Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

zrobić wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak na miejscu.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy wiecie, co to są magiczne słówka? Znacie jakieś magiczne słówka? Oczywiście każde słowo może być magiczne, jeśli nadamy mu jakieś specjalne znaczenie. Ale są takie trzy wyrazy, które mogą zdziałać naprawdę, naprawdę wiele. To są słowa proszę, dziękuję, przepraszam. Wiecie, dlaczego są magiczne? Bo gdy ich szczerze użyjemy, to wtedy łatwiej będzie się nam z innymi porozumieć. Na przykład, gdybyśmy chcieli poprosić kogoś o coś, o co można poprosić? Macie jakieś pomysły? No więc, gdy prosząc użyjemy słowa proszę, to ten ktoś chętniej spełni naszą prośbę. A gdy coś od kogoś dostaniemy i powiemy dziękuję, to ta osoba poczuje się bardzo dobrze i będzie nas bardziej lubiła. A co ze słowem przepraszam? Czy wiecie, co ono znaczy? Gdy nabroimy, przeskrobiemy coś, a przecież wszystkim nam to się zdarza, to wtedy komuś może być przykro. Sami nie chcielibyśmy, żeby ktoś nam dokuczał i robił szkody, prawda? Też byłoby nam przykro. No i czego byśmy wtedy chcieli? Żeby ten ktoś nas przeprosił. Czyli żeby przyznał, że zrobił coś źle i wtedy nam łatwiej będzie zapomnieć. Wybaczymy i znowu będziemy się kolegować. I tak samo, gdy my coś przeskrobiemy, przeprośmy. Czyli przyznajmy, że zrobiliśmy coś źle, ta druga osoba na pewno nam wybaczy. Jak przeprosić? Najlepiej powiedzieć po prostu przepraszam. Albo nie gniewaj się na mnie, naprawdę bardzo cię przepraszam. Albo tak, najmocniej przepraszam. Albo stokrotnie przepraszam. Wtedy bardzo, bardzo podkreślamy to, że naprawdę jest nam przykro i że wolelibyśmy nie narozrabiać. A czasem bywa tak, że niechcący sprawimy komuś przykrość. Na przykład niechcący nadepniemy na stopę czyjąś, potkniemy się i przewrócimy na kogoś. Wtedy, nawet jeśli nie ma naszej winy, też dobrze jest powiedzieć przepraszam. Albo tak, przepraszam, nie chciałem, to niechcący. W ten sposób pokażemy bardzo wyraźnie, że nie chcieliśmy zrobić nic złego i ta druga osoba na pewno nie będzie się na nas gniewała. A teraz mam zagadkę. Czy słowo przepraszam służy tylko do tego, żeby rzeczywiście przepraszać, tak jak mówiliśmy do tej pory? Jak myślicie? Chyba nie, prawda? No bo co ze zdaniami takimi? Przepraszam, która godzina? Albo przepraszam, czy pan wysiada? Nikomu nic złego się nie stało, a jednak mówimy przepraszam. Dlaczego tak mówimy? Po prostu chcemy być grzeczni i chcemy, żeby inni dobrze o nas myśleli. Tak właśnie działają magiczne słówka. A może sami wymyślili?

widzicie różne sytuacje, w których można użyć słowa przepraszam. Odegrajcie takie scenki i porozmawiajcie o nich z koleżankami i kolegami. Odgrywajcie na zmianę różne role. Co się dzieje, gdy jedna osoba powie przepraszam? Co czuje wtedy druga osoba? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Znacie słowo łączyć? Co ono znaczy? Tak, łączyć to sprawiać, że kilka różnych rzeczy przemienia się w jedną rzecz. Na przykład łączymy piasek z wodą i powstaje mokry piasek, z którego robimy babki. Z suchego piasku ani z samej wody babek się nie zrobi, ale z mokrego piasku już tak. Jak myślicie, co jeszcze można łączyć? Wymyślcie trzy takie rzeczy. Trzy takie pary rzeczy, które można połączyć. A teraz zastanówmy się nad czymś takim. Do słowa łączyć podobne są wyrazy połączyć, złączyć, rozłączyć, podłączyć, przełączyć, włączyć, wyłączyć. Ciekawa jestem, czy je znacie i czy umiecie ich używać. Połączyć i złączyć znaczą coś bardzo podobnego. To znaczy zakończyć łączenie. Na przykład łączyliśmy piasek z wodą, łączyliśmy, czyli mieszaliśmy je, aż w końcu połączyliśmy piasek z wodą. Albo łączyliśmy dwa sznurki, aż w końcu je złączyliśmy. A co znaczy w takim razie rozłączyć? No to coś odwrotnego. Rozłączyć to sprawić, że połączone rzeczy staną się znowu osobne. Na przykład, gdy rozwiążemy związane sznurki, to je rozłączymy. A jak myślicie, dlaczego, gdy się kończy rozmowę przez telefon, to się o tym mówi rozłączyć się? Pomyślcie nad tą zagadką, na pewno znacie rozwiązanie. Do słowa łączyć podobny jest też wyraz podłączyć. Na przykład można podłączyć telefon albo komputer do prądu i wtedy sprzęt działa. A co znaczy przełączyć? I co można przełączyć? Mnie przychodzi do głowy przede wszystkim telewizja. Gdy zmieniamy program, to wtedy go przełączamy. Albo gdy się jedzie samochodem i za pomocą kierunkowskazu chcemy pokazać, że zmieniamy kierunek jazdy, to wtedy przełączamy kierunkowskaz. Czyli przełączyć można tylko jakiś sprzęt. I to znaczy, że przechodzimy do nowego działania. Gdy na przykład zmieniamy kanał telewizji albo radia, to przechodzimy do oglądania albo słuchania czegoś nowego. Ze słowem łączyć wiążą się jeszcze trzy bardzo, bardzo ważne słowa. Włączyć, wyłączyć, wyłączać. Dlaczego są takie ważne? Bo choć wszyscy wiedzą, co te słowa znaczą i jak się je pisze, wszyscy dorośli wiedzą, jak się je pisze, dzieci jeszcze nie muszą tego wiedzieć, to w jednym z tych słów wiele osób robi błąd. A my byśmy chcieli, żeby błędów nie robić, prawda? No to pomyślmy. Włączyć to uruchomić jakieś urządzenie. Co można na przykład włączyć, jak myślicie? Może radio, może pralkę? A jakie są wasze propozycje?

No a teraz wyłączyć to jest coś odwrotnego. Wyłączyć to sprawić, że coś przestaje działać. Na przykład, gdy kończymy odkurzać, to musimy wyłączyć odkurzacz. A teraz pomyślmy o słowie wyłączać. Co ono znaczy? Czy umiałby ktoś wytłumaczyć? Na przykład, co to znaczy wyłączać prąd? Ja bym powiedziała, że chodzi o to, że wiele razy robimy tak, że prąd jest wyłączony. Do tego służy wyłącznik. I na pewno już się domyślacie, o co mi chodzi. O to, żeby w słowie wyłączać wymawiać głoskę on. No bo skoro mamy łączyć, też z głoską on, a nie łączyć, i skoro mówimy przełączyć, a nie przełączyć, mówimy rozłączyć, a nie rozłączyć, i skoro mamy włącznik, a nie przecież włącznik, no to teraz już widzimy, musimy włączać, a nie włączać. Moja propozycja dla Was jest taka. Starajcie się jak najlepiej zapamiętać te dobre formy. Włączać, wyłączać, bo łączyć i włącznik. Zwracajcie uwagę na to, jak mówicie. Kto przez 3 dni ani razu nie popełni błędu w tych słowach, włączać, wyłączać, jest mistrzem języka polskiego. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Z czym się kojarzy lato? Z wakacjami. A wakacje z czym się kojarzą? No jak to z czym? Z morzem. A jak morze, to co? To piasek. I o tym właśnie słowie chciałabym dzisiaj porozmawiać. Zacznijmy od tego, czym jest piasek. Ciekawa jestem, jak byście wytłumaczyli, co też to słowo znaczy. Przede wszystkim, zauważcie, piasek składa się z drobniutkich ziarenek i jest sypki. Czyli gdy weźmiemy go trochę do ręki, to możemy go przesypywać, tak jak na przykład mąkę albo cukier. Czy znacie jeszcze inne rzeczy, które się składają z drobinek, z takich malutkich ziarenek i są sypkie? Pomyślcie o nich, a kto najszybciej wymieni trzy takie rzeczy, wygrywa. Wróćmy jednak do piasku. Przypomnijcie sobie, jaki piasek jest w dotyku. Czuć każde ziarenko z osobna, prawda? I te ziarenka są takie trochę jakby kłujące, takie drobinki właśnie kłujące w rękę. I stąd się wzięło powiedzenie mieć piasek w oczach, a nie w ręce. Oczywiście nie chodzi o to, żeby naprawdę mieć piasek w oczach, bo to jest dość niebezpieczne i wtedy trzeba jechać do lekarza. Nikomu nie życzę i nie wkładajcie sobie piasku w różne miejsca w ciele. Chodzi o to, gdy mówimy mieć piasek w oczach, co czujemy. Czujemy wtedy tak, jakbyśmy mieli piasek pod powiekami. Gdy jesteśmy niewyspani, zmęczeni, to pod powiekami czujemy pieczenie. Zupełnie tak, jakby piasek tam był. Choć naprawdę go nie ma i lepiej niech go tam nie będzie. Z piaskiem wiąże się jeszcze taka nazwa. Babki z piasku. Na pewno to znacie. No bo co robią dzieci na wakacjach nad morzem? Na plaży kopią dołki. Nanoszą do nich wody, mieszają wodę z piaskiem, a potem ten mokry piach nakładają do foremek, ubijają z całych sił, potem odwracają foremki, uklepują z góry, z boku, z lewego, z prawego. No i wtedy wychodzą właśnie babki z piasku. Te babki mogą mieć różne kształty. Grzybków, samochodów, gwiazdek. I wcale nie muszą przypominać babki, czyli takiego specjalnego ciasta, jakie na pewno też kiedyś jedliście. A może sami wymyślilibyście, w jakim kształcie mogą być babki z piasku? Niech każdy z was pomyśli o pięciu swoich ulubionych kształtach i możecie zaprojektować foremki, które się nazywają babki z piasku. Z piaskiem wiążą się jeszcze inne słowa, na przykład piaskownica. Piaskownica, czyli miejsce, które znają wszystkie dzieci.

sieci. To jest kwadrat otoczony ściankami i wypełniony piaskiem, w którym można się bawić do woli, od rana do wieczora. No i oczywiście, jeśli piasek jest mokry, to i tutaj, nie tylko na plaży, można stawiać babki z piasku. Ciekawa jestem, czy wiecie, skąd się bierze piasek, także ten piasek do zabawy. Wiecie to? Z pustyni. Z pustyni też można wziąć piasek, to prawda. Tylko jak pustynia jest daleko, daleko od Polski na przykład, no to mamy kłopot. Myślicie może, że można wziąć piasek z plaży nadmorskiej? Niby tak, ale przewiezienie takiego piasku na przykład w góry to niełatwa sprawa. Poza tym, co by wtedy zostało nad morzem, gdyby piasek z nadmorza przewieźć w góry? Rozwiązanie zagadki jest inne. Piasek często bierze się z piaskowni albo piaskarni. To są dwie nazwy takiej specjalnej kopalni, w której górnicy pracują tak, żeby był piasek i żeby wszystkim tego piasku starczyło. Piaskownia albo piaskarnia, specjalna kopalnia piasku. A inny sposób wydobywania piasku to jest wydobywanie go z dna rzeki. I osoba, która to robi, nazywa się piaskarz. Potem taki piasek się suszy i rozwozi się go tam, gdzie potrzeba. A kiedy potrzeba piasku? I komu? Macie jakieś pomysły? Mnie się wydaje, że piasku możemy potrzebować na przykład zimą. No co prawda wtedy babek z piasku się nie stawia. Ale, przecież gdy jest zimno i ślisko na drogach, widzimy piaskarki, czyli takie duże samochody ciężarowe, które rozsypują piasek po oblodzonych jezdniach, tak żeby można było jeździć bezpiecznie. Na chodnikach też się rozsypuje piasek zimą, tylko już nie robią tego samochody. Gospodarze domów chwytają za łopaty i sami sypią piasek z wiaderek. Sypią, bo jak powiedzieliśmy wcześniej, piasek jest sypki. To zresztą widać w pewnym wierszyku napisanym przez Juliana Tuwima, który to wierszyk może znacie. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. Możecie sobie przeczytać gdzieś ten wierszyk albo zapytać panią w przedszkolu, czy ten wierszyk zna. Taki przesypujący się piasek mamy nie tylko w tym właśnie wierszyku, ale również w specjalnym rodzaju zegarka. Takiego zegarka na piasek. Czy ktoś wie, jak się nazywa taki właśnie zegarek? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na K, a kończy na A. W wielu domach używa się takiego właśnie zegarka, żeby wiedzieć na przykład, jak długo gotować jajka na miękko. Spróbujcie odgadnąć, o co chodzi, a jeśli nie wiecie, zapytajcie kogoś starszego. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. Pamiętacie na pewno, że niedawno rozmawialiśmy o głosce on. To jest specjalna głoska. Żeby ją dobrze wymówić, potrzebujemy nie tylko warg, języka i zębów, ale także nosa. Z głoską en, tą głoską, którą dzisiaj się zajmiemy, jest podobnie i zaraz się o tym przekonacie. Najpierw jednak rozgrzewka. Przede wszystkim musimy dobrze pooddychać. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. Raz wdech nosem, a raz wydech buzią. I tak powtarzacie 6 razy. Naprawdę solidnie. A teraz ziewamy i to najszerzej, jak tylko umiecie. Otwieracie buzię tak, jakbyście chcieli połknąć piłkę plażową. Naprawdę ziewacie najszerzej z całych sił. A teraz musicie trochę poćwiczyć wargi i ja będę ćwiczyła razem z wami. I to ćwiczenie wygląda tak. Najpierw uśmiechamy się najszerzej, jak to jest możliwe. Wyobraźcie sobie kogoś, kogo bardzo, bardzo lubicie i uśmiechnijcie się do niego. I policzcie w pamięci do 5. Taki uśmiech na 5 razy. Możecie też urządzić konkurs na najpiękniejszy uśmiech. A teraz nadszedł już czas, żeby wymówić głoskę ę. Spróbujcie. Ę. Czy zauważyliście, że gdy wymawiacie ę, to czujecie tę głoskę w głowie, w środku głowy i koło uszu? Spróbujcie jeszcze raz. Ę. A teraz dowód na to, obiecany dowód na to, że żeby dobrze wymówić głoskę ę, potrzebujemy nosa. Powiedzcie najpierw normalnie. Gęsty. A potem zatkajcie nos i powiedzcie to słowo znowu. Gęsty. To jest o wiele trudniejsze, prawda? Tak się dzieje dlatego, że gdy wymawiamy ę, powietrze wylatuje z nas i buzią, i nosem. A gdy ten nos zatkamy, to się robi korek. I ten właśnie korek czujemy, gdy mówimy gęsty. Na przykład wtedy, gdy mamy katar, tak mówimy. Skoro już wszystko wiecie o tym, jak wymawiać głoskę ę, poćwiczmy wyrazy, w których ją słychać. Powtarzajcie za mną. Gęsty. Gęsty to znaczy ścisły. Na przykład gęsty może być las, gdy jest w nim dużo drzew i wszystkie są blisko siebie. Kęs. Kęs to jest kawałek jedzenia. Może być na przykład kęs chleba, kęs kanapki, kęs kotleta. Kęsek. Kęsek to jest mały kęs. Gdy ktoś odgryza niewielkie części jedzenia, to właśnie robi kęski. Tęsknić. Tęsknić, czyli bardzo chcieć znowu zobaczyć kogoś. Męski. Męski to jest taki jak u mężczyzn. Węzeł, czyli inaczej supeł. Robi się go, gdy zawiązujemy sznurek albo sznurowadło. I jeszcze raz. Gęsty. Kęs. Kęsek. Tęsknić. Męski. Węzeł. Teraz już naprawdę jesteście dobrze przygotowani do wymawiania głoski ę. Pamiętajcie o tym przede wszystkim, żeby powietrze wylatywało nosem i buzią jednocześnie i żeby ta głoska dźwięczała wam w uszach, w środku głowy, żebyście ją czuli i słyszeli.

Wymyślcie teraz sami jak najwięcej wyrazów z głoską ę. Zasada musi być prosta. Po ę musi być głoska s jak smok albo z jak zegarek. Wtedy najlepiej słychać to właśnie ę i najlepiej się je wymawia. A potem możecie układać zagadki, tak żeby rozwiązaniem były te wymyślone przez was wyrazy. Na przykład taka zagadka. Co to jest? Każdy ma go w buzi, służy do jedzenia i do mówienia. Rozwiązaniem jest oczywiście wyraz język. To też jest wyraz, który ma głoskę ę. Udanej zabawy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: Odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na ćwiczenia logopedyczne. Oczywiście wszystko po to, żebyście ładnie, poprawnie i wyraźnie wymawiały wyrazy, całe zdania i całe długie teksty. Doskonale wiecie, co musi być na początku, prawda? Rozgrzewka, czyli oddychanie, ziewanie, ćwiczenia językiem i naśladowanie konika. Skoro oddychanie, to pamiętajcie, głęboki wdech nosem, a potem wydech buzią. Ziewanie musi być jak najszersze. Językiem trzeba robić takie wygibasy, jakie tylko przyjdą wam do głowy. Wszystko jest dozwolone, naprawdę. A konik, wiecie co robi, prycha, stuka i w ogóle się wygłupia, więc wy też się trochę powygłupiajcie, dzięki temu dobrze rozgrzejecie buzię. A gdy już to zrobicie, posłuchajcie takiego oto wierszyka. To jest taki dziwny wierszyk, trochę nie wierszyk. Brzmi to tak. Biedne badyliszcze, szare motyliszcze, opasłe tomiszcze. Koniec wierszyka. O co chodzi, może zapytacie? Co to za dziwne wyrazy? Badyliszcze, motyliszcze, tomiszcze? Czy te wyrazy coś wam przypominają? Motyliszcze chyba jest podobne do motyla, prawda? No właśnie, bo możemy tak powiedzieć o motylu, gdy chcemy pokazać, jak bardzo go lubimy, jak bardzo nam się podoba, jak wiele budzi naszych uczuć. Och, to takie wspaniałe motyliszcze, takie ogromne motyliszcze. Możemy tak powiedzieć o motylu. Badyliszcze to taka mocna nazwa badyla jakiegoś. A badyl to wiecie, co to jest? Roślina albo łodyga roślin. Mówimy, że na łące rosną różne badyle. A badyliszcze to tak jeszcze mocniej o tych badylach. Tomiszcze to jest wyraz, który pochodzi od jakiego słowa? Od słowa tom. Wiecie, co to jest tom? Tom to jest na przykład jedna książka. Może być książka w kilku tomach, czyli w kilku częściach, które są osobnymi przedmiotami, prawda? Na półkach stoją tomy, czyli poszczególne książki. I gdy mówimy, że bardzo, bardzo nam się podoba to tomiszcze, to pokazujemy, jak bardzo nam się podoba. To jest coś mocniejszego niż po prostu tom. Proponuję, żebyście sami wymyślili jeszcze inne słowa, które się kończą na iszcze. Pamiętajcie, że zawsze ta końcówka pokazuje nam, że mocniej o czymś mówimy. Pokazujemy, jak bardzo nam się coś podoba albo nie podoba. Powodzenia i do usłyszenia.

jestem praczem. Wiem, że w sumie mało znaczę, lecz wybiorę

dzisiaj porozmawiali o słowie... jak myślicie? O słowie badyl. Znacie taki wyraz? Badyl? Mówicie czasem, że ktoś ma włosy jak badyle? Czasem tak mówimy, chociaż nie jest to zbyt grzeczne. O swoich włosach tak mówmy, o czyichś lepiej nie. Te włosy jak badyle to są takie włosy sztywne, proste, które sterczą na wszystkie strony. Gdyby ktoś się nie czesał na przykład 2 tygodnie, to pewnie miałby włosy jak badyle. Ale pamiętajcie, że lepiej tak mówić właśnie o swoich włosach niż o czyichś, żeby komuś nie sprawić przykrości. Dlaczego tak mówimy o włosach, że są jak badyle? Co to są te badyle? Od tego trzeba by właściwie zacząć. Dzisiaj, gdy mówimy o badylach, myślimy o takich suchych roślinach, suchych, długich, wysokich roślinach, albo o samych łodygach tych roślin. Te badyle wcale nie są przyjemne w dotyku. Może dlatego, że są takie suche i kłujące. Badyle kojarzą się z chrustem, z takimi nieprzyjemnymi miejscami. Ale badyle to również, i wiedzą to doskonale myśliwi, nogi niektórych zwierząt. Nogi łosia, jelenia, sarny, kozicy. Właśnie nazywają je, te nogi, myśliwi badylami. Więc możemy powiedzieć, jeżeli na przykład jakaś sarenka podejdzie nam pod okno, że sarenka przyszła na badylach. A dlaczego tak te nogi się nazywają? Pewnie dlatego, że są chude i wysokie, długie. Proponuję, żebyście pomyśleli sobie o różnych sytuacjach wakacyjnych, w których byliście. Może spędziliście wakacje na wsi, a może w mieście, może nad morzem, może w górach. Pomyślcie o różnych miejscach, w których byliście, o roślinach, które zobaczyliście, o zwierzętach także i zastanówcie się, czy gdzieś tam przypadkiem jakieś badyle się wam nie trafiły. Powodzenia i do usłyszenia!

0: No halo!
1: No halo?
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. W tym tygodniu dużo rozmawialiśmy o lotnictwie, więc dziś może porozmawiamy po prostu o lataniu, bo lotnictwo to nie tylko samoloty, lotniskowce, ogromne, skomplikowane maszyny, ale po prostu, przede wszystkim nawet, unoszenie się w powietrzu, czyli latanie. Bo właśnie latać to znaczy przenosić się z miejsca na miejsce w powietrzu, bez podtrzymywania. Czyli jeśli na przykład mama i tata trzymają swoje małe dziecko za ręce i to dziecko tak skacze w powietrzu, takie daje susy duże, ale mama i tata podtrzymują je za obie ręce, no to nie jest to latanie, to jest tylko skakanie. Bo latać to znaczy unosić się w powietrzu właśnie bez podtrzymywania. Wiemy, że latają ptaki, latają owady, oczywiście samoloty też latają, ale czy macie jakiś pomysł, co jeszcze może latać? Słyszeliście kiedyś o latających dywanach albo latających kufrach? Może znacie z różnych bajek, baśni właśnie takie historie? Są na świecie czasem takie zaczarowane sprzęty, przede wszystkim dywany, ale skrzynie, kufry też się zdarzają. I to są takie zaczarowane sprzęty, które latają tak jak samoloty. W powietrzu śmigają daleko, daleko. Dlaczego dywany? No pewnie dlatego, że można na nich usiąść, wygodnie się rozłożyć, a one zanoszą nas z jednego miejsca na drugie. Dlaczego kufry? No bo pewnie można się w nich schować i też jak samoloty przenoszą nas z miejsca na miejsce. Ale oprócz tego mówimy czasem latający Holender. Czy słyszeliście kiedyś takie powiedzenie? Ono jest bardzo ciekawe. Latający Holender to był kiedyś taki okręt, legendarny okręt, który stale bardzo długo pływał po morzach i nie mógł dobić do brzegu. Dlatego pewnie się wydawało, że on tak lata, lata, może trochę nad morzami, może trochę po tych morzach, nie mógł przybić do brzegu, więc wszyscy, którzy byli na tym statku, no byli trochę tak jakby uwięzieni. Czasem mówi się też o człowieku, że to latający Holender. A wiecie, o jakim człowieku można tak powiedzieć? O kimś, kto jest bardzo ruchliwy i nie może zostać w miejscu dłużej niż kilka sekund. No nie może usiedzieć wprost na miejscu. Może w waszej grupie są jakieś latające Holendry? Jak myślicie? Proponuję, żebyście porozmawiali w ogóle o lataniu, o latających dywanach, kufrach, o latających Holendrach i może urządzicie jakiś teatrzyk, w którym różne rzeczy mogłyby latać. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Cześć, cześć, dzień dobry. 30 minut po godzinie 7. Zaczynamy poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Witają się z Wami Marta Kawalec i Ania Jończyk i zapraszamy do godziny 10.

Witaj w moim świecie, czyli piosenka na przywitanie z filmu Disneya Kubuś Puchatek. To jest polska piosenka, którą napisała i wykonała Edyta Bartosiewicz, a utwór właśnie powstał specjalnie do naszego ulubionego chyba filmu Kubuś Puchatek. Już 15 lat minęło od premiery tej piosenki i tego właśnie filmu Kubuś i Przyjaciele, który trafił do kin, ale myślę, że wciąż nie brakuje fanów Kubusia Puchatka, szczególnie, że z Kubusia Puchatka chyba się nie wyrasta, bo ja wciąż na przykład lubię przygody tego małego misia. A dzisiaj witamy w poranku w Polskim Radiu Dzieciom 3 sierpnia na w kalendarzu, a na zegarach 36 minut po godzinie 10, czyli chyba pora już wstać, jak sądzicie? No, co prawda wakacje, ale myślę, że szkoda tracić czasu na leżenie w łóżku, wylegiwanie się. Można coś z tym dniem ciekawego zrobić. Można na przykład pobawić się z Polskim Radiem Dzieciom, bo my wciąż mamy mnóstwo pomysłów dla Was i mam nadzieję, że Wy również skorzystacie dzisiaj na przykład z naszych pomysłów. O tym, o czym dzisiaj będziemy mówić, to jeszcze za chwilę, a na razie powiem Wam o tym, komu można złożyć życzenia imieninowe, bo skoro jest już 3 sierpnia, to znaczy, że imieniny. Kto obchodzi w tym czasie imieniny? Zaraz to sprawdzę, a na razie powiem Wam,

Mam, że skoro jest już poniedziałek, to myślę, że dobrze jest zacząć od piosenki, od poruszania się. Więc jak tu ciemno, nie wiem kto to śpiewa, taki zespół, nie wiem kto to, nie wiem kto zaśpiewa nam piosenkę i zapraszamy. A już za chwilę opowiem wam o tym, kto dzisiaj świętuje.

Ej, ciemno to już nie jest, chyba że zamkniecie oczy, bo przecież jest już dzień. Skoro jest już widno, to myślę, że można już wstać i się zacząć bawić. Szczególnie, że słońce jest już z nami od godziny 5, więc już 2,5 godziny ponad jest już z nami i to oznacza, że można już w tym czasie spokojnie wykorzystać ten dzień do zabawy, a szczególnie, że mamy czas do godziny 20:23, bo wtedy słońce zajdzie i będzie się właśnie robiło ciemno, tak jak śpiewały nasze dzieciaki w zespole. Skoro jest dzisiaj 3 sierpnia, no jesteśmy już za półmetkiem wakacji, już nam zostało trochę mniej wakacji.

niż to, co za nami. Myślę, że to jest cały czas okazja do tego, aby wykorzystać ten czas w pełni. No to skoro tak, to możemy zacząć od tego, komu dzisiaj złożyć imieniny. Jeżeli znacie takie osoby, które mają na imię Lidia, Nikodem, Kamelia, Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyra, to właśnie do nich możecie dzisiaj uderzyć z jakąś laurką, z życzeniami na przykład telefonicznymi. Można zawsze złożyć takie życzenia i każdemu zrobi się na pewno bardzo miło. A oprócz tego dzisiaj jest Dzień Arbuza, więc można spróbować Dzień Arbuza wykorzystać właśnie jedząc arbuzy. Szczególnie, że właśnie pora na arbuzy. Takie wspaniałe, wielkie owoce można teraz kupić niemalże chyba w każdym sklepie spożywczym. Mniejsze pokrojone na mniejsze kawałki albo takie duże można kupić i jeść w dużych ilościach, bo arbuzy są bardzo zdrowe, a szczególnie na te upały, które teraz się zbliżają. No dzisiaj co prawda jeszcze będziemy mieli trochę wytchnienia, bo na razie jest w Warszawie na przykład tylko 19 stopni, a w Suwałkach zaledwie 15, ale na przykład w Zakopanem już jest 21, zatem już tam się robi trochę ciepło. A w południe i po południu no już nam bardziej przygrzeje, bo w Warszawie zrobi się 31 stopni, czyli o 10 stopni, o 12 stopni więcej niż teraz mamy. A potem pewnie jeszcze będzie troszkę cieplej, 31-32 nawet dobije. A potem już będzie trochę chłodniej. A w innych miejscach no to będzie też gorąco. Zakopane już tak mocno nie będzie przygrzewało po południu, bo tylko 25 stopni, tam jakieś burze chyba są nawet zapowiadane, a nad morzem tak spokojnie 25-23 stopnie w Gdańsku i w Koszalinie, no w Szczecinie 28, także też jeszcze ciepło, a każdego następnego dnia będzie jeszcze cieplej, bo już jutro 30 stopni przekroczy właściwie chyba w każdym miejscu, no północny wschód będzie trochę chłodniejszy. Olsztyn i Suwałki będą miały jeszcze trochę odpoczynku, ale już w środę nie. W środę już u wszystkich będzie bardzo ciepło. Nawet w Suwałkach będzie 31, a w Katowicach, w Opolu 39, w Krakowie 40-41. No zobaczymy, czy ta pogoda się sprawdzi, bo to co prawda dopiero pojutrze może jeszcze jakieś burze przejdą i trochę się ochłodzi. No ale na razie możemy się chłodzić tymi arbuzami. Chłodzić i oczywiście nawadniać, bo ta woda jest bardzo potrzebna nam teraz, kiedy jest tak gorąco. No dobrze, to w takim razie, skoro już wiemy, kto dzisiaj świętuje i jaki jest dzisiaj dzień, co się będzie jeszcze dzisiaj działo w pogodzie, to możemy przejść spokojnie do kolejnej naszej piosenki w naszej liście, playliście Polskiego Radia Dzieciom. 45 minut po godzinie 7. Budzimy się, dzieciaki, wstajemy i dzwonimy. Możecie już teraz do nas dzwonić, możecie opowiadać, jak zaczął wam się dzień albo co się będzie dzisiaj działo. 22 645 20 55. Jeżeli już wiecie, jakie przygody na was dzisiaj czekają, to możecie się pochwalić. Oczywiście teraz już możecie do nas dzwonić.

tyle ile rok ma dni, tyle szczęścia życzę ci. Tak śpiewały śpiewające brzdące. No ale tyle ile rok ma dni, to tyle dni możemy świętować Dzień Mam, bo przecież każdego dnia możemy się cieszyć za to, z tego powodu, że mamy są z nami i że mamy mamy. Myślę, że to jest oczywiście bardzo duży powód do tego, aby się cieszyć. No dobrze, a skoro mamy już taki piękny dzień, to może zacznijmy go już jakoś ciekawiej. Mamy dla Was dzisiaj bardzo dużo ciekawych rzeczy do przygotowania, ciekawych takich manualnych zabaw, ale też mam nadzieję, że Wy również pochwalicie się tymi zbiorami, jakie macie w domu. A o tym właśnie powiemy za chwilę, bo chciałabym Wam teraz zadać zagadkę i ciekawa jestem, czy ktoś będzie znał na nią odpowiedź. To teraz skupcie się, co to może być? Nie jest piłką, chociaż można to ściskać. Nie jest plasteliną, choć zmienia kształt. Nie mówi ani nie śpiewa, ale wielu dzieciom poprawia humor. I może to być okrągłe, może być w kształcie zwierzątka, owocu, kostki lodu, a nawet jakiegoś kosmicznego stworka albo pierożka. No właśnie, i możemy to ściskać. Co to może być? Ciekawa jestem, czy już znacie odpowiedź na to pytanie. Jeżeli tak, to możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. I ciekawa jestem, czy już wiecie, o czym mowa. No to poczekamy, a jak nie, to Wam podam jeszcze jedną podpowiedź.

ale wciąż jeszcze nie możecie tego do końca sprecyzować. Zagadka była przed piosenką i myślę, że wielu z Was tak się domyślało, o czym ja mówię, ale jeszcze Wam trochę tutaj podpowiem. Na początku, dla tych wszystkich, którzy już teraz są z nami, bo może jeszcze wcześniej nie słyszeli tej zagadki, to przypomnę ją jeszcze raz. Nie jest piłką, chociaż można to ściskać. Nie jest plasteliną, choć czasem zmienia kształt. Nie mówi ani nie śpiewa, ale wielu dzieciom poprawia humor. I może to być okrągłe, w kształcie zwierzątka, owocu, kostki lodu, albo nawet pierożka. Takie mogą być różne rodzaje tego, o czym dzisiaj porozmawiamy. A ma to swoją polską nazwę, chociaż za granicą mówi się na to squishy. Podobno każdy może być squishy, ale nie każdy squishy może właśnie tym być. I mogą być z brokatami, kulkami, mogą być piankowe, świecące, pachnące w wielu różnych kształtach i kolorach. No a teraz pewnie wszyscy ci, którzy byli już na wakacjach, to widzieli je w bardzo, bardzo wielu miejscach. Co to może być? Co to może być? Czy już się domyślacie? 22 645 20 55. Wielu z Was może mieć już nawet całą kolekcję właśnie takich zabawek, a może wielu z Was zrobiło je własnoręcznie. Porozmawiamy dzisiaj o tym, ale mam nadzieję, że jeszcze za chwilę, dopóki ktoś nie zadzwoni i nie powie tego magicznego słowa, które będzie właśnie przepustką do naszej dzisiejszej audycji. Co to może być? Co to jest za słowo? Co to jest za przedmiot, który tak umila nam życie, szczególnie na wakacjach? Czy już wiecie, czy domyślacie się, co to może być? No to jeszcze chwilkę dam Wam czasu na przemyślenia, na obudzenie się i może zaraz się dowiemy, co to jest.

0: gdzie już chwila. Planeta Fantazja, ale my wracamy na naszą planetę, gdzie można znaleźć bardzo ciekawe przedmioty, o których już teraz opowie nam Lena. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Lenko, czy ty wiesz, o czym dzisiaj będziemy mówić w audycji?
1: Tak.
0: Co to jest? Powiedz.
1: Gniotek.
0: Gniotek, dokładnie tak. To są właśnie gniotki. I czy ty od razu wiedziałaś, czy jednak ta druga podpowiedź dopiero była pomocna?
1: Znaczy, za pierwszym razem nie usłyszałam zagadki.
0: Rozumiem. I dlatego ta druga podpowiedź pewnie też już była bardzo znacząca. Świetnie. Lenko, a powiedz, czy ty masz jakiegoś gniotka w domu?
1: O, ja mam ich chyba z 1000.
0: Naprawdę? Jak wyglądają? Opowiadaj.
1: Mam takie gniotki w kształcie pierożka, gniotki w kształcie na przykład jakichś zwierzątek. Mam też chyba jakieś zapachowe, ale nie wiem, ale na pewno. No i mam takie też bardziej.

0: duże.
1: Duże są, tak? I można wtedy całymi rękami i nogami pewnie je też ugniatać, co?
0: Tak.
1: Mhm. I to jest dobra zabawa, kiedy takie gniotki trafią w nasze ręce?
0: No tak, bo jak są miłe w dotyku, to na przykład się można tak zrelaksować.
1: O, no właśnie, czyli tak można gnieść i od razu nam się tak przyjemniej robi, tak?
0: Tak.
1: Mhm. A masz takie, które na przykład

0: Mam.
1: I masz takie piankowe, gąbkowe, różne takie pewnie z brokatem też.
0: No, mam z brokatem.
1: A próbowałaś może kiedyś sama takiego gniotka zrobić?
0: Znaczy, ja zrobiłam takie, że wzięłam balon, wzięłam jednego slajma z pokoju i po prostu wsadziłam ten slajm w balon i zawiązałam balon i narysowałam buźkę na przykład na tym balonie i był taki gniotek.
1: O, bardzo fajny pomysł, czyli taki slajm, taki glut wrzuciłaś do środka i zrobił się z tego gniotek, z buzią oczywiście uśmiechniętą.
0: Tak,
1: ale nawet, fajne.
0: No, a nawet czasami zamiast slajma daje wodę po prostu.
1: O, i też można, czyli woda też będzie taka przyjemna do ugniatania.
0: Tak.
1: A można też dodać na przykład mąkę, słyszałam.
0: Tak, można.
1: O, i też może być. No to dzisiaj będzie dużo takich pomysłów na gniotki w Polskim Radiu Dzieciom, bo będą też nasi goście, którzy nam trochę o tym opowiedzą, więc mam nadzieję, że zostaniesz z nami, może czegoś nowego się jeszcze dowiesz o tych gniotkach.
0: Tak.
1: Dobrze. To w takim razie, Lenko, krótkie pozdrowienia i powoli się żegnamy.
0: Dobrze. Pozdrawiam moją całą rodzinę, Polskie Radio Dzieciom, panią Misia, Adasia i Smoka.
1: Misia, Michasia i Smoka, Adasia, a tak?
0: Myli mi się. Moje dwie świnki morskie, mojego pieska i moich wszystkich przyjaciół ze szkoły.
1: Pięknie, bardzo ładne pozdrowienia, Lenko. Bardzo ci dziękujemy za twój telefon, bo teraz rozwikłałaś nam zagadkę, o czym będziemy prowadzić kolejne 2 godziny audycji. Bardzo ci dziękuję za telefon. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Pa, pa.
1: No właśnie, to skoro już wiecie, o czym będziemy dzisiaj mówić, to koniecznie z nami zostańcie po godzinie 8:00. Słyszymy się jeszcze raz i do godziny 10:00 tak będziemy się słyszeć.
2: Autopromocja.
3: Ciśnienie w oponach?
4: Sprawdzone.
3: Hamulce?
4: Naoliwione i sprawne.
3: A kaski i odblaski?
4: Gotowe i błyszczące.
3: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
4: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
3: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
4: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
3: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
4: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
3: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
4: Poczekaj, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
3: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.
5: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: O, widzicie, jaka magia. Minuta po godzinie 8:00 i już znowu jestem z wami. I skoro już wiecie, że to gniotki będą dzisiaj naszym głównym bohaterem audycji, oprócz naszych gości, którzy też pojawią się w studiu, no to mam nadzieję, że możecie już wyjąć wszystkie te, które macie, całą kolekcję i opowiecie nam trochę o tym, co tam w tych waszych szufladach, czy może gdzieś tam w półkach, gdzieś głęboko wgniecione się znajduje. Dzisiaj gniotki, squishy i te wszystkie takie zabawki sensoryczne, które możemy gnieść do woli i nic im się nie stanie. No przynajmniej do pewnego momentu, bo one oczywiście też czasami jak się rozgniotą, to może być całkiem niezły bałagan. Ale na razie to będziemy rozmawiać o tych, które są całkiem żywe, całkiem elastyczne i co można z nimi robić. No to czekam na wasze pomysły i wasze pochwały, co ciekawego znajduje się w waszym domu, jakie gniotki macie, a jakie jeszcze chcecie mieć. 22 645 20 55. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania w poranku w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Zespół No Cześć mówił o tym, że chciałby być samochodem, a ja myślę, że w samochodzie to właśnie te gniotki cieszą się dużym zainteresowaniem, bo kiedy jedziemy gdzieś w jakąś daleką podróż, to te gniotki mogą nam trochę umilać naszą długą drogę. A już teraz dodzwonił się do nas Antoś. Halo, halo, dzień dobry, Antosiu.
1: Dzień dobry.
0: O, no właśnie, Antoś chyba do nas dzwoni z jakiejś podróży, tak?
1: Tak.
0: Tak, dokąd jedziesz?
1: Do
0: przedszkola, czyli teraz dzień pełen przygód cię czeka. A masz może teraz w ręku jakiegoś gniotka, albo w domu może zostawiłeś jakąś kolekcję?
1: Ja mam kolekcję, ale też mam w ręce swój pierożka.
0: Mhm, opowiedz o tym, jak to wygląda.
1: To są takie pierożki na parze, gdzie to będą
0: Strasznie słabo cię słyszę, Antosiu, a może udałoby się na przykład wyłączyć zestaw głośno mówiący albo trochę przyciszyć radio, może są jakieś sposoby na to, żebyśmy mogli trochę lepiej się słyszeć, bo tak z podróży to czasami trochę jest... O, coś się może uda. Halo, halo? O, teraz jest idealnie. Powiedz, Antosiu, jeszcze raz, bo nie do końca usłyszeliśmy, jak mówiłeś o swoich squishy.
1: To są takie pierogi na parze, które pochodzą z Chin i one zamykają je w takich beżowych pudełeczkach.
0: I

0: To jest niespodzianka, jaki kolor wylosujesz, tak?
1: Tak, wylosowałam różowego, który ma takie fajne... Takie tak, bogatiki.
0: Mhm. I kiedy ugniatasz takiego gniotka, to co czujesz? Jest to przyjemne? Jest to odprężające?
1: Tak, jest przyjemne bardzo.
0: Mhm. I wtedy możesz się trochę zrelaksować, tak? Kiedy masz takiego gniotka ze sobą. Mhm. A masz na przykład jeszcze jakieś inne rodzaje gniotków?
1: Nie, tylko ten.
0: Tylko ten. A może też...
1: Ale planuję mieć kolejny, bo się one poschodzą w Chin i tam nie było, więc moja mama mi kupi kolejnego takiego samego z Polski.
0: Rozumiem. I może będzie miał inny kolor i będzie kolejna niespodzianka, no. Tak?
1: Tak.
0: No właśnie. No taka przygoda w tym roku powstała, że bardzo wiele osób szuka takich gniotków z różnymi kolorami. No tym razem pierożki. Pierożki to chyba też jest dobry sposób na to, żeby się zrelaksować, bo kiedy myślimy o tym, że takie pierogi z jagodami moglibyśmy zjeść, to byłoby nam jeszcze milej. Ugniatać jednego pieroga, a drugiego gryźć.
1: Ja na przykład jem pierogi z mięsem.
0: O, z mięsem lubisz najbardziej?
1: Tak.
0: Mhm. A z jagodami też?
1: Nie.
0: Raczej takie wytrawne wolisz, nie na słodko.
1: Tak, mhm. Tak.
0: No Antosiu, myślę, że dzisiaj dużo przygód ci czeka w przedszkolu. Czy coś już wiesz, co będziesz robił, w co się będziesz bawił? Może jakieś będziesz miał plany na dzisiaj?
1: Mam plan się spotkać z kolegą.
0: Mhm, on też chodzi.
1: Bo będzie budował terarium na patyczaku.
0: O, to może coś razem zaprojektujecie. Terarium dla patyczaków.
1: No
0: co
1: tak.
0: Potrzebne jest
1: mamy
0: patyczakom?
1: Mamy razem pająki w domu.
0: A, i wymieniacie się swoimi spostrzeżeniami.
1: Tak.
0: A co patyczakom jest potrzebne do życia?
1: Liście, woda.
0: Mhm.
1: I dużo patyków.
0: No, tak myślałam, żeby się mogły chować. Fantastycznie. Tak. Dobrze, Antosiu, bardzo ci dziękuję za twój telefon. Może chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tatę, mamę, zmarłą babcię, moją ciocię Agę z Ameryki, wujka, ciocię.
0: I może jeszcze przedszkole pozdrowimy, co?
1: Przedszkole i moich wszystkich kolegów z mojego klubu.
0: Dobrze.
1: Grałam w piłkę w ogóle.
0: A, czyli to jest twój klub piłkarski. A przedszkole gdzie się znajduje? W jakim mieście?
1: Na Wilanowie, ale to jest takie wakacyjne.
0: Rozumiem, czyli to masz takie inną wersję trochę przedszkola, później pewnie wrócisz do swojego, tak?
1: I we wrześniu idę do szkoły.
0: A, już do szkoły idziesz. Oj, no to dużo przygód cię czeka. Antosiu, w takim razie trzymamy kciuki, żebyś odnalazł się w szkole i żebyś miło spędził jeszcze drugą część wakacji. Może właśnie te gniotki będą taką optymistyczną wersją, żeby trochę się zrelaksować. No ale pewnie i patyczaki, i pająki to jest też coś, co jest ciekawe i czym można się bawić w wakacje. Pozdrawiamy cię, Antosiu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, pa, pa.
1: Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia. No właśnie, a już teraz na podróż batyskafem was zapraszamy i może coś pod wodą odkryjemy takiego do ugniatania. No, będziemy szukać. A na razie możecie do nas dzwonić i chwalić się swoimi gniotkami. 22 645 20 55.

Batyskaw to taki załogowy statek podwodny, zaprojektowany do tego, aby pływać po głębinach. Latających batyskafów jeszcze nie widziałam, ale to może właśnie dlatego powstał taki zespół, żeby sobie wyobrazić, jak taka łódź podwodna mogłaby fruwać. A my tymczasem zagłębimy się, może nie w taką głęboką wodę, ale w temat gniotków, bo jest to temat bardzo ciekawy. No gniotki, jak pewnie dobrze wiecie, to takie zabawki, które mają poprawić naszą sensorykę. No właśnie, bo kiedyś takie zabawki antystresowe, na przykład piłeczki do ściskania, powstały przede wszystkim z myślą o dorosłych, ale z czasem okazało się, że dzieci również bardzo lubią takie zabawki, no i w ten sposób gniotki w różnych kształtach i kolorach pojawiły się w naszych domach. Oznacza to oczywiście, że zabawki są też po to, aby angażować i zmysł dotyku. Można je ściskać, można je ugniatać, rozciągać, można obserwować, jak wracają do swojego pierwotnego kształtu i wykorzystuje się właśnie je do rehabilitacji. Jeżeli ktoś na przykład z Was miał jakiś problem z ręką, to takie gniotki być może miał kiedyś w gabinecie rehabilitacyjnym albo u siebie w domu, bo podczas ugniatania takich piłeczek pracują mięśnie dłoni, palców i takie ćwiczenia pomagają rozwijać sprawność naszych rąk. I to jest bardzo ciekawa informacja również dla rodziców, bo okazuje się, że takie gniotki bardzo pomagają później naszym rękom, tym małym i tym dużym, podczas rysowania, podczas gry na instrumentach, ale także podczas pisania. Także na przykład Antoś, który już wkrótce idzie do pierwszej klasy, kiedy będzie dużo ugniatał takie zabawki, to może okaże się, że całkiem dobrze będzie mu szło też pisanie, bo wtedy jego mięśnie, dłoni będą takie bardzo rozluźnione, będą bardzo wyćwiczone i wtedy dostosują się też do tego kształtu długopisu ołówka albo kredek, które już wkrótce będzie musiał mieć w ręku przez kolejne lata szkoły. A może i Wy również macie takie doświadczenia, że właśnie ugniatanie takich zabawek jak właśnie squish, jak gniotki, pomaga Wam trochę rozwijać takie umiejętności manualne. No a teraz, ponieważ powstała moda na gniotki, to my o nich oczywiście musimy trochę opowiedzieć w Polskim Radiu dzieciom, bo nasze radio musi podążać za swoimi słuchaczami. Kiedy widzimy to, co dzieje się w różnych kurortach, czyli nad morzem, w górach albo nad jeziorami, gdzieś na Mazurach, to wszędzie tak naprawdę teraz królują te gniotki. Możecie je kupić, ale myślę, że lepiej jest spróbować zrobić je w domu. A są do tego bardzo łatwe. Można zrobić bardzo łatwo takiego gniotka w domu i cieszyć się własnym. Lena powiedziała nam przed godziną 8, jak zrobiła własne gniotki. Wystarczy nawet trochę wody i balon, ale może być na przykład mąka. No, dzisiaj jeszcze powiemy trochę o tych składnikach. Co jest potrzebne do tego, aby takie gniotki zrobić we własnym domu? A po godzinie 9 pojawi się u nas ekspertka. Taka pani, która robiła gniotki i która opowie nam, z czego można te gniotki zrobić, a z czego nie warto, bo się na przykład nie chcą ugniatać albo nie chcą wrócić do swojego pierwotnego kształtu. Co można na nich narysować, z czego można je zrobić. No myślę, że

To jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Także jeżeli chcielibyście opowiedzieć o swoich gniotkach, to 22 645 20 55. Telefon jest niezmienny i czekamy na Was.

0: Oj, taka kraina wyobraźni to przydałaby się wszystkim tym, którzy właśnie chcieliby teraz stworzyć takiego własnego gniotka. No, wyobraźnia na pewno byłaby bardzo pomocna w tym przypadku, bo można je zrobić z bardzo, bardzo wielu przedmiotów, o czym jeszcze będziemy mówić. A na razie porozmawiamy sobie z Teodorem. Halo, halo, dzień dobry, Teosiu.
1: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Łodzi.
0: Z Łodzi. Piękna pogoda pewnie również u was jest.
1: Tak.
0: Tak. I czy ty, kiedy jesteś teraz podczas wakacji w Łodzi, to masz może jakieś gniotki w ręku?
1: Nie, ale już byliśmy po wakacjach.
0: A, czyli jesteś już po wakacjach, wróciłeś z wakacji i
1: tak.
0: Odpoczywasz teraz w domu.
1: Tak. A ja liczę że na urodziny, bo mam teraz urodziny, to dostanę grudnia.
0: Co dostaniesz?
1: Gniotka.
0: Gniotka dostaniesz. No właśnie, tak? Czyli to jest twoje marzenie, żeby dostać na urodziny gniotka.
1: Tak.
0: No tam chyba tata słyszał, czyli już pewnie trochę będzie łatwiej dobrać prezent urodzinowy dla Teodora w tym roku. A kiedy będziesz miał urodziny?
1: Za rok.
2: We wrześniu.
0: A, to jeszcze nie za rok, to trochę szybciej. To w sumie za miesiąc może już.
2: Tak.
0: I będziesz miał wtedy ile lat? Jeszcze raz powiedz.
1: 6.
0: 6 lat. Ojej, to już jest kawał czasu na 6.

0: lat, to naprawdę całkiem fajnie można już się pobawić. Powiedz, czy już bawiłeś się kiedyś takimi gniotkami, czy dopiero masz zamiar dostać i wtedy dopiero będziesz się nimi bawił?
1: Kiedyś się bawiłem. Mhm. Odostałem na nagrodę śniegowego.
0: Rozumiem. Mhm. I w ten sposób można sobie ćwiczyć palce, mięśnie, rąk. A wiesz, że jest dużo innych takich zabawek, które mogą działać podobnie jak gniotki. Pewnie miałeś już kiedyś do czynienia z różnymi slajmami, z piaskiem kinetycznym albo na przykład z plasteliną.
1: Tak, miałem plastelinę i piasek.
0: I piasek. I lubisz ugniatać właśnie te struktury, takie piasku albo właśnie plasteliny. Lubisz się bawić takimi rzeczami?
1: Tak.
0: Tak? Tak. A co na przykład potrafiłbyś ulepić z plasteliny?
1: Kulkę.
0: Kulkę. A na przykład jakbyś ulepił 3, to powstałby bałwanek, gdyby była to biała plastelina.
1: Tak. Mhm. Tak.
0: A co jeszcze można z plasteliny ciekawego zrobić?
1: Papapurka.
0: Mhm. Albo na przykład można jeszcze wziąć glinę. Też z gliny na przykład powstają fajne rzeczy. Ja kiedyś na przykład ugniatałam też masę papierową. To jest trudne, bo ona jest na początku bardzo twarda, ale też ciekawe rzeczy wychodzą z tej masy papierowej. A miałeś na przykład kiedyś jakieś piłeczki z kolcami albo jakieś kostki antystresowe w ręku?
1: Tak.
0: Też można ugniatać. Lubisz takie zabawki?
1: Tak.
0: No to świetnie. To w takim razie, Teosiu, życzę ci, żebyś dostał może właśnie takie zabawki na urodziny i wtedy będziesz mógł do nas zadzwonić i opowiedzieć o tym, jak one wyglądają. A teraz dokąd jedziesz? Gdzieś się spieszysz chyba, coś czuję?
1: Do przedszkola.
0: Do przedszkola. Czyli w sierpniu już przedszkola są otwarte i możecie już się bawić ze swoimi kolegami i koleżankami?
1: Tak, a można mówić piosenkę jeszcze?
0: No powiedz, spróbujemy ją znaleźć, zobaczymy, czy nam się uda. A jeżeli nie, to już w środę mamy koncert życzeń i wtedy to można całe 2 godziny zamawiać piosenki. Ale powiedz, o jaka piosenka ci chodzi po głowie?
1: O Biedronce.
0: O Biedronce. Jakaś konkretna o Biedronce, o jakiejś konkretnej Biedronce, czy taka w ogóle o Biedronce?
1: W ogóle o Biedronce.
0: Lubisz te owady?
1: Tak.
0: Mhm. Chodzisz, czasami chodzą ci takie biedronki po ręku i obserwujesz, ile mają kropek na przykład?
1: Tak, ale jest taka bajka jeszcze.
0: Jaka bajka o biedronce?
1: Biedronka i cenny kot.
0: No właśnie, biedronka. Tak myślałam, że to o tej mówisz. No tak, rzeczywiście, jest taka bajka o biedronce i ty ją pewnie bardzo lubisz.
1: Tak.
0: Mhm. No dobrze, powiedz Teosiu w takim razie jeszcze, czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tatę. Mamę, brata, żeby szybko wrócił z obozu, całe polskie radio dzieciom, wszyscy, którzy się dodzwonią do polskiego radia dzieciom,
2: krasnoludki,
1: jeszcze panią od polskiego radia dzieciom.
0: Panią Martynę pewnie, tak?
1: Tak.
0: Tak, pozdrawiamy oczywiście. Martyna teraz odpoczywa na wakacjach, ale myślę, że bardzo się ucieszy z tych pozdrowień. Krasnoludki oczywiście też pozdrowimy. Wszystkich tych, którzy chcą się do nas dodzwonić, zapraszamy i też ich pozdrawiamy. Teosiu, bardzo ci dziękuję w takim razie za twoje pozdrowienia, za twój telefon. Życzymy ci udanego dnia w przedszkolu. Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze bardziej udany, bo udało nam się znaleźć piosenkę, która jest, tak myślę, że kojarzona z Miraculous, czyli Biedronka i Czarny Kot. Specjalnie dla ciebie ta piosenka już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dobrze.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: No to teraz w takim razie śpiewamy razem.
3: Tak na co dzień jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam w sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica.

No i Biedronka nam teraz zaśpiewała z Czarnym Kotem. Od razu zrobiło się tak weselej i energiczniej, zatem bardzo się cieszę w takim razie, że teraz Miraculum poleciało na naszej antenie, a my już teraz wracamy do naszych zabawek, które możemy gnieść w rękach na wszystkie sposoby. No i właśnie, to jest bardzo niesamowita rzecz. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, że nasze palce to jest ogromna liczba różnych zakończeń nerwowych i to właśnie dzięki temu potrafimy rozpoznawać różne kształty, potrafimy gnieść różne rzeczy. Nasze ręce to naprawdę takie nasze oczy, bo gdybyśmy na przykład teraz zamknęli oczy, spróbujcie sobie zrobić takie ćwiczenie, gdybyście zamknęli oczy i teraz ktoś nagle dałby wam do ręki coś, jakiś przedmiot i moglibyście z zamkniętymi oczami rozpoznać, co to jest. Czy to jest miękkie, czy to jest twarde, zimne, ciepłe, gładkie, szorstkie. No i właśnie dlatego możemy na przykład odróżnić pluszowego misia od drewnianego klocka, albo na przykład od łyżki. No i gdyby teraz na przykład zrobić taką zabawę, że jedna osoba zamyka oczy, a druga daje tej osobie jakiś przedmiot. I w rękach obracamy ten przedmiot, sprawdzamy, z czego on jest, czy właśnie na przykład rozciąga się, a może się nie rozciąga, może jest twardy, a może miękki i w ten sposób możemy się naprawdę świetnie bawić. Możemy na przykład sprawdzać, co to za przedmioty i podawać sobie coraz trudniejsze, no bo o ile na przykład jesteśmy w stanie rozpoznać misia, no bo ma jakieś oczka, może mieć jakieś uszka, łapki mięciutkie, no to wiemy, że to jest miś, ale kiedy na przykład dostaniemy żabę, taką oczywiście pluszową albo gumową żabę, to czy będzie nam łatwo rozpoznać z zamkniętymi oczami, co to jest za zwierzę? Albo kiedy na przykład dostaniemy jakiś długopis, to czy będziemy wiedzieli, czy to jest długopis, czy może na przykład ołówek albo kredka. No właśnie, trudno będzie już wtedy rozróżnić jak konkretnie, co to może być, ale to może być, myślę, świetna zabawa. No a my dzisiaj bawimy się sensorycznie, czyli właśnie nasze zmysły dotyku uruchamiamy i sprawdzamy, co to może być. Czy to jest na przykład piłeczka z kolcami, albo na przykład elastyczna rurka, albo na przykład spinner. O, kiedyś spinery były bardzo modne, czyli takie w kształcie koniczynki z kółkiem w środku i kręciło się takim spinnerem. Bardzo długo się te spinery mogły kręcić, nawet minutę mogły się kręcić, tak bez żadnej pomocy. No ale oczywiście zachęcamy Was do tego, aby wziąć na przykład do ręki plasteliny. Plastelina to jest taka zabawka, która nie jest droga, a można się nią bawić naprawdę godzinami. Jeżeli mamy wiele kolorów plasteliny, to możemy stworzyć naprawdę całe miasteczko, albo zwierzyniec, albo na przykład różne ciekawe jakieś stworki, potworki i można się nimi oczywiście bawić. A modelina to jest taka plastelina, która kiedy później ją ugotujemy, staje się

twarda jak kamień i pozostaje w swoim kształcie już na zawsze. Więc jeżeli chcecie się bawić czymś, co zostanie z wami na stałe, to może właśnie modelina, albo masa papierowa, albo różne inne piaski kinetyczne, które też sprawiają nam dużo radości. No to cóż, w takim razie opowiedzcie nam o tym, czym można się jeszcze bawić rękoma, co można wziąć do ręki i co można z tym zrobić. Różne są te zabawki, więc bardzo jestem ciekawa, czym wy lubicie się bawić właśnie w czasie wakacji. Co prawda dzisiaj tego deszczu nie będzie dużo, ale kiedy pada deszcz, to można takimi zabawkami bawić się godzinami. 22 645 20 55 dzwońcie i opowiadajcie, czym teraz bawicie się, co macie w dłoniach, co takiego ciekawego może nam się właśnie trafić w te dłonie i z czym możemy się pobawić. No to zapraszamy.

0: Dla tych wszystkich, którzy dopiero dołączyli do naszej audycji, to od razu powiem, że rozmawiamy dzisiaj o różnych zabawkach sensorycznych, czyli takich, które możemy ugniatać, które możemy rozciągać, które możemy... Och, różne rzeczy możemy z tymi zabawkami robić. I już teraz dodzwonił się do nas Gniewko. Halo, halo, dzień dobry, Gniewku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Zielonej Góry.
0: Pozdrawiamy w takim razie Zieloną Górę. Powiedz, co robisz teraz? Masz wakacje, czy może dokąd się wybierasz? Może skądś wróciłeś?
1: Nie, po prostu siedzimy w domu. Będziemy wyjeżdżać po śniadaniu na basen.
0: O, no to wspaniały plan. Na basenie no można sobie... się świetnie bawić.
1: No i sobie właśnie gniotę gniotka.
0: O, no właśnie, czyli teraz sobie gnieciesz gniotka. Jak on wygląda? Opisz go nam.
1: Taki kwadratowy, z mrocznym Pikachu namalowanym. No i własnoręcznie zrobiony przeze mnie.
0: Naprawdę? Sam go zrobiłeś?
1: No. Mhm. To nie zdaniona jeszcze. To taki... papieru, chusteczki suche i taśmy klejącej.
0: Rozumiem, czyli to jest zupełnie inny rodzaj gniotka niż taki, o którym rozmawialiśmy, bo on ma w środku papier. I się gniecie dzięki temu, że ten papier jest miękki, a jest otoczony taśmą klejącą, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak.
0: Mm-hmm. A jakiego koloru jest ten twój gniotek?
1: W środku biały. Ma ramkę czarno-czerwoną. Mm-hmm. No i z drugiej strony też jest tył Pikachu mrocznego.
0: Mroczny Pikachu. A powiedz, czy ty sam wpadłeś na pomysł, jak taki gniotek zrobić? Czy gdzieś widziałeś taki pomysł na to?
1: Jaga przyszła raz przedszkola z gniotkiem właśnie takim z żabką. No i ja sobie wpadłem na pomysł, żeby zrobić takiego mrocznego Pikachu.
0: Mrocznego Pikachu właśnie z chusteczek i z taśmy klejącej. Czyli rozumiem, że tylko to jest potrzebne do tego, żeby zrobić takiego gniotka. Taśma klejąca i właśnie te chusteczki, tak?
1: No i papier.
0: A pewnie jeszcze jakieś flamastry, no właśnie, albo kredki, tak? Żeby to miało jakiś kształt, buzię, kolor, tak?
1: Tak.
0: I można w ten sposób pewnie robić różnego rodzaju gniotki. Mogą to być właśnie żabki, mogą to być jacyś bohaterowie z bajek i wtedy wszystko to można gnieść. I nie szkoda tak ci gnieść tego Pikachu? On nie cierpi na tym, że tak go gnieciesz?
1: Nie,
0: wraca do swojej formy takiej, jaka była na początku, tak?
1: Tak.
0: Czyli on może lubi takie gniecenie, bo wtedy jest mu pewnie ciepło i miło od twoich rąk.
1: Nie.
0: A powiedz, czy masz jeszcze może jakieś inne pomysły, jak można jeszcze takiego gniotka w domu zrobić?
1: No, mam na przykład z balona, czy... Mhm. No.
0: I do tego balona co można włożyć?
1: Piach... Wody można nalać.
0: Mhm. I potem trzeba dobrze go zakręcić, żeby nam nic nie wyciekło z tego balona.
1: Albo takie kulki kolorowe.
0: Mhm.
1: Namoczone wodą.
0: O, i też można wtedy tak w rękach przerabiać takie kulki. Och, to musi być bardzo przyjemne. Mhm. Gniewku, a powiedz w takim razie, czy ty, kiedy masz jeszcze trochę wolnego czasu, tak jak na przykład dzisiaj wróciłbyś z basenu, to czy zdarza ci się czasami jeszcze bawić taką zabawką jak plastelina? O, Gniewko nam gdzieś uciekł. No dobrze, ale to może w takim razie jeszcze dokończymy naszą rozmowę, a jak nie, to bardzo cię serdecznie pozdrawiamy, Gniewku. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało i mam nadzieję, że będziesz mógł bawić się swoim gniotkiem bardzo długo, bo te gniotki mają różny czas przetrwania, ale takie własnoręcznie zrobione są chyba wyjątkowo miłe i wtedy możemy się bardzo długo cieszyć taką zabawką. Takie gniotki oczywiście wy również możecie zrobić w domu. domu. No tak jak właśnie rozmawialiśmy o tym, czyli wystarczy trochę piasku albo właśnie takie kulki i wtedy możemy się nimi bawić.

0: bawić. O, wrócił do nas Gniewko. Halo, halo, słyszymy się?
1: No, niechcący się rozłączyłem, bo przycisnąłem policzkę mi.
0: Ojej, no rzeczywiście, tak się zdarza czasami, ale dobrze, że do nas wróciłeś. Czyli powiedz jeszcze raz, czy taką plasteliną na przykład zdarza ci się bawić?
1: Tak, czasem.
0: Też fajnie się czasami ugniata taką plastelinę, no, albo robi na przykład całą rodzinkę, albo zwierzątkę, albo na przykład całe miasto można zrobić z plasteliny. To też jest taka fajna zabawa do ugniatania, tak? No dobrze. Gniewku, bardzo dziękuję ci w takim razie za twój telefon. Czy może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Na pewno całe radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Jeszcze bym chciał pozdrowić tatę. Chciałbym też pozdrowić wszystkich, którzy się dodzwonią do Radia Dzieciom i wszystkich, którzy w tej chwili mnie słuchają.
0: O, bardzo piękne pozdrowienia. A ja jeszcze może bym pozdrowiła tych, którzy coś gniotą teraz w ręku, bo skoro ty tak powiedziałeś, że właśnie coś gnieciesz i do nas postanowiłeś zadzwonić, to pozdrawiamy też innych, którzy coś tam gniotą w ręku. Może to są właśnie gniotki, może plastelina, może coś własne, ręcznie zrobione. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę, Gniewku, i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. A my już teraz zapraszamy na Wyspy Bergamuta. Akademia pana Kleksa przed nami. Może właśnie za chwilę dodzwonią się do nas kolejne osoby, które coś tam gniotą w ręku. No to zapraszamy.

0: Śpiewająca lokomotywa za nami, a już teraz zostało nam tylko 11 minut do godziny 9. Bawimy się cały czas w poranku w Polskim Radio Dzieciom i mam dla Was teraz taką propozycję, abyśmy trochę cofnęli się do soboty. W sobotę, oczywiście myślę, że wielu z Was pamięta, była kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. A co tam się wtedy działo? Kręty, labirynt ulic, niewidoczne schowki, pokoje zagadek, dużo biegania, a jak mówili uczestnicy, było bardzo mało czasu. Właśnie w zabytkowej hali miejskiej zakładów autobusowych w Warszawie można było wziąć udział w finale w 5. edycji gry miejskiej Labirynt 44 Miasto Niezwyczajne, czyli jednego z największych projektów edukacyjnych realizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Scenariusz wczorajszej gry opowiadał o codziennym życiu warszawiaków podczas Powstania Warszawskiego. Jakie mieli troski, co robili ich bliscy, o tym jak pomagali sobie wzajemnie i jak podejmowali tę pomoc w trudnych powstańczych warunkach. Czy taka zabawa była trudna, jak rozwiązywano zadania i co trzeba było robić w pokojach zagadek? Posłuchajmy teraz, co dzieci i dorośli grający w tym labiryncie opowiedzieli Julce Rozbieckiej. No to uwaga, Labirynt 44 i relacja z wczorajszego wydarzenia.
1: Chcesz poznać zabawkę?
2: O której tu mowa?
1: Astronoma. Szukaj astronoma, bo to on ją chowa.
2: Czyli musimy tu,
1: iść na Nowy Świat.
3: A, astronoma, no to musimy iść do Kopernika, no.
2: Idziemy.
4: Będziemy brać udział w grze terenowej. Labirynt 44, Miasto Niezwyczajne.
5: Mamy 6 tur, trzeba było się zebrać w grupy od 2 do 5 osób.
6: Małgorzata Koziara, Muzeum Powstania Warszawskiego.
7: Ta cała grupa wchodzi w labirynt.
5: To siatka ulic przedwojennej Warszawy, budowana z 220 płotków, na których wiszą billboardy z zdjęciami przedwojennych kamienic.
8: Zobaczcie, karty.
7: Łatwe zagadki.
9: Na razie nie czujemy się, żeby było łatwo. Musimy wytężać głowę. Wszystko jest ułożone w kształt ulic. No i trzeba według mapy i wskazówek z zagadek odnajdywać skrytki i potem przydzielać znalezione tam elementy do karty zadania.
7: Wchodzimy do labiryntu.
5: Start jest na ulicy Marszałkowskiej, a później trzeba chodzić po Chmielnej, Złotej, Nowy Świat, Świętokrzyska, jest ich mnóstwo.
7: I co?
5: I szukać pokoi zagadek. W tym roku na przykład mamy szpital polowy, który przyjechał do nas aż z Gdańska. Trzeba tam opatrywać rannych.
10: Waszym zadaniem, używając tych kart, jest posegregowanie według tego, jaki jest najbardziej pilny przypadek wymagający natychmiastowej pomocy.
11: Pierwszy to co? Ranna sanitariuszka po ostrzale.
12: Krwawi, ten nie krwawi, tylko ma opuchliznę.
11: A no to tak? ta jest przed.
12: To jest tak, to pierwsze, to drugie. Na końcu jest ten z bólem ręki.
13: Jedna osoba będzie pacjentem, a druga osoba będzie zaopatrywać ranę.
11: Ja jestem pacjentem.
12: Tak, dobrze.
13: To bardzo proszę, zapraszam na nosze. Od razu tam się połóż.
14: Dotarł do nas pacjent, jest właśnie teraz zaopatrywany, leży na noszach. Zaopatrujemy ranę klatki piersiowej.
5: W jednym pokoju się skacze, przechodzi przez tunele.
15: Córka jest w tym momencie w pokoju małego powstańca. Mija przeszkody z zawiązanymi oczami.
13: Podejdź do przodu. Ręka bardziej w lewo.
15: Do góry.
13: Do góry, teraz do góry.

0: Już.
1: Jeszcze troszkę?
0: Zdejmuję opaskę.
2: Mały powstaniec musiał przejść przez tor przeszkód, idąc za naszymi wskazówkami.
3: Łazimy, szukamy. Łydki mnie bolą, bo cały czas biegam. Półtorej godziny tylko mamy i chyba nam 10 minut zostało.
4: Uczy taka gra?
2: Uczy bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze nawigacji dzięki mapie, którą mamy. Różnego rodzaju rzeczy, których na co dzień nie mamy, a były kiedyś. Na pewno poznają dziewczyny coś tam nowego.
5: Pani tu się chodzi, rozwiązuje zagadki i współpraca grupowa.
2: Dorośli są po to, żeby przekazać dzieciom historię. Nauczyć ich po prostu, że dzięki zabawie można cokolwiek więcej przekazać, nauczyć się. Na pewno takie zabawy sprawią, że więcej zapamiętają, nauczą się niż po prostu lekcja historii.
6: Emilia Szuchniewicz. Jestem tutaj na grze, dlatego że pomagam ubierać wszystkich aktorów do całej gry. Jesteśmy w pokoju Mody Powstańczej i tutaj osoby, które grają w grę, muszą przyjść i z pomiędzy różnych ubrań z różnych epok znaleźć te ubrania, które najbardziej pasują do Powstania Warszawskiego. I jak już się przebierzemy i już założymy opaski powstańcze na dobrą rękę, czyli na prawą, to robimy zdjęcia na pamiątkę tej gry. To były zupełnie inne czasy i wtedy zupełnie inaczej wyglądały materiały, niż wyglądają teraz. Teraz możemy więcej drukować na przykład na materiałach, a kiedyś bardziej to były tkane materiały, jednolite. Więc o to chodzi, żeby znaleźć właśnie takie ubrania, które będą bardziej dopasowane do tamtych czasów, czyli szukamy czegoś, co można by było w tamtych czasach znaleźć w sklepach.
4: Wyglądasz jak mały powstaniec, za duży ten mundur.
7: No, ale fajny mega. Takie ma tu znaczki, tak. I... Wyglądam jak wojskowy.
8: Hala jest idealna do organizacji gry. Bardzo dziękujemy Miejskiemu Zakładowi Autobusów. Przyjemność jest z organizacji, przyjemność jest patrzeć, jak tutaj ludzie biegają i rozwiązują zagadki. I później przyjemność jest słuchania, jak oni są zadowoleni i jak dobrze się bawili. Więc przyjemność potrójna dla nas, organizatorów, i z tego, co widzimy, dla uczestników też jest duża przyjemność. Można zobaczyć, jak, chociaż troszkę, bo to wiadomo, ale staramy się odwzorować, jak żyli ludzie w czasie powstania, czym się zajmowali, czym zajmowały się dzieci, czym zajmowali się dorośli, jak to wszystko wyglądało, więc tak.
4: Oklaski?
8: Tak, oklaski z koncertu.
9: Koncert powstańczy. Zaprosiliśmy tutaj wszystkich gości, którzy bierali udział w grze Labirynt 40.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: No, wakacyjny poranek trwa w Polskim Radiu Dzieciom. Minuta po godzinie 9:00. Bawimy się jeszcze przez godzinę w poranku, ale oczywiście to nie koniec atrakcji w Polskim Radiu Dzieciom. Zatem zostańcie z nami i po piosence wracamy do Was.

0: zgryzienia.
1: Tak, tak, twardy orzech do zgryzienia, czyli stały punkt programu w naszym wakacyjnym poranku w Polskim Radiu Dzieciom. 4 minuty po godzinie 9 i to jest czas, kiedy wy możecie się wykazać, kiedy możecie do nas zadzwonić i odpowiedzieć na nasze pytanie. Obiecuję, że nie będzie to pytanie z dziedziny tabliczki mnożenia. Będzie to trochę inne pytanie, ale możecie już do nas dzwonić. Duety dorośli i dzieci zapraszamy do telefonowania 22 645 20 55. Rodzice dzwonią, ale może być też mama, tata, babcia, dziadek, a nawet może sąsiadka. Jeżeli macie jakąś fajną panią sąsiadkę, to też może do nas zadzwonić, a wy będziecie podpowiadać. No i w ten sposób może uda wam się rozgryźć ten twardy orzech. Zapraszamy do telefonowania i już za chwilę padnie pytanie na naszej antenie.

0: Drodzy słuchacze, hej, hej, jeśli ktoś z Was narzekał kiedykolwiek, że nie mógł się dodzwonić do Polskiego Radia Dzieciom, to właśnie teraz linia jest jeszcze wolna. Jakimś trafem nikt do nas jeszcze nie zadzwonił, więc to właśnie jest pora dla Was. 22 645 20 55 można wziąć udział w fantastycznej zabawie. Twardy orzech do zgryzienia to zabawa, gdzie ja zadaję krótkie pytanie do dorosłego, a dzieci oczywiście mogą pomagać. No i wtedy wszyscy wygrywają nagrodę. Co to będzie? To będzie niespodzianka oczywiście, nie powiemy co to będzie, ale z pewnością się Wam spodoba, więc możecie spróbować swoich sił dzisiaj. Zagadka nie jest trudna, więc można spróbować. A co czeka? Czeka oczywiście jeszcze brawa i fanfary krasnoludków, no i oczywiście ta niespodzianka, o której powiedziałam, więc myślę, że warto spróbować. Jeszcze raz powiem numer telefonu i czekamy na tych odważnych, którzy dodzwonią się do nas. 22 645 2055. To jest telefon, który teraz możecie wykręcić i za chwilę się usłyszymy.
1: Wiesz, księżniczko, nie jestem zwykłym królikiem. Nie, nie, nie. No, zaczynamy!

0: ja!
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom i będziemy kontynuować naszą zabawę. Już za chwilę się dowiemy, kto się do nas dodzwonił. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest z nami pani Iza.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Iza i Mikołaj. O, jeszcze ktoś się odzywa. Mamy jakąś dużą ekipę. Fantastycznie, no to dobrze, to w takim razie w takiej ekipie to można razem działać. Czy jesteście gotowi na naszą zagadkę?
2: No chyba tak.
1: No dobrze, to w takim razie teraz uwaga. O, chyba najmłodszy nasz słuchacz jest najbardziej gotowy. Dobra, to teraz uwaga, czytam pytanie. Co to jest? W dół na cienkiej nitce leci, lubią je dorośli i dzieci. Kiedy znowu sznurek zwiniesz, w dół na chwilę go wyrzucisz, a on do ręki wróci. Co to może być?
2: Tylko bumerang albo jojo.
1: Jojo może. Dokładnie tak, to jest właśnie jojo. I tak jak powiedziałam, fanfary były.

0: Niespodzianka też będzie, więc bardzo się cieszę, że się do nas dodzwoniliście, drodzy słuchacze. A wy się cieszycie?
1: No tak, cieszysz się, Mikołaj?
0: Oj, tak jeszcze chyba...
1: Bo my się już chcieliśmy dodzwonić, jak były te szanty.
0: A, rozumiem.
1: Ale się nie udało.
0: I się nie udało. No ale to teraz dodzwoniliście się w wielkim stylu, bo jeszcze dodatkowo przydarzy wam się jakaś przesyłka już niedługo. Pan listonosz przyniesie jakąś małą niespodziankę i myślę, że to będzie wtedy dodatkowa energia do tego, aby do nas dzwonić i opowiadać nam o tym, co się u was dzieje. Bardzo się cieszę w takim razie. To było jojo, czyli taka zabawka, która z dawien dawna jest pewnie znana. Pani Iza pewnie zna taką zabawkę.
1: Tak, tak, my też mieliśmy takie drewniane kiedyś.
0: No właśnie. Tak?
1: Urwało się po prostu.
0: No właśnie. Te jojo to albo się może urwać, albo się może tak zakręcić, że się porobią na nim takie supełki, że już no, nie da rady się nim bawić, tak, ale myślę, tak, że tak, zabawa dokładnie. Przez pewien czas jest absolutnie przednia. Więc zachęcamy do tego, aby sięgnąć czasami po te jojo, albo może znaleźć. Fajne są te joja, takie nowoczesne, bo są ze światełkami. Jeszcze raz?
2: Też da się spłukać z drewna.
0: Oczywiście, z drewna robić, też można no. zrobić, no właśnie. A powiedz, Mikołaju, czy ty masz może jakieś jojo w domu teraz?
2: Nie, zepsuło się.
0: Zepsuło się, okej, okay, czyli żadnego
1: mamy
0: nie masz.
1: Mamy taką piłeczkę, na piłeczku to wraca.
0: A,
1: małą
0: no
1: piłeczkę
0: tak.
1: mamy.
0: Tak? No to też tak, tak trochę podobnie działa. A gniotki może są u was tak. w domu?
1: Są, mamy gniotki.
0: No
1: mamy,
0: to świetnie,
1: nie?
0: bo już za chwilę w naszym poranku w Polskim Radiu Dzieciom opowiemy, jak takie gniotki można też zrobić własnoręcznie. Także zostańcie z nami, a już teraz wam bardzo dziękuję. Jeszcze może czas na krótkie pozdrowienia, jeżeli chcecie kogoś pozdrowić.
1: Chcesz pozdrowić Mikołaja kogoś?
2: Ignacia.
0: No i pozdrowimy babci chyba mamę dziadka. Jeszcze, bo mamie też świetnie poszło, prawda?
2: I babci i dziadka o. Była. I tatko, i mama.
0: Dobrze, no to w takim razie pozdrawiamy. Duża ekipa się do nas dodzwoniła, no i na szczęście udało się. Także gratuluję wam jeszcze raz i specjalnie
1: dziękujemy
0: dla was teraz
1: serdecznie.
0: Piosenka i były już fanfary, niespodzianka będzie, także wszystko będzie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękujemy.
0: Pa, pa.
1: Do usłyszenia, pa.
0: No to piosenka.

0: 19 minut po godzinie 9. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy i już są z nami nasi goście. Mamy z nami panią Agnieszkę Czajkowską i Krzysia. Witamy bardzo serdecznie. Cześć.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, bo już teraz pojawiło się na naszym stoliku mnóstwo ciekawych przedmiotów i mam nadzieję, że może Krzyś nam powie, co to jest takiego?
2: To są takie na przykład po prostu moje gniotki, co sobie do szkoły w większości ostatnio mama kupiła i bardzo mi pomagają się na przykład skupić trochę i odstresować, jeżeli coś stresującego się dzieje w klasie.
0: To ty sobie gnieciesz.
2: Tak.
0: A to, co wziąłeś teraz do ręki, co to jest? Pokaż.
2: To są takie, no...
0: różnokolorowe, takie plasterki trochę. Tak, i one mają różną, tak. Różne faktury mają. I to pomaga właśnie, że jak sobie tak trochę podotykamy, to nam jest przyjemniej, tak? Powiedz, jak to działa.
2: No, zawsze kiedy sobie po prostu dotykam, bo tutaj są różne części, że na przykład tutaj na przykład są fale, kropki, paski, większe kropki, pusta, no i to ma różną ten... No, formę, no tak. Mhm. No i po prostu tutaj jest przyjemniej. Mhm. Z każdym.
0: A tutaj takie jakieś węże masz. Co to jest? O, ale super. Ależ bym się tym bawiła.
2: To są takie różne po prostu paski, co można sobie wyginać i w ogóle.
0: Takie ja druciki są w środku i dzięki temu to przyjmuje różne formy.
2: Tak.
0: O, ten jest super. Ten ma takie wypustki.
2: Tak, jest. Czyli jest takie ze spaskami, z kropkami, płaski, różne w ogóle też właśnie, no.
0: Mhm. I ty sobie to wyginasz i to przyjmuje różne kształty. Pewnie można z tego wyczarować różne ciekawe zwierzątka też.
2: Na przykład sobie robiłem ludzika, no właśnie jakieś zwierzątka i w ogóle. Mhm. No i bardzo to jest przyjemne z zabawy.
0: I też mają różne kształty, znaczy kształty to możemy sami zrobić, ale też z różnych takich gumowych elementów to powstaje, więc jedne są chropowate, jedne mają włoski, inne mają takie bardziej szorstkie. No i oczywiście różne kolory i można z tego też lepić. A co jeszcze tam do nas przyniosłeś?
2: No jeszcze wczoraj z mamą i moją siostrą zrobiliśmy jeszcze trochę balonów w domu. Zrobiliśmy trochę eksperymentów i trochę nam się udało, a trochę nie, ale zrobiliśmy parę eksperymentów, no i na przykład jeden przypadek stał się bardzo fajnym balonem. Dodaliśmy za dużo wody, ale za mało mąki i był taki wodnisty jakby trochę. A w tym dodaliśmy za dużo wody, a za mało mąki i zrobił się taki ogromnie twardy.
0: Ojej, ten rzeczywiście, tutaj trzeba trochę mieć siły, ale ten fajnie brzmi. O, może słychać. To w środku, co tam jest?
2: To jest akurat po prostu chyba albo ryż, albo mąka.
0: Tak, nie, właśnie jak, nie trochę pamiętam. Jak mąka to jest rzeczywiście, no to w dotyku. Jest... Pewnie mąka ziemniaczana jeszcze.
2: Nie, nie, zwyczajna. Tak, nie, ziemniaczana, tak.
0: No właśnie, bo tak trochę chrzęści jak ziemniaczana. No właśnie, jeżeli lubicie też różne takie dźwiękowe doznania, to kiedy wrzuci się trochę mąki do balona i dobrze zawiąże, to jest chyba istotne, prawda? Żeby później nie było bałaganu, to można z tego zrobić gniotka, który dodatkowo jeszcze się odzywa. Agnieszko, ileż pomysłów w twojej głowie, żeby doprowadzić do tylu różnych eksperymentalnych gniotków?
3: No, mieliśmy wczoraj dużo, dużo zabawy, jeszcze córka się z nami też bawiła, też zrobiła swoje gniotki, zabrała dzisiaj do przedszkola, także w przedszkolu teraz możliwe, że będzie szał na gniotki. Robiliśmy różne właśnie eksperymenty.

0: Testowaliśmy z tym, czy dodać mąki, czy dodać wody, czy sama mąka. Mamy też z kaszą. Można dać ryż, można dać kuskus, bo jest taki troszeczkę bardziej, nie ma takich kątów ostrych, bo akurat wczoraj z kaszą to jedno pękło nam. Więc można naprawdę dać różne rzeczy i takie gniotki też raz, że one same jako gniotki są rzeczą, którą można właśnie się tak odstresować, tak jak tymi kupnymi, które tutaj Krzyś pokazywał. Ale sama też tworzenie tych gniotków to też jest pewnego rodzaju zabawa. Największym problemem jest tylko to, jak włożyć odpowiednią ilość mąki do tego małego balonika. To jest największy problem.
1: No jak to się robi? Pewnie no właśnie, lejek by się może przydał,
0: no właśnie
1: przydał,
0: lejek,
1: tak?
0: Lejek to mógłby się przydać, tylko że lejek włożymy do balonika i balonik jest mały, on się w żaden sposób nie powiększa, więc my tutaj mamy ze sobą taki profesjonalny sprzęt i tym profesjonalnym sprzętem jest zwykła butelka.
1: O.
0: I zrobiony z papieru tak naprawdę lejek, bo on ma większą na dole średnicę i takim dużym lejkiem wkładamy sobie tę mąkę, my używaliśmy do tego akurat pałeczki chińskiej, żeby tę mąkę do tej butelki jak najwięcej tam jej wcisnąć. I jak już mamy powiedzmy pół butelki tej mąki, to na tę butelkę zakładamy balon, ale nadmuchany. On musi być nadmuchany. I jak się przerzuci to do góry nogami, to wtedy ta mąka bez problemu wpada do balonu. Wystarczy tylko spuścić resztę tego powietrza, które tam jest i możemy zawiązywać. I to jest taki zwykły z mąką tylko. Dodawaliśmy też wody trochę, czyli do drugiej buteleczki dodaliśmy wody i tak samo ściągaliśmy ten balonik, jeszcze tam nie pozwalając, żeby powietrze zeszło, nakładaliśmy go na drugą butelkę z wodą, dolewaliśmy wody i tam się w środku potem to ciasto mieszało. Fajne jest to, że w tej właśnie mące ziemniaczanej, jeżeli to troszeczkę poleży, to ona w tym miejscu gdzieś tam, gdzie się to zależy, to robi się taka twarda i można ją od początku robić. Dodawanie większej ilości wody, większej ilości mąki, takie eksperymentowanie właśnie z tymi ilościami powoduje, że są różne, bo są takie bardzo albo mięciutkie, bo jest dużo wody, albo takie, które się kształtują, że jak się je przyłoży gdzieś tam w odpowiednie miejsce, to on zostaje w takim kształcie, więc naprawdę można różne ciekawe rzeczy wymyślić. I też jest kwestia tego, tak jak żeśmy wczoraj się dowiedzieli akurat, że jeżeli baloniki są cienkie, no to się lepiej formują, bo jeżeli są z grubszej gumy, bo też takie też mieliśmy, to troszeczkę trudniej jest je formować, bo one no nie pozwalają tego kształtu zatrzymać. Więc mieliśmy naprawdę mnóstwo brudnej zabawy wczoraj w kuchni.
1: No właśnie, ale to, co powiedziałaś, jest bardzo istotne, że wy robiliście praktycznie ze wszystkiego, co jest dostępne w domu, albo co można sobie po prostu łatwo kupić, no bo te baloniki, powiedzmy, nie zawsze możemy mieć tak pod ręką, ale oprócz tego mąka, no pałeczki chińskie, jak ktoś lubi, ale pewnie jakieś inne, może rurki, może słomki na przykład mogłyby
0: wszystkie
1: być też.
0: Wszystkie można byłoby popchnąć
1: tego
0: tak naprawdę tę mąkę, bo to jest tylko kwestia tego, żeby mąkę tam pchnąć albo małą łyżeczką nawet wsypywać, żeby ona sobie tam spadała powolutku. Także mnóstwo. No kwestia tego, że balony, ale zazwyczaj jak są dzieci, to gdzieś tam są balony też zawsze jakieś ukryte, znajdują się po tych szufladkach, więc wystarczy właśnie tylko, żeby mieć balon i naprawdę można eksperymentować i włożyć tam mnóstwo groch z mąką, wymieszać też te elementy. I naprawdę tutaj kombinacji jest mnóstwo, nawet wszystkie żeśmy nie przetestowali, ale samo tworzenie to też jest pewnego rodzaju taka odstresowująca zabawa, chociaż no zależy też na to, jak to spojrzeć, bo też jak ja chcę pierwszy, ja chcę drugi, więc czasem jest też troszeczkę małego stresiku z tym związanego w zależności od tego, jak dzieci, ale samo tworzenie rzeczywiście, że ktoś, mam swoją zabawkę i dzisiaj zabieram do przedszkola, to jest moja zabawka, także jedno zabrało do przedszkola, a drugie przyszło poopowiadać o tym.
1: No to już za chwilę dowiemy się, co tam jeszcze w tych gniotkach może się znaleźć, co tam możemy do nich dorzucić, jak możemy też je pomalować, bo widzę, że tutaj Krzyś ma bardzo pięknego gniotka, który nawet się uśmiecha. O, to zaraz o nich opowiemy w takim razie, jak można jeszcze je udekorować, zatem zostańcie z nami i za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy w poranku w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Dzisiaj w poranku w Polskim Radiu dzieciom gnieciemy, co tylko się da. No oczywiście wszystko to, co nam się nie rozleci, bo później to robi się z tego spory bałagan. Ale jest z nami dzisiaj Agnieszka Czajkowska razem z Krzysiem i opowiadają o właściwie wczorajszej przygodzie z gniotkami, bo to wczoraj się najwięcej działo i dlatego mamy dzisiaj te efekty waszej działalności tutaj na stole w Polskim Radiu dzieciom. Ja teraz sobie gniotę tego, który właśnie był przypadkowym gniotkiem z dużą ilością wody i mąki i jest taki twardy, ja lubię takie twarde, ale są pewnie też i miękkie niektóre z nich.
1: Tak, to prawda. Jest też dużo właśnie ich miękkich. Na przykład właśnie była odwrotność takiego, co dużo wody z mąką. Właśnie mało mąki, a...
0: Dużo wody.
1: Tak, a dużo wody. I wtedy po prostu był taki wodnisty, bardzo miękki i bardzo łatwo się tak toczył trochę. Wyglądał jak kiełbaska.
0: To, co ty masz teraz w ręku, bardzo mi się podoba, bo to jest czerwony gniotek, który ma już tutaj jakąś formę. On przypomina jakiegoś stworka.
1: Tak, namalowałem sobie na nim twarz i on jest tutaj jednym z najstarszych gniotków, bo nie robiliśmy go wczoraj, tylko na festiwalu mojej siostry w przedszkolu. Było takie stanowisko, co można było sobie zrobić gniotka i tam sobie wziąłem, zrobiłem i z orzechami, i z ryżem, ale ten z ryżem niestety pękł, właśnie dlatego ma taką twarz jakby już umył, ale ten z orzechami jest według mnie bardzo fajny, bo tak się bardzo fajnie go w rękach tak miętoli po prostu.
0: O, fajnie, fajnie słychać, rzeczywiście. I też to, co przed chwilą dałeś mi dotknąć, to te orzechy mają taką fajną strukturę i tak jakby takie kulki były, więc to jest zupełnie inne doznanie niż kiedy ugniatamy takiego z mąki. A ten z ryżu rzeczywiście, no on chyba nie miał za bardzo szans na przetrwanie, bo ryż jest podłużny i może być ostry na końcówce, więc to może sprawić, że

0: ten gniotek nie przetrwa zbyt długo.
1: No tak, no i właśnie tego tak wygląda. Tak, i przetrwał trzecią wojnę światową.
0: No tak, no zdarza się, że te gniotki nie wytrzymują nawet tej próby jednego dnia. Nawet nie musi to być bardzo długo. No i wtedy to się robi trochę zamieszanie, bo jak taki gniotek pęknie, to trochę jest do sprzątania, prawda, Agnieszko?
2: A raz do sprzątania, a dwa, że dramat, no bo te gniotki stają się tymi ulubionymi zabawkami też czasem w pewnym momencie i wtedy jak taki gniotek pęknie, no to już jest koniec, no co się, no, no ulubiona zabawka po prostu została zniszczona, więc trzeba od razu na sam, no już te start trzeba zrobić tego po prostu, tyle ile balonów jest do tego, trzeba tyle zrobić. Ale właśnie też fajne jest to, że właśnie to, że można eksperymentować i niekoniecznie można dać orzechy osobno, można dać na przykład z mąką orzechy i gdzieś tam jest to miękkie, a nagle gdzieś tam się wyszukuje
0: i znajdzie się. Czyli można mieszać.
2: Tak, można mieszać, można zrobić sobie, nie wiem, dwa orzeszki na przykład gdzieś włożyć do takiego dużego balonu, w którym mamy dużo mąki i tam po prostu potem nawet szukanie tego orzeszka, jak tego jednego grosza w pierogach na Wigilię, można sobie szukać i to też jest takie odstresowujące, bo o, znalazłem już, wtedy jest po prostu fajnie, tak? Bo to przede wszystkim te gniotki to nie tylko, nie tyle, że są zabawką, ale przede wszystkim to jest właśnie też to odstresowanie, ta możliwość tego, że coś tutaj się robi, bo teraz w szkołach też jest właśnie pozwolenie, powiedzmy, że to tak nazwę, że dzieci mogą właśnie mieć tego takiego typu zabawki odstresowujące i takie gniotki na początek też mogą być fajne, bo Krzyś ma tutaj też kilka takich rzeczy, które kupiliśmy, są specjalnie zrobione właściwie pod to, żeby dzieci się odstresowywały w czasie lekcji, bo to już w dzisiejszych czasach to już nie jest to, że skup się, jak ja do ciebie mówię, tylko czasem dziecko potrzebuje jednak coś w tych rękach gdzieś tam miętosić, bo wtedy bardziej się skupia. I to jest... U Krzysia to bardzo często też ja widzę, bo na przykład ja do niego coś mówię, on tutaj coś robi, ja mam wrażenie, że on gdzieś tego, ja mówię, Krzyś, co powiedziałam, a on powtórzy słowo w słowo, co ja powiedziałam. Bo tak działa w tym momencie to, że to mu pomaga, tak, to jest ta pomoc. I rzeczywiście w szkołach, nawet tutaj na dobrą sprawę, te gniotki, które Krzyś ma kupione, to nie są takie, które gdzieś tam ja szukałam, tylko to ze szkoły dostaliśmy takie propozycje, że takie są akceptowalne, bo one są ciche, bo to jest kwestia tego, bo są różnego rodzaju. Mój mąż też używa takich różnych właśnie odstresowywaczy i one są głośne zazwyczaj, bo ma takie klikające, klikacze na to mówi. Więc są naprawdę różne i to nie tylko, że dzieci muszą się odstresowywać, dorośli też tego potrzebują.
0: W ogóle chyba kiedyś było stworzone właśnie dla dorosłych, a dzieci to przejęły.
2: Tak,
0: po rodzicach może.
2: Może tak być. Po prostu kolejne pokolenie potrzebuje tego wcześniej niż nasze.
0: No dobrze, to w takim razie już za chwilę zdradzimy kilka pomysłów na to, jak zrobić takie gniotki. Co powinniśmy przygotować sobie? Na pewno kartkę i ołówek, jeżeli nie mamy takich rzeczy w domu, ale co powinniśmy przygotować, żeby takiego gniotka można było wykonać?
1: Na pewno potrzebujemy dwóch pustych butelek wody, suchych, żeby się mąka nie przyklejała do ściany, bo w ogóle żeby tam woda nie przeszkodziła w czymś. Trochę papieru i taśmy, żeby zrobić taki lejek. Trochę balonów, może być cokolwiek, co jest po prostu długie, żeby wziąć i przebić tą na przykład mąkę lub ryż przez ten do butelki. No i też oczywiście potrzebny balon.
0: Balon, oczywiście. A czy można jeszcze robić gniotki bez na przykład balonów? Czy są jakieś inne takie pomocy, które mogłyby nam tutaj jakoś tą formę stworzyć?
2: Można zrobić z materiałów różnego rodzaju. O. Kiedyś były tworzone... Dawno, dawno temu były tworzone takie woreczki właśnie z kaszą, z ryżem, przede wszystkim z tego typu sypkimi rzeczami i to było też robione w formie takich właśnie zajęć na lekcjach nawet, czy te zośki, które mi się kopało, to też właśnie były woreczki z ryżem, także to też można zrobić. To oczywiście zajmuje troszeczkę więcej czasu, no bo trzeba to zszyć odpowiednio, więc tutaj troszeczkę ciężko jest to zrobić samemu dziecku. Balony są po prostu takie najprostsze, najbardziej przystępne. Najłatwiej zgromadzić materiały do zrobienia tego. I dziecko może właściwie samo zrobić tak naprawdę taki gniotek praktycznie od początku do końca. Poza elementem zawiązania ewentualnie. No tutaj pomagałam też w założeniu tych baloników na tę butelkę, bo to jest akurat problematyczne, kiedy balon jest nadmuchany i trzeba go tak nałożyć na butelkę, żeby to powietrze gdzieś tam nie uciekło. Ale całe wkładanie tej mąki do butelki, przesypywanie potem do balonu i zabawa to już jest po stronie dzieci oczywiście.

No to w takim razie już za chwilę spróbujemy stworzyć takiego gniotka. Być może dołączycie do nas i będziemy tworzyć wszyscy razem takie gniotki. Teraz Krzysiowi udaje się ugniatać i słyszymy właśnie ten dźwięk ugniatania, więc może już za chwilę wy również usłyszycie taki dźwięk we własnym gniotku. No to zapraszamy.

0: odważysz.
1: Możesz zrobić to, co chcesz, jeśli się odważysz, a my teraz będziemy robić właśnie to, co chcesz. Z czego będziemy to robić?
2: Z balonów i trochę powietrza i właśnie tego.

0: Ten orzechów, czy to było grzybów, już nie pamiętam.
1: Kasza, ryż.
0: Kasza, ryż, no.
1: Wszystko będziemy... to, co będzie szeleściło, albo jakieś będzie miało fakturę też, prawda?
0: Tak.
1: Mhm. No i masz teraz w ręku co?
0: Balon właśnie, z którego będziemy robić tego gniotka, bo to jest właśnie taki bardzo cienki materiał i przez to tam kasza, to jest bardzo fajny efekt, jakby po prostu piękny efekt, mówię.
1: Proszę Państwa, pierwszy raz na antenie Polskiego Radia Dzieciom będziemy robić gniotki. O, właśnie teraz powietrze uchodzi z naszego balonu, żebyśmy mogli tam włożyć jakąś inną rzecz. Więc uwaga, próbujemy. Agnieszka Czajkowska próbuje nadmuchać balon, bo to jest początek naszej przygody. I taki nadmuchany balon nakładamy na szyjkę butelki. O-o! Rozwalił nam się balon.
2: I nam zdechł balon, ale jeszcze...
1: Możemy go uratować?
2: Możemy go uratować. O, uratowany.
1: O, jest.
2: Mamy.
0: Teraz musimy po prostu wrzucić kaszę do balona.
1: No właśnie, bo nałożyliśmy... Ojej, jakby burza przeszła. A to właśnie kasza wsypuje się do naszego balona. Mhm. Jest.
0: Wsypana cała kasza, teraz trzeba ściągnąć z butelki, tylko żeby nie pękło. Żeby nie pękło.
1: O, uwaga.
0: Trzeba uważać. Teraz trzeba spuścić z niego powoli powietrze, aż tylko kasza zostanie, nie będzie tam w ogóle zero powietrza. Teraz trzeba tylko zawinąć.
1: Dokładnie.
0: Zawijamy.
1: Supałek powstaje, tak?
0: O.
1: I już?
0: Chwilę, jeszcze nie, jeszcze.
1: Jeszcze jeden.
0: Jeszcze
1: supełek.
0: Jeden supełek, żeby mieć pewność, że nie ściągnie się ten supełek. I mamy balon. Nie jest taki sam efekt jak u siostry, ale jest całkiem fajny.
1: Mogę zobaczyć? O,
0: proszę.
1: Słychać już, tak? O, piękny! Ale rzeczywiście jest bardzo miły w dotyku. Taki lekko chropowaty, ale wciąż miękki. Czy możemy na nim coś narysować?
0: Oczywiście, że możemy.
1: Czyli stworzymy jakiegoś stworka, potworka z tego balona. Co to będzie, powiedz? Masz jakiś pomysł?
0: Jeszcze nie mam pomysłu, ale...
1: Czyli to będzie buzia.
0: Coś pomyślimy. Możemy na przykład... To może być jakieś na przykład zwierzątko balonowe, albo jakiś człowieczek, jakaś po prostu istotka, nie wiem, kosmitka.
1: O.
0: Różne takie po prostu to mogą być rzeczy. Ja na przykład, nie wiem, zrobię...
1: Oczy.
0: Oczy zrobię.
1: To wszystko powstaje właśnie teraz na żywo na antenie Polskiego
0: zrobię
1: Radia Dzieciom.
0: Oczy. Teraz z niebieskim zrobimy ten gałki oczne, że to jest jego kolor oczu. Oj, trochę nam się zepsuło oczko, no ale to nie ma znaczenia. Kto nie popełnia błędów?
1: No właśnie, ten kto nie próbuje. A my próbujemy. Co teraz będzie?
0: Dodałem te brwi.
1: Brwi.
0: I mamy złego gniotka, co się... po prostu co się bierze.
1: Złości
0: się. Jest taki zły, że się po prostu jak balon się napełnia.
1: O właśnie. I teraz możemy też stworzyć różne emocje na tych gniotkach. Jeden będzie wesoły, drugi smutny, trzeci zły. I w ten sposób mogą ze sobą rozmawiać. Mogą tworzyć jakąś rodzinę nawet gniotków. Teraz ten żółty dołączy do zielonego i czerwonego i będą mogły ze sobą rozmawiać.
0: Tak.
1: Ten jest zły, więc on pewnie będzie robił im jakieś psikusy, tym pozostałym gniotkom.
0: Pewnie tak.
1: No i tak, i to jak widzicie nie trwa długo, a może stanowić fajną zabawę, szczególnie jeżeli takich gniotków stworzymy więcej. Pani Agnieszko, możemy takich gniotków robić bardzo dużo i możemy je wymyślać na różne sposoby.
2: Całą rodzinę można stworzyć, całą familię, wziąć kartonik, zbudować im domek i po prostu się bawić do upadłego, aż w końcu któryś pęknie i trzeba będzie zrobić pogrzeb.
1: Albo następnego właśnie, który zastąpi tamtego.
2: Albo się nowe gniotki urodzą, tak. I naprawdę można mnóstwo rzeczy wykorzystywać, bo nawet można byłoby wziąć zwykłą ziemię pewnie, nie tylko to, co mamy w domu. Można byłoby jakiś piasek na przykład, bo to się też inaczej zachowuje. Także mnóstwo jest takich rzeczy, które zachowują się w różny sposób. Jak do tego balona je... zamkniemy je w tym balonie, to one rzeczywiście w różny sposób będą reagować. Możemy sobie robić eksperyment,

0: żeby sprawdzić, która, co trzyma formę, co powoduje, że ten gniotek jest taki, jak go gnieciemy, co z powrotem wraca do tej formy pierwotnej tego balonika. Bo tutaj my rzeczywiście faktycznie od wczoraj próbujemy uzyskać właśnie taki gniotek, który będzie zostawiał w tej formie, którą my mu nadamy. To jest nasze, tak, to jest taki nasz cel, którego potrzebujemy, żeby zrobić dokładnie to, nie wiem, wygniemy go w literkę L na przykład i żeby on tak został. Także
1: o, już to zrobiliśmy. Nawet.
0: Tak, właśnie to był nasz cel, żeby tutaj właśnie do tego momentu dojść, aż zostały nam dosłownie 3 balony i mówię, zostawmy balony, bo nam na dzisiaj są potrzebne, więc prawie wszystkie balony poszły, 2 mąki poszły do tego, także naprawdę było wczoraj dużo zabawy z tymi gniotkami. No i rzeczywiście, gdybyśmy mieli jeszcze jakieś dodatkowe kasze, ryże inne i jakiś groch nawet, to pewnie byśmy dalej eksperymentowali, także nie jest powiedziane, że nie będziemy dalej tego robić, bo jeszcze pewnie znajdzie się dzisiaj jakieś pytanie, czy możemy zrobić te gniotki, albo nie wiem, może w przedszkolu córka komuś odda i będzie potrzebowała nowego gniotka na zastępstwo, a może, co jest bardzo prawdopodobne, obieca wszystkim dzieciom, że im przyniesie po jednym, bo
2: i trzeba będzie kupić więcej balonów.
0: Tak, to jest taka dobra samarytanka, że zawsze wszystkim musi przynieść. Obiecałam wszystkim dzieciom, że im przyniosę. Tak może być dzisiaj.
2: A ja mam jeszcze jeden pomysł dla tych wszystkich, którzy na przykład nie mają balonów i nie mogą na razie ich nigdzie kupić, a może na przykład zrobienie pierogów. To będzie jakiś pomysł na dzisiejszy dzień, bo ciasto z pierogów jest też bardzo fajnym gniotkiem.
0: Tak, tak. No to też turka się bardzo często właśnie takim kawałek ciasta, więc to też jest... znaczy generalnie wszystkie tego typu rzeczy takie, których można gdzieś tam rękę... Nawet jakśmy wczoraj robili te gniotki, to mieliśmy miseczkę z tą kaszą i cały czas tam w tej kaszy rączką też grzebała i szukała, co tam ciekawego może na dnie być. Wyrabianie właśnie ciasta to też jest właśnie fajna zabawa i robienie, lepienie pierogów rzeczywiście, gdzieś tam włożenie tego farszu i nawet... No moja córka ma 6 lat, syn ma 11. I oni też pomagają robić pierogi. To też jest taka manualna zabawa gdzieś tam, żeby sobie szukać możliwości, żeby mamo mogę i wkładanie tego farszu, gdzieś tam kombinowanie, żeby to się dobrze zamknęło. To są bardzo fajne zabawy. No i mąka oczywiście, która lata wszędzie wokół to.
2: Fantastyczna zabawa na wakacje, żeby właśnie tutaj stworzyć takiego gniotka, albo na przykład pierogi. Jakoś mi dzisiaj te pierogi tak przyszły do głowy, więc chyba naprawdę dzisiaj będę musiała zrobić pierogi i też będzie zabawa z gniotkami. A teraz, w czasie, kiedy Agnieszka Czajkowska opowiadała nam o tym, jak zrobić takiego gniotka, to powstał już kolejny, bo Krzyś stworzył kolejnego, narysował mu już buzię. O, a teraz jeszcze jeden będzie. Co to będzie za gniotek?
1: Jeszcze nie wiem, ale zobaczymy.
2: Będzie wesoły czy smutny?
1: Smutny, bo już zrobiłem wesołego, zrobiłem złego, no to...
2: Dla odmiany teraz musi być taki, który będzie trochę smutniejszy. O, rzeczywiście. I już ma oczy, już może na nas patrzeć i może się też trochę smucić, ale myślę, że ten wesoły go pocieszy. Drodzy słuchacze, proponujemy w takim razie teraz zabrać się za robotę, spróbować takiego gniotka zrobić, bo to jest naprawdę bardzo przyjemne. Ja cały czas tutaj jednego gniotę i naprawdę to jest bardzo przyjemna sprawa. Agnieszka Czajkowska i Krzyś byli dzisiaj z nami z całym kompletem gniotków. Opowiadali nam o tym, jak możemy takie gniotki zrobić. Bardzo wam za to dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Krzysiu, bardzo ci dziękuję i dobrej zabawy życzymy.
1: No, ale też dziękuję, że tutaj mogłem być. Czy kiedyś jeszcze będę mógł przyjść?
2: Oczywiście, że możesz. A możesz też jeszcze kogoś pozdrowić na koniec? Chciałeś kogoś pozdrowić?
1: Kogo bym chciał pozdrowić? Zuzia, weź i powiedz z nami i powiedz, co ci się z tobą dzieje, odpowiadaj nam na wiadomości.
2: O, no to taki apel do Zuzi w takim razie. Dziękujemy bardzo za to spotkanie w poranku w Polskim Radio Dzieciom. Byli z nami Agnieszka Czajkowska, Krzyś i cała gromada gniotków. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

Miłego, wesołego i przyjemnego dnia. Oczywiście my również Wam życzymy, bo to jest już koniec naszego poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Musimy się już pożegnać. Ja, Marta Kawalec i Ania Jończyk, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Wygnietliśmy trochę już gniotków, więc zostawiamy Wam teraz pole do popisu. Bawcie się dobrze. Do usłyszenia. Dobrego dnia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Przedpołudnie z Lisiem i Smokiem.
5: To zadanie najważniejsze.
6: Bo dotyczy Was, słuchaczy.
5: Będą bajki, gry i wiersze.
6: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
5: I nie wiemy, czy się uda.
6: Rzadko komu się udaje.
5: O, bo niełatwe to zadanie.
6: A jak mają inne kraje?
5: Różnie. Często dziecko wstanie...
6: Wstanie, zanim się położy?
5: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
6: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
5: Dziś... Na pewno nam się uda.
6: Po to jest audycja właśnie.
5: Mamy dla was takie cuda.
6: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
5: Zaczynamy, drogie dzieci.
6: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Ajajajajaj, i kto by pomyślał, zaczynaj. Że tak się stanie, co nie?
1: Zaczynaj audycji. Ale że co się stanie?
0: No jak to, że tak utkniemy w naszym radiu?
1: Ale no przecież utknęliśmy tu nie z naszej winy.
0: No wiem i co z tego?
1: No, choć jak tak sobie o tym pomyśleć...
0: Jak tak o tym pomyśleć, to co?
1: No co, i to chyba dobrze, że tak się stało.
0: Słucham? Dobrze się stało?
1: No tak, że dobrze się stało, że jesteśmy w radiu, a nie gdzieś na wakacyjnej wycieczce.
0: A coś ci chyba zaszkodziło, smoku, wiesz?
1: Nie zaszkodziło, bo wycieczkę i to nie jedną zdążymy jeszcze, Michasiu, w te wakacje odbić, zobaczysz.
0: Ale Adasiu, skąd ty o tym wiesz?
1: Skąd ja o tym wiem? Wiem, bo mamy jeszcze sporo czasu w te wakacje.
0: Przecież już sierpień.
1: No sierpień, no i co z tego?
2: A w sierpniu kończą się wakacje.
1: No wiem.
2: A po sierpniu nadejdzie wrzesień.
1: No, oczywiście, że tak jest. Zawsze po sierpniu przychodzi wrzesień. To znaczy jak dotąd przychodzi.
0: I na naszych słuchaczy, na wszystkie dzieci czekają obowiązki.
1: No oczywiście, że czekają obowiązki. To też wiem.
0: Obowiązki w szkołach i przedszkolach.
1: Przedszkolach. No mówisz tak, Michasiu, jakbyś miał w przedszkolu, do którego chodzisz, same obowiązki.
0: Bo tak jest.
1: A jakoś, kiedy wracasz z tego swojego przedszkola, to ty nie rozmawiamy o obowiązkach, tylko rozmawiamy o zabawach. Nie?
0: Ale może kiedyś trafię do zerówki?
1: Ty? Oj tam, kiedy ty trafisz, Michasiu, do zerówki?
0: A w zerówce? To już jest mniej zabawy, a coraz więcej nauki.
1: W tej zerówce?
0: No.
1: Poważnie?
0: Tak, i nie wiem. Nie wiem, czy by mi się to spodobało.
1: Ta nauka? Aha. Oj, coś zaczynam podejrzewać, że ty, Michasiu,
0: to
1: nie chcesz się...
0: Nie?
1: Nie, ty się chyba nie chcesz uczyć. A jak nie będziesz się uczył, to będziesz ty.
0: To co będę?
1: To będziesz, jakby to powiedzieć, o, już wiem, to będziesz kompletnie niezorientowanym w świecie misiem. O, taki będziesz.
0: Ale ja będę się uczył.
1: Tak.
0: Teraz nie też już się uczyć. Sporo uczę, na przykład od dziadka się uczę, od dorosłych się uczę, o...
1: Tak? Tak mówisz? No jasne. No dobra, wracając do naszego przymusowego przestoju w Polskim Radiu Dzieciom, to Wojtek mówi, że mamy pecha.
0: Pecha? Czy pecha? Bo jak pecha, to inaczej pestka.
1: Słucham? Jaka znowu pestka?
0: No przecież sam powiedziałeś, że mamy pecha.
1: Powiedziałem pecha.
0: No, pecha. Muszę ci zwrócić uwagę, że chyba trochę się pomyliłeś, mój drogi uczony Adasiu.
1: Że co? Dlaczego nazywasz mnie uczonym?
0: Bo widocznie jesteś wielkim uczonym, skoro uważasz mnie za nieuka, a siebie za uka, a mnie za nieuka.
1: Za nieuka?
0: Uka, nieuka.
1: Jakiego nie...
0: No, za takiego, który nie chce się uczyć, o.
1: No przecież sam to powiedziałeś. Sam powiedziałeś przed chwileczką, Michasiu, że wolisz zabawę od nauki. To są twoje słowa.
0: No, niby tak.
1: No, a w ogóle to... Gdzie ja niby się pomyliłem?
0: A w tym, że źle powiedziałeś słowo pecha.
1: Słucham? Jak to źle powiedziałem? No, wytłumacz.
0: Bo powiedziałeś, że mamy pecha. A powinieneś powiedzieć, że mamy pechę.

0: Pechę?
1: Pechę.
0: Jaką znowu pechę?
1: No pechę. Pechę, czyli dużą pestkę.
0: Ty, co ty opowiadasz,
1: no
0: Michasiu?
1: Tak, bo jeżeli pecha, to musi być z jakiegoś olbrzymiego, dużego owocu. Bo tak są pestki. Czyli ta duża musi być z brzoskwini, czy z awokado. A ta pecha jest ogromna?
0: Ty, no nie wytrzymam.
1: No bo myślę, że ona musi być ogromna, bo pecha nie może być na przykład z wisienki, z czereśni.
0: Jakie znowu wisienki? O czym ty mówisz, Michasiu?
1: No na pewno nie z truskawki, bo tam to w ogóle są takie małe, takie tyci malutkie.
0: Ależ Michasiu! Michasiu, posłuchaj mnie. Tu nie chodzi o owocowe pestki, tylko o to, że nic nam nie wychodzi. Nie wychodzi nam nic z naszego wakacyjnego wyjazdu.
1: Nie przesadzasz?
0: Że wszystko jest tak, jakbyśmy nie chcieli. To znaczy, nic nie jest tak, jakbyśmy chcieli.
1: To jest tak, czy... Że nie chcieliśmy zwykłej pestki?
0: Chodziło to, Michasiu, no skup się, że coś takiego, takie, że nie może nam nic wyjść, nic nam nie wychodzi, to według dorosłych nazywa się pech. Zrozumiałeś?
1: Pech? Czyli co?
0: No, że nic nie wychodzi, że ma się pecha. Tak mówią dorośli, Michasiu.
1: To może, żeby już minęła ta pecha, ten pech, żeby nas opuścił pech, to ja puszczę piosenkę.
0: No to puść.
1: Piosenkę.
0: Puść.

0: No dobrze.
1: Tak, tak.
0: Uzgodniliśmy za naszym, drodzy słuchacze, że wytłumaczymy wam, na czym to ta nasza PEH polega.
2: Misiu, no, nie PEH, tylko pech, pech, no, zwyczajnie. Pecha, pecha. Ile razy będę ci to powtarzał?
0: No dobrze, no. Dobrze, pech.
2: Pech, pech.
0: Pech, pech, pech, pech, pech, pech, pech, pech, pech.
2: Nie strzelaj mi tutaj.
0: Czy mogę zacząć tłumaczyć?
2: No ty tak możesz słuchaczom tłumaczyć, no to co masz im wytłumaczyć? Ja nie mam nic przeciwko temu. Tak się umawialiśmy, opowiadaj, opowiadaj.
0: Tak, jak już dobrze wiecie, z wakacyjnych, rowerowych wycieczek z dziadkiem Ignacym wróciliśmy z powodu rannej filii.
2: Oczywiście, chodzi o pieska dziadka Michasia, znaczy tę suczkę.
0: Smoku, co? To nasi słuchacze wiedzą, nie przerywaj.
2: No wiem, ale chciałem być dokładny.
0: Jak pomagam wiecie, ci. Z filą wszystko poszło dobrze. Jej łapka wyzdrowiała i już mieliśmy wyruszać na wakacyjny... No ten...
2: Jaki znowu no ten?
0: No, ty, no jak ty mówisz o takiej tej wędrówce po drogach i dróżkach, no?
2: A, o, ty, o! I mieliśmy już wyruszać na wakacyjny szlak!
0: A tak, dziękuję, właśnie, tak. Mieliśmy właśnie już wyruszać na wakacyjny szlak, ale...
2: Otóż to, kolejne ale, no jak ty opowiadasz,
0: ale
2: no?
0: Bo dziadek pożyczył od znajomego bagażnik samochodowy i stwierdził, że na ten wakacyjny szlak nie pojedziemy pociągiem, bo nie wszędzie pociągi dojeżdżają,
2: no tak.
0: Tylko wyruszymy jego zabytkowym automobilem.
2: No, na wakacyjny szlak wyruszymy. Tak, Frodziem.
0: Zgadza się, na szlak.
2: Na szlak.
0: Oczywiście z rowerami na bagażniku.
2: No, tak. No, ale niestety dziadek Ignacy nie przewidział jednego.
0: Adasiu, nie przerywaj mi, teraz ja mówię.
2: Wcale ci nie przerywam.
0: Okazało się, że jego ukochane autko Frodzio, mimo że według dziadka był gotowy do drogi.
2: To jak się tylko spakowaliśmy i chcieliśmy ruszać...
0: To dziadka Ignacego coś... zaniepokoiło.
2: No, nas też, prawda, Michasiu?
0: Oj, bardzo.
2: Bo wszystko było dokładnie słychać.
0: Właśnie. Czy... Smoku, czy to nie ja miałam opowiadać o tych chrzęstnach?
2: Nie chrzęstnach, tylko chrzęstach. Słucham o...
0: Czym?
2: No, o czym miałeś opowiadać?
0: O syczeniu, skwierczeniu i chmurze dymu, która wystrzeliła z rury wydechowej.
2: O tak! I skwierczało, i syczało, i tak. Chmura dymu. Ale ty, nie wspomniałeś o najważniejszym.
0: A co było najważniejsze?
2: No co ty, Michasiu, już nie pamiętasz, jak twój dziadek wyglądający na przerażonego wykrzyknął?
0: A tak, no. Krzyknął się teraźnym głosem! Przerażającym nawet głosem!
2: A krzyknął tak, o nie, to chyba linka od sprzęgła poszła!
0: Ale dokąd poszła ta linka?
2: No.
0: To my z Adasiem do tej pory nie wiemy.
2: Nie wiemy.
0: Dokąd mogła pójść.
2: No ale później przyszła, nie?
0: Przyszła, to znaczy przyszła do paczkomatu.
2: No i twój dziadek podjął dzisiaj paczkę.
0: Z paczkomatu?
2: Tak, w której miała być dostarczona.
0: I dziadek szybciutko, od razu, to coś, znaczy w tej paczce... To coś dostarczy do warsztatu samochodowego.
2: W którym Frodzio miał robiony dokładny przegląd samego siebie.
0: Czyli sprawdzenie, czy wszystko Frodzio ma w porządku.
2: No
0: to
2: zaraz.
0: Tak jak czy ręka, noga nie boli, jak się idzie do lekarza. No.
2: No, ale przeglądu nie robił Frodzio sam sobie, nie, tylko mechanicy. To
0: znaczy,
2: trzeba o tym wspomnieć.
0: No, nie, no tak, tak. Tylko mam nadzieję, że... Tę linkę od sprzęgła, która najpierw poszła...
2: Na dzisiaj przyszła, to ma już tę linkę wstawioną, tam gdzie trzeba.
0: Mamy nadzieję.
2: Że wreszcie mamy nadzieję, wyruszymy w wakacyjną podróż.
0: To na pewno, bo dziadek obiecał, że coś będzie, to... Znaczy dziadek, jak obiecał, że coś będzie, to tak będzie.
2: Ale co znaczy, że jak co będzie?
0: No, że jak Frodzio będzie gotowy, to od razu nas o tym poinformuje.
2: No, mam nadzieję, że niebawem to nastąpi, nie?
0: Ja też.
2: Czekamy,
0: dlatego,
2: czekamy.
0: Czekając na tę wieść.
2: Tak.
0: Czy wszystko jest w porządku? Że linka, co wyszła, przyszła i jest, czekając na tę wieść, to puścimy specjalną piosenkę.
2: Mm-hmm.
0: O czekaniu na wieść.
2: Tak, ale nie będziemy nic jeść.
0: Nie. Nie?
2: Może?
0: Jak czekać będziemy?
2: To ja skoczę do kuchni, zaraz wracam. No.
0: To a teraz piosenka!

0: O-o.
1: Michasiu.
0: Tak?
1: Słyszałeś?
0: No oczywiście, ktoś puka do naszego studia.
1: Ale czy to nie jest dziwne?
0: Co takiego?
1: Że ktoś puka akurat wtedy, kiedy skończyła się piosenka?
0: Jeżeli myślisz, że to pukają ci do nas, co śpiewali tę piosenkę... Czekaj, ja zobaczę, kto to śpiewał? No nieważne. To na pewno nie się mylisz, to nie oni.
1: Mylisz się? Dlaczego się mylę?
0: No, dlaczego? Bo nawet taki mały miś jak ja to wie, że to nie mogli być oni. No, nie ci, co śpiewali piosenkę. No,
1: ależ nie, Michasiu, ja mówię o zbiegu okoliczności. A nie o tym, że...
0: Zbieg to ktoś taki, kto ucieka przed tymi, którzy go gonią. Na przykład okoliczność go goni i to jest zbieg okoliczności.
1: Co ty opowiadasz?
0: Bo on zbiega, a okoliczność za nim.
1: Ale ja nie o takim zbiegu myślę. No.
0: Nie?
1: Nie.
0: O-o, a jednak zbieg. Czyli ktoś ucieka przed okolicznością. Ciekawe, przed kim ucieka.
2: A, witajcie, chłopcy. Przepraszam, że wchodzę i że robię to w trakcie waszej audycji, ale straciłem już całą nadzieję.
1: Jak to straciłeś nadzieję, dziadku Michasie? Na co?
0: Na co straciłeś tę nadzieję, dziadku?
1: Właśnie.
2: A na to, że któryś z was powie w końcu: proszę wejść.
1: Nie wiem jak Michaś, ale ja nie zamierzam cię o nic prosić. Nawet nie miałem takiego...
2: Dobrze, zamiaru. Tak. Może zacznijmy jeszcze raz powoli inaczej. Czy wam nie przeszkadzam?
1: No co ty, dziadku Michasia, oczywiście, że nie.
0: No ty nam nigdy nie przeszkadzasz.
1: Nigdy. Zawsze jesteś u nas mile.

0: widziany i nawet w trakcie trwania audycji jesteś bardzo mile widziany.
1: A ja to nawet myślę, że nasi słuchacze to też bardzo lubią twoje wizyty, dziadku.
0: Michasiu, ja też tak myślę, dokładnie
2: to
0: tak samo.
2: To bardzo się cieszę. Moja wizyta będzie krótka.
0: Krótka, szkoda.
2: Krótka, bo mam jeszcze parę spraw do załatwienia. O!
0: Jakich?
1: Ojej.
2: No, tak, najważniejsze, że będę je załatwiał wraz z moim Frodziem.
0: Co? Hurra! Czyli Frodzio jest już naprawiony?
2: Zgadza się.
0: Jak
2: nie
0: dobrze.
2: Inaczej.
1: Świetnie. To kiedy wyruszamy w wakacyjną trasę, dziadku?
0: Czekaj, musimy teraz przerwać. Uwaga, uwaga, drodzy słuchacze Polskiego Radia.
1: Przerywamy nasz program.
0: Frodzio został naprawiony. Możemy ruszać dalej.
2: Zaraz, moment.
0: Co się stało?
2: Na razie nigdzie dalej nie wyruszamy.
0: Ale jak to Frodzio naprawiony jest?
2: No, na razie spokojnie. Skończcie swoją audycję, którą niedawno zaczęliście.
0: No, ale Frodzio naprawiony.
1: Ale dlaczego, dziadku? Co się stało? Powiedziałeś, że Frodzio naprawiony,
0: no,
1: tak?
0: Dokładnie, no.
2: Naprawiony, ale jak słyszeliście, mam jeszcze kilka spraw do załatwienia.
0: No, ale nasze wyprawy wakacyjne.
1: A my, dziadku? A my co mamy zrobić?
0: No właśnie.
2: Jak to? To co do tej pory? Prowadźcie wasz program.
1: Ale dziadku...
0: Właśnie.
2: A my widzimy się niebawem.
0: Ej, dokąd idziesz? O, i znowu nie zamknął drzwi.
1: Widać, nie lepiej mu się otwiera niż zamyka.
0: No tak, tak. Ostatnio często się to zdarza twojemu dziadkowi.
1: To co robimy, Adasiu?
0: No przecież sam słyszałeś. Audycja ma trwać dalej, tak powiedział twój dziadek.
1: Dobrze, ale o czym ona ma być? Ta audycja.
0: Daj mi się skupić. Skoro chcieliśmy podróżować, no to może niech będzie o podróżowaniu.
1: Wiem, smoku.
0: No.
1: Może wymyślimy może jakąś zagadkę o podróżnikach, co?
0: O podróżnikach, tak. No proszę, to świetny pomysł, świetnie się składa.
1: Masz?
0: Bo mam akurat jedną taką zagadkę o podróżniku.
1: O wyprawach?
0: I o pewnym bajkowym podróżniku. Jego wyprawach.
1: To może ja przypomnę nasz numer telefonu. Uwaga, kochani słuchacze, jeżeli ktoś będzie wiedział, o czym mówi smok w zagadce, to dzwońcie do nas, do studia, na numer 22 645 20 55.
0: A zagadka brzmi tak. Uwaga! Chciał znaleźć gród kowali, co podkuwają kozy. Wędrówka była długa i przeżył chwilę grozy. Zwierzakiem tym, jak wiecie, był miły, wesoły koziołek. A jak miał on na imię? Odpowiedź brzmi...
1: Piosenka.
0: Ale to nie było imię tego koziołka.
1: Nie, ale teraz piosenka, że tak. Chciałem powiedzieć, że teraz.
0: Teraz piosenka, a wy...
1: Ale nie, to nie imię było, nie.
0: Nie.
1: Tylko, że piosenka.
0: Tak.
1: Normalnie, no.

0: Zobacz. No, chyba ktoś zadzwonił.
1: No to mu się pali świetełko, to ja zrobię pstryk i zobaczymy, kto dzwoni. Albo usłyszymy raczej.
0: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: A ty jak się nazywasz?
2: Igor.
0: Bardzo mi miło. Powiedz mi, czy to była trudna zagadka?
2: Nie.
0: Bo to był taki podróżnik, taki bajkowy podróżnik, który ruszył w poszukiwaniu kowali.
1: Kowali, tak, bo chciał, żeby...
0: Kowali, czyli ci, co robią tak młotkami.
1: Podkowy robią, bo chciał się... chciał mieć podkowy.
0: Tak, tak, tak. A ty wiesz, o kim była zagadka? No
2: tak.
0: to powiedz, o kim to była zagadka.
2: O koniu? Piątołek.
0: No pewnie. Klaskacze na roboty.
1: Pięknie. Klaskacze, zobacz.
0: Ale śmiechołek, tu się nie ma z czego śmiać.
1: On się nie śmieje przecież.
0: Tak? A zobacz na niego.
1: A wykrzywił się, może go brzuch boli.
0: Dziwnie.
1: Dobrze, śmiechołku, bardzo ładnie pokierowałeś kolegami krasnalami.
0: Teraz na razie czekamy.
1: Tak, tak,
0: bo
1: tak.
0: My mamy tutaj poważną sprawę z naszym słuchaczem.
1: Igorem.
0: I odgadł.
1: Odgadł, dostał wielkie brawa, a teraz mamy pytanie do Igora. Jesteś gotowy na pytanie?
0: Czekaj, ale chciałeś to trudne, to takie...
1: To? Nie, chciałem zapytać, co porabia w wakacje.
0: A, co chciałeś? Właśnie. To pytaj, no.
1: No to pytam.
0: To pytaj Igora, co on porabia
1: no
0: w wakacje.
1: No to przestań mi przeszkadzać, to go
0: to
1: zapytam.
0: Ja ci nie przeszkadzam, to Cele. Ty go pytaj.
1: A, ty nie przeszkadzasz, jak zwykle. I Igorze, bardzo cię przepraszam za Misia Michasia. Chciałem ci zadać pytanie. Co
0: a ja
1: porabiasz?
0: Nie będę przeszkadzać w tym zadawaniu pytania.
1: Właśnie to robisz.
0: Tak, właśnie, akurat. No.
1: I Igorze, jesteś tam?
0: Poszedł spać.
1: Jest.
0: A jest.
1: To
0: a
1: co
0: jest.
1: Porabiasz w wakacje? Opowiadaj.
0: Boże, kozy kuje. Halo, Igor, jesteś?
1: Jesteś w domu, jesteś gdzieś na wyjeździe. Halo?
0: Chyba dzisiaj nie jadł śniadania. Igor, jadłeś śniadanie dzisiaj?
2: No.
0: A co było na śniadanie?
2: Naleśniki.
0: Naleśniki, no, naleśnika.
1: Ale
0: teraz
1: mogły tak wpłynąć na Igora, że po prostu teraz cały czas myśli o tych naleśnikach,
0: albo
1: on czym
0: tak
1: innym
0: dobrze
1: nie myśli.
0: Och, naleśnik.
1: Tak naleśnikowo.
0: Och, naleśnik. I dlatego nie chcę nic mówić.
1: No dobrze, to teraz się skup po naleśnikach i powiedz, jeżeli oczywiście możesz. Byłeś już na wakacjach, gdzieś wyjechałeś?
2: Tak.
1: A gdzie to było?
2: W Turcji.
1: W Turcji?
0: A Turcja to taki kraj przecież, tak, jest daleki taki kraj.
1: Podobało ci się?
0: A co najbardziej ci się podobało w Turcji?
1: Był bas.
2: Kolega.
0: A kolega się podobał. No może fajny był kolega, bo koledzy są bardzo ważni. Jak się gdzieś jedzie na przykład i tak, i nie ma gdzie się wykąpać i nie ma co robić, to z kolegami zawsze można pograć. A w co graliście z kolegą? W piłkę czy w piłkarzyki?
1: A może
0: czy...
1: pływaliście w basenie?
0: A może w basenie? No. Mm. Może być.
1: Co robiliście z kolegą?
2: W basenie.
1: W basenie.
0: W basenie.

0: A nie by, a były tam też takie kółeczka do pływania albo takie banany, co cię ta motorówka ciągnie? Takie fajne?
1: Jeden widziałem ponton taki.
0: No i co? I szybki był?
1: No.
0: A tam w tym morzu widziałeś może delfiny albo wielkie ryby?
1: Mama widziała ryby.
0: Mama widziała?
2: I opowiedziała.
0: Czy zjadła?
1: Nie.
0: A nie.
2: Czyli
0: nie.
2: Widziała, to
0: czyli
2: dobrze.
0: Widziała bez jedzenia. W wodzie widziała, nie mogła złapać widocznie. Te ryby w wodzie są bardzo szybkie. Są. O,
1: nie chciała złapać. A. Po prostu nie chciała.
0: A, nie patrzyła się. Ta. No jasne, jasne. A wy z kolegą patrzyłyście, jak mama się patrzy na rybę, tak?
1: Nie.
0: To co robiliście z kolegą? Opowiadaj tam. Co fajnego było?
1: Pływałem.
2: A ty pływasz już tak samodzielnie, czy musisz mieć makaron albo kółko? Jak to jest u ciebie?
0: Rękawki? Sam pływasz? Bez niczego?
1: Samodzielnie.
2: No, to wielkie
0: czekaj,
2: brawa.
0: Czekaj, to ile ty masz lat? Ze 20 chyba, co?
1: Nie, 5.
0: No, 5 lat i tak pływa. Ho, ho, ho!
2: Bez niczego.
0: A kolega ile ma lat? Też 5, coś takiego?
1: Jeden mój kolega no. Chyba miał. Aha. Jeden mój kolega miał 6.
0: Czyś miał. To dobry wiek jest, to dobry wiek. Czyli to jeszcze taki wiek...
1: Nie wiem, jak drugi miał.
0: No tak, ale to tak bardziej przedszkolaki już, czy ze szkoły tej średniej, wyższej, jak myślisz? Ci koledzy?
1: Nie
0: wiesz. No tak, bo to nie wiadomo. Ci z wyższych szkół, to oni się potrafią ukrywać, udawać młodych takich. A czy było tam coś takiego pysznego, takiego super fajnego, czego u nas nie ma?
2: Tak jakieś smakołyki no, tureckie, słodkie.
0: Co tam zjadłeś i mówisz, takie super, a u nas tego nie ma. To byś nam poradził, co? Co warto
2: albo
0: tam...
2: Albo opowiedział, jakie opowiedział, to było pyszne.
0: O czym to, jakie to, jak to smakowało, co? Pamiętasz coś takiego?
1: Ale w Polsce jest takie... To jest
0: jest w Polsce to, co tam było pyszne? Czyli co?
1: Placuszki.
0: Placuszki. Placuszki są dobre. To zależy z czym jeszcze. Bo mogą być...
2: Gofry.
0: To tureckie gofry to podobno dobre są, tak? Te z krewetkami były? Czy tam sen z czym? Nie, z serem. Z serem dobre.
2: Czy na słodko?
0: Nie. A na słodko?
1: Normalne,
0: czyli ze śmietaną bitą, tak?
1: Nie. Z niczego i...
0: Aha.
1: Z niczego i z cukrem pudrem.
0: Niam. Oj. To może chciałbyś kogoś pozdrowić. Pozdrawiaj, proszę.
1: Tylko kolegę.
0: Ten, który tam był razem z tobą?
2: Co ma 6 lat.
0: Albo ten, co nie wiadomo ile ma lat. Ten jeszcze jeden.
2: I kogo jeszcze?
1: Mojego psa.
0: A jak pies ma na imię?
1: Fila.
0: O, to poważne.
2: Bo bardzo podobnie
0: bardzo
2: do Fili.
0: Podobno, moja Fila jest, a twoja jak?
2: Mila.
0: Mila. To by się poznały chętnie na pewno. By się bawiły razem. To duży pies czy mały?
1: Mały.
0: Fila. No, to Fila lubi takie pieski też. Bawić się lubi. Dalej, pozdrawię kogo chcesz.
1: I taki będzie.
0: Aha, i będzie już. To dobrze, wiesz. To dużo miejsca nie będzie zajmować. Na przykład w samochodzie, czy tam jak się w łóżku położy.
2: Praktyczny piesek.
0: Praktyczny, bo można na fotel usiąść, nawet jak piesek siedzi na nim. To...
2: Tak, to się nie zauważy.
0: Kogoś jeszcze chcesz pozdrowić?
1: Moje rybki.
0: O, rybki.
2: O, a rybki.
0: Dziadek
2: to się...
0: ma rybki, jedna się nazywa Plim, a druga Plum. I razem mają zespół muzyczny Plim Plum, rybkowy taki. A u ciebie rybki nie śpiewają?
1: Nie.
0: To się nauczą, bo to może młode są jeszcze. Czy jeszcze kogoś chcesz pozdrowić?
1: Nie.
0: To my ciebie pozdrawiamy, machamy ci łapkami. Fila nawet tobie też może pomachać ogonkiem, znaczy twojemu pieskowi.

0: Tak, tak.
1: Wiadomo, wiadomo.
0: I macha, macha, macha.
1: O, macha ogonkiem.
0: Ila, nie machaj tak mocno.
1: Nie czekaj, bo wiatr straszny. To papa!
0: Papa, Igorze. Miłego dnia.
2: Pa.

0: Kask.
1: Wiesz co, Michasiu, po tej rozmowie z Igorem to nawet nabrałem ochoty na naszą radiową pracę.
2: No nie dziwię ci się, ja też tego ofry bym tak jakoś zjadł. Nawet ty tak jest z tym proszkiem, tym, znaczy tym pudrem, kundrem. Ale okazało się, widzisz, że w ten sposób można też poznać pieski naszej
1: Fili.
2: Fila by chętnie z tym milą tego czy coś. I w Turcji, że fajnie jest, nie?
1: No.
2: Że jak się spotka
1: duże kogoś, ryby mama ogląda.
2: I szczerze mówiąc, nieważne gdzie jesteś, byle był fajny kolega.
1: Mm-hmm.
2: Tak samo to jak ja z tobą. Bo jesteś moim ulubionym kolego, przyjacielem, smoku.
1: No.
2: I czy jesteśmy na wakacjach, czy na wyprawie, czy na szlaku, czy na rowerze, czy na kajaku, czy w studiu, to zawsze jest fajnie, gdy jesteśmy razem.
1: No.
2: Się wzruszyłem teraz.
1: No, tak, tak.
2: A wiesz, że nie wiedziałem, że my w naszych audycjach też pracujemy?
1: No, a to wszystko przez twojego dziadka.
2: Słucham? Co się stało przez mojego dziadka?
1: No jak to co? To on nam właśnie to uświadomił, że to my pracujemy.
2: A, no tak.
1: No.
2: Czyli czekaj, czyli można powiedzieć, że niezłe z nas pracusie.
1: Nie, pewnie, że tak można powiedzieć.
2: Bo pracujemy aż 2 dni w tygodniu.
1: Oho.
2: I to jeszcze podczas wakacji.
1: No tak. Moment. Michasiu, nie 2 dni w tygodniu, tylko 2 razy po 2 godziny.
2: Słucham, jak to?
1: No, jak to? No bo 2 godziny w poniedziałek od 10 do 12.
2: Aha, a no tak, i no, we wtorek od 18 do 20.
1: No to, to razem 4 godziny pracujemy.
2: Ale pomyśl o czasie, kiedy się przygotowujemy do audycji.
1: A tak, tak, to też
2: to
1: sporo czasu
2: też
1: zajmuje,
2: praca,
1: tak?
2: Mhm. Bo my wtedy myślimy, no to siedzimy i myślimy, o czym będzie program.
1: No nie tylko myślimy, o czym będzie program, wymyślamy też zagadki, to też praca.
2: A to też wymaga czasu,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, tak. I jeszcze ten czas, kiedy musimy dotrzeć do studia.
2: Właśnie. A pamiętasz, jak kiedyś z dziadkiem jechaliśmy z basenu na nasz program?
1: A wtedy, wtedy pędziliśmy,
2: Jechaliśmy chyba z godzinę.
1: No.
2: I o mało się nie spóźniliśmy.
1: Tak,

0: Tak, pamiętam, pamiętam. Jakby to było wczoraj. Chyba wtedy były w całym mieście korki.
1: Wszędzie było mnóstwo samochodów.
0: No ale to fakt. Zamartwianie się w aucie twojego dziadka, że możemy nie zdążyć, to było straszne.
1: Ale to też był czas poświęcony naszej radiowej pracy.
0: No tak, zamartwialiśmy o to, że nie zdążymy, to też była praca. Widzisz, Michasiu, jak my sporo pracujemy.
1: Czyli właściwie to prawie 2 pełne dni poświęcamy na pracę w każdym tygodniu w wakacje.
0: No, zgadza się.
1: Dlatego tak sobie teraz pomyślałem, że całkiem dużo ludzi pracuje w wakacje, wiesz?
0: No otóż to, pracuje, a nie wakacjuje.
1: To straszne.
0: Czy ja wiem, no ale dużo ludzi dokładnie tak jak my się zachowuje w wakacje.
1: Słucham, czyli na przykład kto?
0: No, czyli na przykład kto, no, kto pracuje, a nie wakacjuje? No ci, którzy pracują, gdy inni wypoczywają. Chyba rozumiesz.
1: Niezbyt rozumiem, co masz na myśli.
0: Jak to, kto nie wiesz... Poczekaj. Jest taki ktoś, kto na pewno nie wakacjuje, a pracuje. I posłuchaj zagadki, o nie ma ty. Najpierw podaj numer telefonu.
1: Zagadka będzie. Mhm. Uwaga, słuchacze, będzie zagadka w wykonaniu Smoka Adasia.
0: A w wykonaniu Misia Michasia będzie podanie numeru telefonu.
1: Tak. Możecie dzwonić właśnie do nas do studia na numer 22 645 20 55.
0: Żebym tylko sobie dobrze poukładał
1: tę
0: zagadkę.
1: Które to? Czy to w tej zagadce, co tam było o koziołku?
0: Nie, to nie jest zagadka o koziołku, tylko...
1: Bo ta już była.
0: To już była, a teraz będzie zagadka.
1: O śmiechołku teraz?
0: Nie, teraz będzie zagadka
1: o kimś, kto pracuje w tak, wakacje.
0: Tak, tak. I to jest bardzo specjalna praca.
1: To proszę, mów.
0: Zawsze i wszędzie przed złem broni. Gdy przestępca ucieka, dogoni. Ruchem drogowym też pokieruje. Zdrowia i ofiarności swej nie żałuje. Czy w radiowozie, czy na motorze. Chroni nas zawsze o każdej porze.
1: To, zawsze to i wszędzie bronić nas będzie.
0: No tak.
1: Kto to jest?
0: 22 645 20 55.
1: A może piosenka?
0: No pewnie, obowiązkowo.

0: No. Zobacz, ktoś zna odpowiedź na zagadkę.
1: Klaskacze, jesteście gotowi, bo chyba będzie to zaraz dobra odpowiedź.
0: Uwaga, uwaga.
1: Poczekaj, włączę tylko. Pstryk.
0: Ja się nazywam Miś Michaś.
1: A ja Smogadaś.
0: A ty jak masz na imię?
2: Ignacy.
0: Dzień dobry, bardzo nam miło. Czy ty wiesz, o kim była ta zagadka, którą opowiadał Smogadaś?
2: Wiem.
0: To proszę bardzo, uwaga, 3, 4, odpowiadaj.
2: Policjant.
1: No pięknie!
0: O, tak, policjanci muszą pracować w wakacje. Ignaś, kto jeszcze musi pracować w wakacje?
1: Kto taki?
0: Nie, się zastanawia teraz. Kto?
2: Karetka.
0: Aha. Słusznie, karetka, tak, no wiadomo.
1: No i ci, co w karetce siedzą?
0: Nie, karetka może... A nie, musi, tak, musi.
1: Musi mieć kierowcę.
0: Kierowca musi
1: i
0: mieć.
1: I obsługę karetki.
0: A, no tak, obsługa, bo inaczej po co by jechali, tak?
1: No w ogóle, w ogóle by nie
0: jechali. Mówi, o, słabo się czuję, ratunku, ratunku!
1: Koła mnie bolą i klakson.
0: I wtedy pogotowie ratunkowe. Eo, eo, eo, jedzie i... Na nosie.
1: Tak, że musi być obsługa. Dobrze, dobrze. A na przykład strażacy są potrzebni w wakacje? Czy mogą jechać na wakacje?
2: Myślę, żeby raczej żeby nie jadą, no bo wtedy bo nie wiadomo, kiedy będą pożary.
0: Właśnie, nigdy nie wiadomo, dlatego cały czas muszą czekać w pogotowiu.
1: Czuwać.
0: A na przykład jeszcze ten, taki, kto siedzi ten na plaży, przy takiej fladze i ma takie kółko i gwizdek.
1: Gwizdek po...
0: I lornetkę.
1: Tak.
0: To tak, ktoś taki...
2: W budce.
0: W budce, no. To ktoś taki też się przydaje w wakacje?
1: I musi pracować?
2: On pracuje nad morzem, ja tego
0: no,
2: chyba
0: czy
2: nie
0: nad
2: wiem.
0: Nad jeziorami, wiadomo.
2: Bo przecież on jest na wakacjach.
0: No trochę jest na wakacjach, ale on pracuje. On wiesz, nie tak, że sobie może tam robić co chce.
1: Dokładnie. Aha. On musi być skupiony
0: w tej budce.
1: I obserwować.
0: I jak coś musi szybko zbiec i popłynąć jeszcze.
1: A jak długo patrzy, to go oczy bolą od lornetkowania.
0: No, a potem weź biegnij i do wody. No. On jest rozgrzany, a ktoś w wodzie mówi i tak rękę wystawia nad wodę.
1: No bo wiadomo, co się dzieje. No.
0: Wiadomo. A ten,
1: stracił grunt pod nogami.
0: A na przykład jeszcze, jak tak jesteś na plaży, czy tam na wakacjach i tak schodzisz z tej plaży, mówisz, ale jestem głodny, ale bym coś zjadł. To jak myślisz, ktoś taki, kto to jedzenie sprzedaje, też się przyda?
2: Kucharz.
0: Czy...
2: Tak. Mhm. Trzeba być, żeby no bo ja jestem teraz na wakacjach.
1: No właśnie, a gdzie jesteś na wakacjach?
2: Gdzie?
0: Idę. Idę, że idę mówi.
1: Aha.
0: Idę, że on idzie.
2: Nie figę, tylko figę.
1: A to jest gdzie? W Polsce czy w Turcji?
0: W Hiszpanii. To dlatego ta nazwa nam od razu się tak nie skojarzyła.
1: No tak, a mnie z kolei ta Turcja z Igorem. Tak,
0: telefonu.
1: Tak.
0: To a koło jakiego dużego miasta w Hiszpanii jest ta Iga twoja?
2: Nie Iga, tylko Figes. Po hiszpańsku Figes, to może łatwiej.
0: No tak, to łatwiej rzeczywiście. Mm-hmm. Dobrze, to może chciałbyś kogoś pozdrowić. Proszę bardzo.
2: Chcę pozdrowić całą rodzinę.
0: Aha.
2: Cały świat.
1: Wow.
2: Tu mi Kasia, Smoka Adasia.
0: Dzięki.
2: Justynę i

0: kontakty, bo kiedyś mi chyba mówiliście to.
1: Aha.
0: No i to Martę Powałowską. I chyba jeszcze drugą Martę, no bo nie wiem.
1: No to są dwie takie Marty.
2: Kawalec.
0: Anię Jączek.
1: O, to no Ania z nami właśnie teraz jest. Ona słyszy ciebie. Słyszy, bo ona nam pomaga, wiesz? Nam dzięki Ani to w ogóle ta audycja jest możliwa.
2: Kanapki dzisiaj robiła.
1: No pyszne były. A nie tylko jeszcze.
0: No i Finita.
1: A, super.
0: No i jeszcze cały świat znowu, no i oprócz złodziei, łobuzy.
1: I masz rację, bo nie ma co tutaj złodziejów pozdrawiać, oczywiście, że tak. To my ciebie pozdrawiamy gorąco, machamy ci łapkami i życzymy ci jeszcze wspaniałych wakacji. Pa, pa!
2: Pa, pa!
0: Pa!

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Przed południem z lisiem i smokiem.

powiedzieć. Nie jestem taka odważna jak Consuela albo Paola. Na szczęście co chwilę spotykamy się na talerzu, więc może w końcu Pedro mnie zauważy. Chyba mam jakieś szanse.

0: Co ty, Michasiu? No. Niedawno przecież stamtąd wróciliśmy. To no. Ja mam długą pamięć.
1: To właśnie zastanawiam, dokąd teraz zabierze nas dziadek?
0: Gdyby nie Fila, to do tej pory byśmy byli nad tym morzem.
1: Smoku, co? To nie przez Filę, tylko zdarzenie związane z nią.
0: Tak, jasne.
1: To przez jej wypadek musieliśmy wracać z rowerowej wakacyjnej wyprawy. No.
0: Taka była fantastyczna ta wakacyjna wyprawa, rozumiem, no ale...
1: A zresztą już to chyba sobie wyjaśnialiśmy, Dasiu, prawda?
0: Tak, ale żałuję, że musiałem wrócić. No przepraszam, że tak o tym wspominam, ale te nadmorskie wspomnienia wróciły teraz do mnie i trochę się zapomniałem, dlatego... Wiesz, o tej chwili tak
1: ale
0: tego...
1: Ale Zadasiu, nie przepraszam, tylko Filę przeproś. Bo no, ty mówisz tak, jakby to jej wina
0: nie,
1: była.
0: Nie, już tak nie myślę nawet. Dobrze. Michasiu, przed chwilą mówiłeś coś, no...
1: Ja mówiłem?
0: No, wspominałeś, że jak byliśmy nad morzem, tak zacząłeś.
1: O co chodziło? Tak.
0: Nie rozumiem, o co chodzi. Mógłbyś wytłumaczyć?
1: No, chodzi mi o tych wszystkich ludzi, którzy w wakacje pracują zamiast wakacjować.
0: No, a co z nimi? No, sam byłeś nad morzem, to widziałeś, jak wszyscy wypoczywali. Widziałeś, co nie?
1: Oczywiście, że widziałem.
0: No i sam widziałeś, jaki był tłok na plażach, bo wszyscy wypoczywali i wakacjowali.
1: Żeby tylko na plażach. Tłok! I to nie mniejszy, to był wszędzie, powiem ci.
0: No tak, bo każdy chce odpoczywać, zgadza się.
1: Wszędzie. Kiedy się zeszło z plaży, to tam dopiero się pracowało. Zaraz.
0: Poczekaj, bo czegoś nie rozumiem. Kto pracował po zejściu z plaży? Wszyscy wracali do
1: właśnie,
0: tego.
1: Właśnie, wracali. Wracali, właśnie. A obok czego wracali?
0: Ja, naprawdę cię nie rozumiem. Nie wiem, co masz na myśli, Michasiu.
1: A te wszystkie sklepy, ha? Z jedzeniem, z pamiątkami, z zabawkami, z ubraniami,
0: tak,
1: książkami.
0: Rzeczywiście, przed chwilą nawet o tym mówiliśmy całkiem niedawno. W ogóle o tym zapomniałem, tak?
1: To gdzie ty?
0: I jeszcze te ciastkarnie i lodziarnie
1: i
0: tego...
1: I smażalnie z rybami, frytkami albo czymś tam jeszcze. Pamiętasz?
0: Tak, masz rację. Teraz dopiero sobie to uzmysłowiłem. Rzeczywiście masz rację. I tam wszędzie, zobacz, tam wszędzie pracowali ludzie, żeby
1: ludzie
0: tym innym wypoczywającym...
1: obsługujący te wszystkie miejsca pracowali.
0: O, jak ciężko pracowali.
1: I to jak? No. Od świtu aż do nocy.
0: No. No wiesz, pracowali, bo może lubią pracować.
1: Tak, akurat, na pewno.
0: No wiesz, taka praca w czasie wakacji nad morzem to może im służy, albo się opłaca.
1: Ja to z tych wszystkich miejsc to najbardziej lubiłem taką budkę... która stała, pamiętasz, między sklepem z pamiątkami, a tą smażalnią o takiej dziwnej nazwie... Kargulena.
0: Tak, była taka smażalnia. Ach, o tej myślisz.
1: No. I obok ta sklep z pamiątkami, pamiętasz? Pamiątki i Kargulena.
0: Ale bardziej lubiłeś ten sklep z pamiątkami, czy te frytki z Karguleny?
1: Nie, no co ty, ja ani o tym miałem na myśli.
0: Czekaj, jeszcze raz, wolniej. A, o tym miejscu. No. Czekaj. Ja chyba mogę za chwilę wymyślić zagadkę.
1: Tak?
0: No.
1: Ale to będzie o tym, co tam sprzedawali? Mhm. Na pewno?
0: No, przecież i ty, i ja to bardzo lubimy. O, słuchajcie, drodzy słuchacze, teraz zadam bardzo, bardzo, ale to bardzo słodką zagadkę.
1: A wy, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić ze słodką odpowiedzią na słodką zagadkę, to możecie najlepiej dodzwonić się do naszego studia na numer 22 645 20 55. Będzie miam, miam, miam, przepysznie. Przy piosence będzie przepysznie.
0: Aż mi ślinka cieknie, ale zagadkę powiem. Oto ona. To pulchne i chrupkie wafle, na ciepło podawane, różnymi przysmakami na ogół okładane. Czasem bitą śmietaną, a czasem owocami. Te smakołki od dzieciństwa są cały czas z nami.
1: A ciekawe. Teraz słodziutka piosenka.

0: Ktoś się dodzwonił.
1: Ale fajnie.
0: Włączę guziczek. Dobra. I zaraz sobie porozmawiamy. Pstryk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
0: Ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak się nazywasz? Przedstaw się.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
0: Dzień dobry ma na imię.
2: Antosia.
1: Ma na imię, Antosia. A nie dzień dobry, no co ty.
0: No tak.
1: Czy ty słyszałaś tę trudną zagadkę Smogadasia?
0: Ale słodką.
1: Bardzo słodką zagadkę. Wiesz, o czym jest ta była słodka zagadka? Może przypomnij, co?
0: Dobrze.
1: Przypomnij, Adasiu.
0: Słuchaj, Antosiu, przypominam zagadkę swoją. To pulchne i chrupkie wafle, na ciepło podawane, różnymi przysmakami na ogół okładane, czasem bitą śmietaną, a czasem owocami. Te smakołyki od dzieciństwa są cały czas z nami.
1: I co to jest? Powiedz głośno. Odpowiedz głośno. No, jeszcze raz.
2: Gofry.
1: Tak jest!
0: Gofry, klaskacie, na co czekacie?
1: Super.
0: Pięknie sobie poradziłaś, Antosiu.
1: A jakie gofry najbardziej lubisz,
0: Antosiu? Czy w ogóle lubisz gofry?
1: Z tym bardziej, z dżemem tam.
2: Lubię. Nie, lubię ze śmietaną i bitą i... malinami.
1: Tak, pyszne są takie przepyszne. Lubię. Ale dobrze, żeby taki gofr był taki chrupiący, prawda?
0: I cieplutki.
1: Wtedy jest najpyszniejszy.
0: A powiedz, Antosiu, lubisz bardziej gofry czy bardziej lody?

0: Lody.
1: Lody.
2: Lody też są
1: też
2: dobre.
1: Są dobre.
2: Tylko nie na ciepło. Bo wtedy ściekają i na przykład mogą wybrudzić. Jak w samochodzie ktoś jedzie i sobie jedzie samochodem, to jak jadłby lody, to by wszystko pociekło. A gofra?
1: Teraz znaczy szczególnie.
2: Gofrę też można pobrudzić.
1: Bo w ogóle to należy...
2: W samochodzie wszystko można pobrudzić.
1: Właśnie, teraz jedziesz samochodem, Antosiu?
0: Tak. W góry.
1: Czyli to jest wakacyjny wyjazd?
2: Z kotem, tam kota Hersza. Miau, takie było coś. To z... Kot jest?
0: Tak.
1: A to jest twój kot? Kotka czy kotek?
0: Mam takiego kota, bo jest z osiedla, ale nie wiem, co ma.
2: A, no tak. A ty już byłaś na wakacjach, czy to pierwszy wyjazd w ciągu tych wakacji?
0: Jadę.
2: No i super.
0: No, drugi.
2: Dobrze, to może pozdrów kogo tylko chcesz, proszę bardzo. Pozdrawiaj tam koty, psy.
0: Co?
2: Bardzo szybko musi chyba Antosia jechać, bo dźwięk nie nadąża za nią widocznie. Coś Antosia mówi, a dźwięk zanim do nas dojedzie, to samochód tak szybko musi pędzić, że nie słychać.
1: Poczekaj, bo właśnie pozdrawia. Albo szyfrem
0: pozdrawiam.
1: Może.
2: To my też pozdrawiamy. Pa, pa!

0: warzywnie, owocowo!
1: Tak sobie myślę w tej chwili, Michasiu, bo tak czekamy trochę na twojego dziadka i prowadzimy audycję. I ile czasu twojemu dziadkowi zajmie to załatwianie tych paru spraw, jak mówił?
2: Nie, to dziadkowi to krótko, bo dziadek jest szybki przecież.
1: No, ja rozumiem, szybki, ale te sprawy, o których mówił, o których nie znamy, mogą go spowolnić,
2: wiesz? Poradzi sobie spokojnie.
1: No, a może trzeba było mu zaproponować pomoc? Nie pomyślałeś o tym?
2: Sieci nie marudź. Sam słyszałeś, co nam dziadek kazał zrobić, tak?
1: No pewnie, że słyszałem. Mamy się tylko zajmować naszym programem, ale...
2: Otóż to.
1: A wakacje?
2: Zatem róbmy to, bo jak nie... Bo jak nie...
1: To co?
2: To zasmucimy dziadka Ignacego.
1: No tak, ale trochę się boję, wiesz?
2: Czego?
1: No bo jeżeli dziadek nie wróci do końca wakacji, to wtedy nas nieźle zasmuci.
2: Nie, na pewno nie. Gdyby tak miało być...
1: Jeszcze go nie ma.
2: Gdyby tak miało być, to na pewno dziadek by nam o tym powiedział. O, no może jeśli nie do końca audycji... No dobrze, może jeśli do końca audycji się nie pojawi, to pójdziemy go szukać.
1: Sami?
2: Aha.
1: Ojej, jak sami, to żebyśmy tylko go odnaleźli do końca wakacji.
2: My, współpracownicy, Adasiu, my. W tym to przecież jesteśmy naprawdę dobrzy, co nie?
1: W odnajdowaniu, no tak, zgadza się.
2: To dziadka Ignacego na pewno tacy współpracownicy jak my potrafią odnaleźć.
1: Tak, masz rację.
2: Ale teraz jeszcze trwa... Nasz program, nie?
1: Słucham? Ale co teraz jeszcze robi nasz program?
2: Jak to co? Wciąż jeszcze
1: trwa. Tak.
2: I trzeba by coś w nim, w tym programie, w tym naszym... No wiesz.
1: No to może by jeszcze jakaś jedna zagadka.
2: Doskonały pomysł, Adasiu.
1: Tylko o czym, no?
2: O czym?
1: To... Mam!
2: No.
1: Wiesz co,
2: no.
1: Przed chwilą, jak wspominałem te nasze wyprawy nadmorskie, wakacyjne, rowerowe, to tyle rzeczy widzieliśmy po drodze, że może wymyślę, jak tylko się skupię, a ja się skupiam bardzo szybko, to może będę miał jakiś pomysł na zagadkę o czymś pływającym. Czekaj, ja się skupię.
2: Czekaj. Czy o tym, co widzieliśmy z plaży, kiedy byliśmy na Helu?
1: A może tak, może o tym coś wymyślę. Czekaj.
2: To rewelacja!
1: To ja,

0: się skupię, będę wymyślał. A ty super. Powolutku, powolutku dobra, podaj numer telefonu.
1: Ale już tak, żeby jesteś się... na tyle skupiony, że, że możesz mówić?
0: Tak, ale teraz dobra. Nie rozpraszaj.
1: Dobra, to ty się skupiaj, a ja wam, kochani słuchacze, nasze basałeki kochane, przypomnę, że gdy już usłyszycie to, co się przypomni smokowi Adasiowi i gdy posłuchacie tej zagadki smoka Adasia, tej trudnej, i gdy będziecie wiedzieli, o czym jest ta zagadka i będziecie chcieli do nas zatelefonirować, to telefonirujcie do nas. Aha, na numer telefonu jeszcze, tak. 22 645 20 55. A teraz, smoku Adasiu, twoje słowa.
0: W bólach wymyśliłem, ale dobra. Chyba wymyśliłem do końca.
1: Dawaj.
0: No, daję, daję. Od wieków przemierza morskie mile, a pływa dzięki pewnej przedziwnej sile. I nie z silnika ona, czy z wioseł się bierze, sprawia to wiatr i choć trudno uwierzyć, ja w to święcie wierzę.
1: Przemierza, ale nie chodzi o jeża.
0: Nie, bo to po morzu pływa.
1: A jeż nie może pływać? A jakby umiał?
0: No to jakby miał swoją łódkę jeżową.
1: Co po morzu przemierza, ale nie chodzi o jeża.
0: To o jeża.
1: 22 645 20 55.
0: I to, że się porusza, to wiatr.
1: Przemierza, jeża.
0: Tak.
1: Tak.
2: Ariel, posłuchaj.

0: smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a

0: I myślałem, że sobie nasi...
1: Nie,
0: nie, ty nie śpiewaj, tylko odbieramy telefon. Zobacz, światełko się zapaliło. Pstryk!
1: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja... Przypomnij, kto ja jestem.
1: Smogadaś.
0: A tak, tak, dziękuję. A ja jestem Smogadaś, a ty?
1: A ty jak masz na imię?
0: Właśnie.
2: Milena.
1: Bardzo nam miło, Milenko, że

0: do nas zadzwoniłaś. Nawet nam bardzo miło, milonkowato nam jest, że zadzwoniłaś, Milenko. Czy ty słyszałeś tę trudną zagadkę, którą powiedział Smokadeś?
1: No, trudno było wymyślić, ale chyba wymyśliłem.
0: Trudno ona była chyba.
1: Wiesz, o co pytam w zagadce?
0: To uwaga, opowiedz, o czym była zagadka.
2: O żaglówce.
0: Tak.
1: Pięknie! Witamy również twojego tatę. Jak tata ma na imię, Milenko?
3: Witam serdecznie, Robert.
0: Robert.
2: Tata ma na imię Robert.
0: Super.
1: A wy jesteście w tej chwili w trakcie wakacji, przed wakacjami, czy po wakacjach, albo inaczej?
2: Tak.
1: No właśnie, tak to znaczy
2: Przed wakacjami.
1: Przed wakacjami. A dokąd się wybieracie?
2: Wracaliśmy z grzybów.
0: Grzybów? I nazbieraliście dużo grzybów, bo dziadek cały czas mówi,
2: że...
0: Jednego.
1: No to...
0: To chyba niedużo, co?
1: To chyba nie
3: ale
1: dużo.
3: Więcej borówek.
0: Borówki są psy, pyszne, mniam, mniam, mniam.
1: A tu może ktoś...
3: Oddychaliśmy powietrzem świeżym.
0: No pewnie, bo to jest najważniejsze, że się w ogóle razem chodzi. A że tam się znajdzie, czy nie, to już tam...
1: Ja to bardzo lubię te pierogi z borówkami.
0: Z jagodami.
1: Z jagodami?
0: Bo ja to mówię, że borówki to są te amerykańskie, co sprzedają w sklepach.
1: Aha.
0: A te z lasu to są jagódki.
1: O. Aha, aha.
0: Mimo, że borówki. A wiesz, że...
2: My mamy jeszcze z ogrodu borówki.
0: Bo borówka w ogóle, jagódka to jest takie coś, co jest czerwona, kiedy jest zielona.
1: No to...
3: Ale my w Krakowie mówimy inaczej trochę.
0: Ale nie, ja mówię, że ona jest czerwona, jak jest zielona. I jak zielona, czyli niedojrzała, to jest czerwona.
1: I ja nie będę uczestniczył w dyskusji, bo nic z tego nie rozumiem.
0: No jak to, nie wiesz, o co chodzi? O ja, chodzi o jagódki, borówki.
1: Aha. Panie Robercie, bo pan powiedział, że u was w Krakowie tak się nie mówi, tylko mówi się inaczej. Ja słyszałem o czymś takim, że w jednej części naszego kraju mówi się na coś takiego inaczej, u was się mówi inaczej, że...
2: Borówki mamy.
1: Borówki mamy. Borówki. Ale
0: no
1: na przykład jak wychodzicie przed dom, to wychodzicie...
0: Na dwór?
1: Na dwór?
3: Nie, na pole.
1: Właśnie.
2: Na pole.
0: A u was pole jest przed domem, czy dwór? Co u was jest?
3: Bo skąd u nas się... my z dworu wychodzimy na pole.
0: A, z dworu? Ludzie wychodzą z pola na dwór czasami, tak? Czyli odwrotnie?
3: Nie, z pola raczej wchodzą do dworu.
0: To sprytne. To chyba będziemy musieli zapisać gdzieś, żeby zapamiętać, bo to trudno.
1: Słuchajcie, a wy daleko byliście od Krakowa w tym lesie, na tych grzybach? Długo trzeba było jechać?
2: Do Olkusza to jest blisko.
0: W Olkuszu.
3: Rapsztyn, tam gdzie jest piękny zamek.
0: Ale macie fajne miejsca. I to są wakacje dopiero. A gdzieś jeszcze będziecie się wybierali na wakacje?
1: No Milenka mówiła,
2: tak,
1: że
2: tak. Na Chorwację.
0: Czekaj, ty byłeś w Chorwacji. Smokadaś był, mówił, że po kamieniach chodził, że piasku nie było.
1: No właśnie musisz być przygotowany.
2: Nie było, nie ma.
0: Ludzie, no jak nie ma?
1: Mówiłeś.
2: No nie ma.
0: A jak zamki zbudować z piasku?
3: Ale jak się pływa na żaglówce, to tam...
1: To nie zamknij je w głowie.
0: No tak, jak się pływa na żaglówce, to woda jest woda, ta sama, co tam.
1: Tak jest.
0: Za różnica, to prawda.
1: A to wy na żaglówką pływacie między wyspami chorwackimi, tak?
0: Ale fajnie.
2: Nie.
1: Nie.
2: My nie pływamy. No moja koleżanka.
0: Aha, koleżanka.
1: Czyli i...
2: To...
0: Marysia.
1: A to posłuchaj,
3: ale to umiecie pływać w wodzie, tak?
1: A ja muszę wam się do czegoś przyznać, już o tym opowiadałem w radiu, że ja tłumaczyłem Michasiowi, że nie ma piasku w zasadzie tam na chorwackich plażach, tylko są kamienie, ale to bardzo fajnie, bo ja sobie z kamieni układałem takie przedszkola dla małych żyjątek. Meduzę złapałem w siatkę i do tego przedszkola wsadziłem, albo krewetkę.
0: Krewetkę?
1: No, taką.
0: Tam krewetka była?
1: Taka malutka, tak Wojtek tłumaczył.
0: A czy tam nie ma takich groźnych, co one gryzą? Znaczy, czy szczypią,
2: nie
0: czy tam...
2: Ma.
0: Jak one się nazywają? Takie straszne. Co Smok opowiadał, że się przylepiają galaretki takie.
1: Meduzy.
0: Duzy, no. Właśnie.
1: Widziałaś?
2: Nie ma.
1: Nie ma?
0: No nie
1: to,
0: ma?
1: No to mieliście szczęście, bo ja...
0: Ojejku.
1: Ja kiedyś spotkałem bardzo dużo...
2: My dopiero jedziemy.
1: A, dopiero... To ty jeszcze nigdy nie byłaś w Chorwacji, Milenko?
2: Nie.

0: moja koleżanka była.
1: Już teraz rozumiem. To ja ci muszę...
0: I znowu mówię o Marysi.
1: Tak.
2: To już wiemy.
1: Będzie ci się bardzo podobało. Mnie się bardzo podobało. Najbardziej mi się podobało to, że ta woda w morzu tam w tej Chorwacji jest tak przezroczysta, że wszystko widać. Także musisz być przygotowana na dwie rzeczy. Że trzeba będzie wchodzić do wody w bucikach. Specjalne buciki sobie kup albo poproś rodzic.
0: A ja
1: tak?
0: Jadę na wakacje z moją koleżanką Marysią.
1: Z tą samą Marysią, co już była w Chorwacji,
2: ta sama, tak? Ta fajna.
0: Tak. Nie jedziemy w ten sam dzień, tylko my jedziemy razem i się spotkamy na tych wakacjach.
1: No!
2: Ale fajnie.
1: Cudownie. To pamiętaj, żeby być zaopatrzonym w takie buciki specjalne do pływania, żeby tam nie poranić nóżki o kamienie. A druga rzecz, to warto mieć albo maskę, albo okularki, żeby oglądać sobie świat podwodny w chorwackim morzu, które się nazywa Adriantyk.
2: Adriantyk, albo Jadran, mówią o nim też nawet.
0: Mam już to wszystko.
1: Masz to wszystko? O!
2: No to super.
1: Wspaniale.
0: Ja chodzę na basen, więc mam chyba wszystko.
2: No to ty jesteś w takim razie przygotowana.
1: Poza tym muszę cię pocieszyć, Milenko, że ta woda jest tak bardziej słona niż w Bałtyku i normalnie jak się położysz na niej, to się normalnie taki smog jak ja, czy taka Milenka jak ty będzie unosiła.
2: Naprawdę? Mhm. Ja myślałem, że tylko duże smoki się tak unoszą, bo powietrza nabiorą, a Milenka może takiego dużego brzuszka nie ma.
1: Łatwiej się w takim morzu bardziej słonym unosić niż w takim morzu bałtyckim, które ma mniej soli, wiesz? Wojtek mi
2: to nie wiedziałem nawet.
0: Ja chciałam.
1: Tak?
0: Chciałam być ręką.
2: To trzeba ogonek dorobić. Normalnie można dorobić ogonek taki z tego.
0: Byłam na takim. No. Ja byłam na takiej wyspie, gdzie istniały syreny, ale tam nie było żadnych syren.
2: Czyli kiedyś były, a już nie ma. Może odpłynęły gdzieś.
0: No chyba.
3: Co to za wyspa?
2: Może gdzieś odpłynęły.
0: Ta wyspa się nazywa Cypr.
1: Cypr.
2: I tam były syreny?
1: Może kiedyś?
0: Nie było.
2: A nie było.
3: Ktoś cię oszukał.
2: Co ciekawe.
0: I to mój tata mnie oszukał.
3: Co?
2: Czyli tata cię oszukał, ale tata, no wiesz co, tata, tak oszukałeś tymi
3: syrenkami. Ja myślałem, że Afrodyta była syreną.
0: No była, ale już jej nie ma.
2: A Afrodyta to ta, co wychodziła z wody?
3: Tak.
2: To jak wychodziła, jak była sarenką? To miała nogi. A sarenka?
0: Tak.
2: Znaczy syrenka. Sarenki to mają cztery nogi.
1: Ale miała dużo piany.
2: Miała dużo piany. No, mm-hmm. No. Ten. Proszę bardzo, pozdrawiaj kogo chcesz.
0: Pozdrawiam całego serca Polskie Radio Dziecko.
2: Aha.
0: Smoka, Adasia i Micha.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: I Hasia. Pozdrawiam moją rybkę.
1: O, też pozdrawiamy.
0: Moją siostrę.
2: Aha, jak ma na imię?
0: Wandzia.
2: Cześć, no my też pozdrawiamy Wandzie, oczywiście.
0: Jest z nami teraz.
1: Nie, to machamy do niej łapkami.
2: Machamy łapkami i mówimy ci papa.
1: I panu Robertowi też mówimy papa.
2: Czekaj.
3: Papa, do zobaczenia.
0: Papa.
3: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: A mi się coś przypomniało.
1: Papa.
2: Przypomniało mi się zagadka taka o misiu.
1: Jaka?
2: Który nie jest misiem.
1: Jak to?
2: No właśnie taka zagadka, bo widzisz, tutaj mówiła Milenka, pozdrawiam misia Michasia, a ja sobie pomyślałam o takim jednym, co może niektórzy na wakacje wyjechali i go spotkali, tylko że on mieszka bardzo daleko, na drugiej stronie świata w ogóle mieszka.
1: Czyli co, chcesz mnie powiedzieć, że przygotowałeś zagadkę?
2: No. O tym misiu, co nie jest misiem, co mieszka bardzo, bardzo daleko, tam gdzie ludzie chodzą do góry nogami, i mogę o nim zagadkę powiedzieć, jak
1: chcesz. No dobrze, to ja w takim razie przedstawię numer telefonu,
2: dobra,
1: pod który można zadzwonić.
2: Numer telefonu.
1: A ty pięknie, głośno
2: tak,
1: i wyraźnie tę zagadkę potem powiedz.
2: Dobra.
1: Na antenie. Uwaga, numer telefonu do naszego studia, za chwilę zagadka misia Michasia. A numer telefonu następujący. 22 645 2055.
2: Jego uszka sterczą puszyście. Na gałęzi żuje liście. Nie chce biegać i nie skacze. Nie jest misiem, a torbaczem.

0: Nie smakują mu cytrusy, woli jeść eukaliptusy. Coś by wyczarował może lub odpoczął na wycieczce, ale najpierw się położy, bo wciąż jakoś mu się nie chce. O kim jest ta zagadka? To o pewnym misiu, który nie jest misiem. 22 645 20 55.
1: Czekamy na dobre odpowiedzi.

0: O, ktoś zadzwonił.
1: O, to ja włączę guziczek. Pstryk.
0: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: A ty? I jak się nazywasz?
2: Leonard.
0: Bardzo
1: o, jakie
0: mi miło.
1: Piękne imię.
0: Czy ty słyszałeś, o kim była zagadka? O misiu, który nie jest misiem? O kim była zagadka?
1: A którą...
2: Koala?
0: Tak jest! O! Ale to szybko organizm.
1: Leonard błyskawicznie sobie poradził. Wielkie brawa.
0: To prawda, bo
1: i ode mnie, i od misia.
0: Nie lubi, nie smakują mu cytrusy, woli jeść eukaliptusy.
1: Trudna nazwa, eukaliptus.
0: I żuje liście. I sterczą mu uszka puszyście też.
1: I mieszka w Australii.
0: W Australii. Jakie zwierzaczki jeszcze mieszkają w Australii? Znasz takie, które tam mieszkają i właściwie nigdzie indziej?
2: Pangur.
1: Wielkie brawa.
2: Pająki.
0: No właśnie, tam są takie pająki, że i czekaj, bo tam jeszcze jest taki ssak.
2: Duże pająki.
1: Tak, duże. Tak, australijskie.
0: I tam w rafach jeszcze dużo rekinów jesteś. Ale jeszcze jest taki jeden, co jest ssakiem, ale znosi jaja. I o nim jest taka bajka animowana.
2: Kolczatka?
0: No, chyba ten, ale jest jeszcze taki, co ma taki dziób.
1: Jak kaczka.
0: Jakby jak kaczka.
2: Dziobak?
1: Tak, o, dziobak. Wielkie brawa!
0: To Leonard, patrzę, zna wszystkie.
1: No,
0: chyba.
1: To znawca Australii.
0: Czekaj. A czy ty byłeś w Australii?
2: Nie.
0: Ale chciałbyś być?
2: Tak.
0: To tak jak ja i jak smok, też
1: tak,
0: byśmy
1: też
0: chcieli.
1: Byśmy chcieli. A powiedz mi, czy ty wyjeżdżałeś już w te wakacje gdzieś? Byłeś gdzieś?
2: Tak, byłem w Sopocie i na Mazurach.
1: A skąd pochodzisz, Leonardzie? Z jakiego miejsca?
2: Z Warszawy.
1: Z Warszawy.
0: O, w Sopocie i na Mazurach. To ładnie.

0: wody i na Mazurach i
1: to
0: tam
1: teraz
0: co pociąg.
1: Jeszcze brakuje tylko gór. Góry i Mazury. Dlatego my morze, Mazury i góry. Tak mówią.
0: Wybierasz się w tym roku w góry?
2: Nie wiem, pewnie nie.
1: Mm-hmm. No ale jak już był nad morzem i na Mazurach, to po co jeszcze w góry chodzić?
0: No, no dobrze, a byłeś w Sopocie, tak? I podobało ci się?
2: Tak.
0: A co ci się, co ci się najbardziej w Sopocie podobało?
2: Pływanie. Daleko.
1: Mm-hmm. Pływanie jest super. Pływanie jest super, to prawda. Ja też uwielbiam na przykład. Bardzo uwielbiam.
2: I granie z tatą w wodzie w siatkówkę.
1: To... Jak to w wodzie? Czekaj, czekaj.
0: No jak to?
1: Jak to w wodzie w siatkówkę? Przez siatkówkę się przez siatkę przebija. Jak w wodzie będziesz, a piłka ci wyląduje tutaj, to jak ją z wody wyjmiesz?
2: No co ty? Nie tonie, popłynę i...
1: Czyli to się nazywa piłka podwodna.
0: Nie. Chodzi chyba Leonardowi o tak zwane siatkarskie odbijanie piłki.
1: W wodzie?
0: No, rękoma.
1: Ale numer.
2: Tak.
0: Bo ty stoisz łapami, a Leonard nogami w wodzie, a ręce ma wolne i nad wodą.
1: Ale sprytne. No. To ja nie wiedziałem, że tak można.
0: Musimy tak zagrać, jak będziemy
1: stać
0: na jakiejś plaży.
1: W wodzie i rękami piłkę.
0: Odbijać, tak, tak, tak.
1: Ale to ciężko biegać wtedy.
0: No to...
2: Tak. Bo to... A na Mazurach łowiłem ryby i złowiłem 10 ryb.
1: Niemożliwe, ale... jakie to były ryby. Krok
2: te... 9 okonków i jedna wzdręga.
1: Ja nawet nie wiem, jak dręga wygląda, w ogóle nie wiem, nawet nie mam pojęcia.
2: Takie jest podobne coś do śledzia.
0: Ale to ty umiesz łowić ryby na wędkę?
2: Tak, łatwe to jest.
1: To tam się rzuca, a potem się, tam jest taki spłowik. Płowik, co
2: tak,
1: on tam siedzi.
2: Pławik.
1: I jak rybka dziabnie, to on się zanurza i wtedy
2: tak.
1: Ty musisz go tym takim kręciadłem, tak? Podkręcić.
2: Tak, ale muszę chwilę poczekać, żeby ryba zjadła tego robaka i żeby się wbiła. Tak.
1: Sprytne.
0: Kto cię nauczył łowić ryby?
1: Sprytne.
2: Tata.
1: Mm. Czyli tata jest super wędkarzem, tak? I tata
2: tak.
1: Więcej złowił ryb niż ty?
2: Nie.
1: Czyli jesteś w tym łowiactwie rybowym lepszy od taty teraz, tak?
2: Tak.
0: No to wielki...
1: No to brawa. To brawa dla ciebie, naprawdę.
2: I łowię czasami na spinning, gdzie jest takie...
1: Na spinning? Czekaczkę, na spinning to na czym to polega, powiedz?
2: Że rzucamy w dal i jest taka mała rybka i się ją przyciąga powoli.
1: Ale ta rybka jest sztuczna?
2: Tak. I żeby ryba jakaś duża ją zjadła albo czasami...
1: A, bo ta ryba w wodzie myśli, że to jest prawdziwa ryba, a ty ją na sznurku ciągniesz, czy na żyłce, tak?
2: Tak,
1: to sprytne
0: jest. A i skomplikowane.
1: Bardzo trudne.
2: No
1: dobrze.
2: I można też wypłynąć na przykład na kajakiem gdzieś daleko i tak pływać, a ty na przykład ktoś pływa z tobą, a ty trzymasz wędkę i tak powoli... zaciągasz, a ktoś powoli wiosłuje.
1: Czyli dwie osoby muszą być.
0: Jedna łowi, druga
1: jedna
0: wiosłuje.
1: Musi wiosłować,
2: tak.
1: Ale czekaj, to musicie uważać, bo nie wolno podpływać do brzegu, bo tam są te wodorosty. I żeby nie złapać na wędkę wodorosta, prawda?
2: Tak, ja zarzuciłem ściny, to w 3 minuty 2 ryby złowiłem.
1: To ty jesteś szybki, naprawdę szybki, Leonard. To w takim razie proszę bardzo, pozdrawiaj szybko, kogo chcesz.
2: To ja pozdrawiam całe radio dzieciom.
1: Dziękujemy.
0: Dzięki.
2: Wszystkich słuchaczy, rodzinę i kolegów.
1: Super. A my pozdrawiamy ciebie i machamy łapkami. Pa, pa.
0: Pa, pa.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: Kiedy mi zielono w głowie.
1: No właśnie, zielono w głowie, o wszystkim zapominasz. Znowu to samo.
0: Słucham? Co takiego, smoku?
1: No, zamiast się skupić na audycji, rozejrzeć dookoła, to ty sobie śpiewasz.
0: No pewnie, że śpiewam. Nie rozumiem, o czym mówisz,
1: no
0: Adasiu.
1: Ty nie rozumiesz, a za każdym razem się to powtarza. No.
0: Ale co?
1: Mógłbyś się obejrzeć łaskawie, drogi Misiu, Michasiu,
0: no, i spojrzeć na zegarek. Uwaga, będę się obejrzywał.
1: No i co
0: obejrzałem
1: widzisz?
0: Obejrzałem się i co?
1: No co widzisz na tym zegarku? Widzisz na pewno wskazówki.
0: Widzę i godzinę widzę.
1: Mhm.
0: Uwaga, odwracam się do ciebie.
1: Tak.
0: No i widziałem.
1: Widziałeś, a mógłbyś powiedzieć, co widziałeś?
0: Zegarek.
1: Zegarek. I widziałeś też godzinę na tym zegarku.
0: Widziałem.
1: A mógłbyś...
0: 11:51.
1: A co to oznacza?
0: To oznacza... Ojej!
1: No!
0: Ojej!
1: No!
0: To oznacza, że tylko 9 minut zostało do 12.
1: Dokładnie, musimy kończyć.
0: Ojej.
1: A dziadka jeszcze nie ma.
0: Ojej! To znaczy, że powinniśmy...
1: Pójść go szukać. A wcześniej...
0: Nie! Najpierw... Powinniśmy jeszcze wcześniej! Dlaczego mi nie mówiłeś, że tak późno jest?
1: Próbowałem powiedzieć. No co?
0: Musimy słabo się starałeś. Mówisz, odwróć się, popatrz, która godzina,
1: dobrze,
0: coś tam, coś
1: nie
0: tam.
1: Mów tyle. Musimy pożegnać się ze słuchaczami.
0: I podziękować i zaprosić na następny program.
1: Tak.
0: Na
1: następny wakacyjny poniedziałek.
0: Od 10 do 12. Ale się wtedy będzie działo.
1: No i na jutro trzeba też zaprosić. No, zaprosić na jutro.
0: Ojej, mało bym zapomniał, przecież jutro. Jutro od 18 do 20.
1: Też, no wakacyjna wieczorowa audycja.
0: Wakacyjna wieczorowa audycja o współpracy.
1: Tak, tak.
0: Ojej, dziadek zaraz przyjdzie jeszcze?
1: A jak nie przyjdzie, to będziemy musieli go szukać.
0: Będziemy go szukać, ale jeszcze będziemy musieli się po piosence pożegnać ze słuchaczami. To teraz... Wiem, co teraz.
1: Piosenka.
0: Teraz piosenka.
1: Dobrze.
0: Proszę bardzo.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuję.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie,
0: co za tydzień, a co dzisiaj.
1: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już

0: przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Radiowe półpolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Czas rozpocząć radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Jesteśmy z Wami do godziny 15.

0: Usłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać.

Witajcie w naszej radiowej bajce, pozwolę sobie dodać, bo radiowe półkolonie rozpoczęły się prawie 5 minut temu i potrwają do godziny 15. A co się będzie działo? Och, sporo różnych różności, chciałoby się zażartować. No ale faktycznie, mamy wasze ulubione zabawy zaplanowane, mamy konkurs dotyczący polskich parków narodowych, nie zabraknie także gości, zatem jak sami słyszycie, naprawdę warto zostać z nami na te najbliższe 3 godziny, bo będą one pełne zagadek, muzyki, no i oczywiście najróżniejszych wakacyjnych inspiracji. A na początek pytanie dnia.

gdybyś mógł zorganizować najbardziej niezwykłe urodziny świata, to gdzie by się one odbyły? Jakby wyglądały? Kogo byś zaprosił? Jeżeli macie ochotę podzielić się z nami waszymi pomysłami w tym temacie, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

22 645 2055. Przypominam, to jest nasz numer telefonu do Studia Polskiego Radia Dzieciom, z którego dzisiaj specjalnie dla Was nadajemy audycje radiowe Półkolonie. Zresztą tak samo jak przez całe wakacje. Chociaż tak sobie teraz myślę, że no dobra, to trochę niesprawiedliwe, co powiedziałam, bo nie tylko radiowe Półkolonie są z tego miejsca nadawane specjalnie z myślą o Was, ale właściwie większość naszych audycji, poza oczywiście tymi, które odbywają się w plenerze, w terenie, jak chociażby ta audycja, która miała miejsce 1 sierpnia i odbyła się w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie z okazji wybuchu 82. rocznicy tego wydarzenia.

Ale dzisiaj znajdujemy się w studiu przepięknym, zielonym, kolorowym, wypełnionym najróżniejszymi zabawkami. No i oczywiście także sprzętami potrzebnymi do tego, bo audycja się odbyła, czyli mikrofony, komputery. Zresztą wiecie co, po co ja wam to wszystko opowiadam? Może po prostu przyjedziecie tutaj do nas i sami to wszystko zobaczycie. Tak, tak, moi drodzy, bo oczywiście istnieje taka możliwość, byście przyjechali i razem z nami współprowadzili audycję, jaką są radiowe półkolonie. Wystarczy do nas wysłać wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Tylko trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, w temacie napisać radiowe półkolonie. Po drugie, w samej wiadomości ważne, by pojawiło się wasze imię, ile macie lat, czym się interesujecie i oczywiście kontakt do waszego opiekuna, najlepiej rzecz jasna numer telefonu. I kiedy taką wiadomość do nas wyślecie wy, albo oczywiście w porozumieniu z waszymi opiekunami, albo wasi rodzice, czy też dziadkowie, to wtedy umówimy takie spotkanie i będziecie mogli przyjść tutaj na program i razem z nami go poprowadzić. Ależ wiecie co? To zawsze wzbudza tak niesamowite emocje, że najlepiej się o tym przekonać samemu. Jakie to są emocje, nie będę wam o nich opowiadać, bo po prostu trzeba samemu tego spróbować. Rzecz jasna, możecie także się z nami spotykać w trakcie naszych audycji plenerowych, tenerenowych, tak samo jak na przykład spotkaliśmy się w sobotę podczas wydarzenia, o którym już wam opowiadałam, razem z Frankiem, którego oczywiście także bardzo serdecznie pozdrawiamy. No dobrze, moi drodzy, to wiecie już, w jaki sposób się do nas zgłaszać. Zatem, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli w te wakacje planujecie być w Warszawie albo wakacje właśnie w Warszawie spędzacie i chcielibyście odwiedzić Polskie Radio dzieciom, wziąć udział w audycji, to śmiało piszcie wiadomości.

0: Polskim Radiu Dzieciom trwają radiowe półkolonie. No i tak zerkam na zegarek. Pierwszy kwadrans naszego spotkania już za nami, więc pomyślałam, że jest to idealny moment na to, byśmy udali się w podróż. Tak, tak, moi drodzy, pakujemy plecaki i ruszamy w kolejną wakacyjną podróż pełną przygód. A gdzie tym razem się wybierzemy, co odkryjemy i czego o tym miejscu się dowiemy? No to wszystko przed nami. Ogłaszam zatem wszemi wobec, że zapraszam do udziału w zabawie.
1: Następny przystanek.
0: Jaki będzie ten następny przystanek? To jest oczywiście pytanie skierowane w waszą stronę. 22 645 20 55, przypominam, to jest numer telefonu tutaj do nas, z którego koniecznie musicie skorzystać, jeżeli macie ochotę się z nami pobawić. A oto moja pierwsza podpowiedź. Miejsce, do którego się wybieramy, jest jednym z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych w Polsce i znajduje się nad polskim morzem. Co to za miejsce? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało dzwońcie.

Jaki będzie ten następny przystanek? Jakiego miejsca dzisiaj poszukujemy w naszej podróżniczej zabawie w radiowych półkoloniach? No to są pytania, na które poszukujemy właśnie odpowiedzi. 22 645 20 55. Śmiało zadzwońcie, jeżeli macie jakieś propozycje, jakieś pomysły co do tego, jak może brzmieć nazwa tego miejsca, którego dzisiaj wspólnie szukamy. A wiecie już z moich podpowiedzi, że jest to jedno z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych w Polsce, które znajduje się nad polskim morzem. No to kolejna moja podpowiedź. Myślę, że trochę bardziej Was nakieruję na to, w którą stronę tego polskiego wybrzeża się udamy, bowiem to miejsce, o które pytam, tworzą trzy sąsiadujące ze sobą miasta. Co to może być za miejsce? Jak ono się nazywa? 22 645 20 55.

0: No oczywiście, z tymi słodkościami to też musimy zachować umiar, nie ma co aż tak bardzo szaleć. Odrobinkę można, jak najbardziej, no w końcu są wakacje, mnóstwo przepysznych owoców soczystych, słodkich, teraz jest dostępnych, ale pamiętajcie, żeby myć zęby po każdym posiłku, bo to na pewno pomoże Wam uniknąć później problemów, kłopotów i bólu zębów. Dlatego z tymi słodkościami to oczywiście jak zawsze najlepiej z umiarem. Ale wiecie co, zostawiamy na razie kwestie tutaj związane z różnym jedzeniem i przenieśmy się z powrotem do tematu podróży, bo przecież w Polskim Radiu Dzieciom trwa aktualnie zabawa.
1: Następny przystanek.
0: O, właśnie ona. Poszukujemy miejsca, gdzie moglibyśmy się udać na taką wakacyjną podróż. Wiemy już, że miejsce, którego nazwę szukamy, jest najpopularniejszym miejscem wakacyjnych podróży w naszym kraju. Znajduje się nad Polskim Morzem i tworzą je trzy sąsiadujące ze sobą miasta. No i mamy pierwszych śmiałków. Janek, Leon i Kinga się do nas dodzwonili. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Och, coś tam szumi bardzo po waszej stronie. Chyba jesteście w podróży.
2: Tak.
0: A dokąd jedziecie?
2: Na działkę. Na działkę.
0: Ach, na działkę. No fantastycznie. Podczas takiej pogody, jaka aktualnie panuje, to faktycznie wyprawa na działkę jest świetnym pomysłem. Co tam będziecie robić na tej działce?
2: Bawić się.
0: A jak
2: kąpać
0: na przykład?
2: W basenie.
0: Ach, no tak, pluskać się, kąpać w basenie i bawić. A jak się na przykład będziecie bawić?
2: Kąpać się w jacuzzi i opalać się w saunie.
0: A, no to bardzo ciekawy rodzaj zabawy, powiem Wam szczerze, ale rozumiem, że będziecie po prostu korzystać z tych wszystkich możliwości, które płyną z połączenia wakacji i pięknej pogody, tak?
2: Tak.
0: No i o to chodzi. Moi drodzy, a czy wy w ogóle lubicie podróżować?
2: Tak.
0: A czy mapa naszego kraju nie jest wam obca?
2: Nie.
0: Czyli wiecie doskonale, jakie miejsca, miejscowości występują nad polskim wybrzeżem? No to doskonale, to fantastycznie się składa, bo my właśnie o jedno z takich miejsc pytamy. Właściwie to jest niesamowite, bo pytamy o jedno miejsce, które tworzą aż trzy miasta. Więc można byłoby powiedzieć, że jeden równa się trzy, a wiemy, że z matematyki to takie rzeczy nie istnieją. Ale w tym wypadku akurat rzeczywiście taki wyjątek, można powiedzieć, zaistniał. Powiedzcie mi proszę, jak waszym zdaniem zatem nazywa się to miejsce, którego poszukujemy?
2: Trójmiasto.
0: No to słuchajcie, sprawdzam, dobra? Brawo, brawo, brawo. Fantastyczna odpowiedź.
2: My mieszkamy w Gdańsku. A to jest inna część miasta.
0: Ojejku, no to rzeczywiście idealnie się wam trafiła ta zagadka. No o to miałam też pytać właśnie, jakie te trzy miasta tworzą Trójmiasto? Gdańsk, to już powiedzieliście. Jakie jeszcze są dwa? Gdynia?
2: Sopot i Gdynia.
0: I Sopot, tak. Świetnie jesteście poinformowani. A mieszkając w Gdańsku, Sopot i Gdynia też nie są wam obce? Często tam bywacie?
2: Tak.
0: Czyli rzeczywiście te miasta, można powiedzieć, są nie tylko swoimi sąsiadami, ale też są ze sobą tak mocno połączone, że stąd powstała nazwa Trójmiasto.
2: Tak.
0: Powiem wam szczerze, że ja bardzo lubię jeździć do Trójmiasta. To jest jeden z moich ulubionych kierunków, nie tylko wakacyjnych. A co wam się najbardziej podoba w Trójmieście?
2: Gdańsk.
0: A co w tym Gdańsku?
2: Dużo psów.
0: Dużo czego?
2: Psów.
0: Dużo psów?
2: Tak.
0: O, czyli Gdańsk jest
2: i
0: miastem
2: zwierząt.
0: Przyjaznym psom i w ogóle zwierzętom.
2: Tak.
0: No, to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich.

0: wszystkich miłośników czworonogów oraz innych stworzeń, które towarzyszą nam ludziom i są również naszymi fantastycznymi przyjaciółmi. A wy macie jakieś zwierzątko?
1: Tak.
0: I jak się...
1: I tylko, bo mamy dwa.
0: I jak się nazywają?
1: Lulu i Lego.
0: Ach, rozumiem. Bardzo ładne imiona. Bardzo ładne. A powiedzcie, jak w ogóle mijają wam te wakacje? Bo rozumiem, że dzisiaj jedziecie na działkę, a pozostała część wakacji i ta część, która już za nami i ta część przed nami, wasze plany, jak
1: byliśmy
0: to wszystko wygląda?
1: Byliśmy w Legolandzie.
0: No i co tam ciekawego widzieliście?
1: A byliśmy w Legolandzie, ale z innymi dziećmi.
0: O, super. Czyli mieliście fajne grono towarzyszy.
1: Tak.
0: I co tam was najbardziej zaciekawiło, zaskoczyło?
1: Nie wiem.
0: Może to, że można tyle klocków zgromadzić w jednym miejscu. No bo tam na pewno każdy, kto przybędzie, to miałby się czym zdecydowanie pobawić. A jakie macie plany na tę pozostałą część wakacji?
1: Nie wiem.
2: Ja tylko jadę do Wrocławia na mecz.
0: O, jaki mecz?
2: Klub
0: piłkarski. Bo nie słyszałam, jaki mecz?
2: Mecz AC Milan, Manchester United.
0: Czyli piłkarski.
2: Tak.
0: Rozumiem. No, to też świetne plany. Moi drodzy, widzę, że wakacje mijają wam fantastycznie. Humor dopisuje i o to chodzi. Bardzo mnie to cieszy. A teraz czas na pozdrowienia, bo wiem, że naszych słuchaczy też pozdrowienia bardzo cieszą. Kogo chcielibyście pozdrowić?
2: Mamę.
3: Ja
2: bym chciała pozdrowić mojego psa i moją mamę.
0: Świetnie.
1: Janek, no to jest ty. Ja chcę pozdrowić też moją mamę, Lulu i Lego, wszystkie psy na świecie, wszystkie psy na świecie, wszystkie kaszaluki na świecie, całe posiadane życie i cały świat, oprócz tych ludzi.
0: Super. I Kinga, chyba jeszcze ty zostałaś, prawda?
1: Nie, to byłam ja.
0: A, to ja przepraszam, to jeszcze ty. Mhm. I to jest koniec. Zamykamy listę z pozdrowieniami, tak?
1: Tak.
0: Super. Moi drodzy, bardzo mi się podobają wasze pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy. Dziękujemy pięknie za te skierowane w naszą stronę i was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, kolorowych, uśmiechniętych, no i pełnych słońca wakacji i waszego uśmiechu na buzi. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję.

I już do Was powracam. Chwila muzyki za nami. Trochę sobie posłuchaliśmy, odpoczęliśmy, trochę się pogibaliśmy, bo ruch to zdrowie i to w każdej formie. Taniec to także ruch, zatem taniec jak najbardziej jest wskazany, bo odpoczynek owszem w wakacje króluje i ja się wcale temu nie dziwię, ale jednak dobrze jest się też czasami poruszać, no bo to też poprawia nam nastrój. W 100% jestem co do tego przekonana. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to śmiało zadzwońcie, możemy sobie na ten temat porozmawiać troszeczkę. Ale jednak liczyłabym teraz na inne telefony. Telefony związane z polskimi parkami narodowymi. Tak, tak, moi drodzy, dobrze przeczuwacie. Czas na nasz konkurs Hej Przygodo dotyczący właśnie polskich parków narodowych. Kolejna odsłona tego konkursu przed nami, a dzisiaj odwiedzimy prawdziwy raj dla miłośników ptaków, bowiem miejsce, ten Polski Park Narodowy, o który Was pytam, wiosną i jesienią jest miejscem, gdzie można naprawdę zobaczyć setki tysięcy ptasich wędrówek. Naprawdę przepiękne, cudowne miejsce, które daje tyle wrażeń przyrodniczych i przygód serwuje dzikich, że zdecydowanie, zresztą jak każdy polski park narodowy, jest wart i godny polecenia. O który polski park narodowy pytam? Oto moje podpowiedzi. Ten polski park narodowy powstał tam, gdzie rzeka Warta wpada do Odry. Jest domem dla setek gatunków ptaków wodnych i błotnych, a jego symbolem jest gęś, tylko właśnie nie powiem Wam, która, bo to jest pytanie dodatkowe. 22 645 2055. O który polski park narodowy pytam? Mogę tutaj jeszcze podpowiedzieć, że jest to najmłodszy polski park narodowy w naszym kraju. 22 645 2055. Śmiało zadzwońcie, jeżeli macie jakiś pomysł, o który polski park narodowy dzisiaj chodzi w naszym konkursie.

0: Warszawa jest rzeczywiście przepięknym miastem. To właśnie tutaj znajduje się siedziba Polskiego Radia Dzieciom. Ale my aktualnie sobie podróżujemy i wybieramy się do jednego z polskich parków narodowych. Do którego? To jest pytanie, które skierowałam we waszą stronę. I postanowił zmierzyć się z nim Teodor. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, Teodorze, czy ty podróżujesz czasami do polskich parków narodowych?
1: Tak.
0: A w którym już byłeś?
2: W Karkonoskim byłeś, tak?
1: W Karkonoskim.
0: Och, to przepiękny polski park narodowy. Zresztą każdy z nich jest przepiękny. Którykolwiek byś teraz nie wymienił, to i tak powiedziałabym, że przepiękny, bo ja uwielbiam te miejsca. Ale powiedz, co tobie się najbardziej podobało w Karkonoskim Parku Narodowym? Mamy też taką ogromną prośbę, żebyście ściszyli radio i rozmawiali ze mną przez telefon. Wtedy na pewno będzie nam się wygodniej rozmawiało.
1: Śnieżka.
0: Śnieżka. Ale Śnieżka taka do zabawy ulepiona ze śniegu?
1: Góra Śnieżka.
0: Ach, Góra Śnieżka, no tak. Udało ci się tam wdrapać, czy wjeżdżałeś wyciągiem?
1: Wjeżdżałem naciągiem.
0: Wyciągiem, ale to też jest super przygoda, prawda? Tak można się poczuć trochę jak ptak, który wzbija się na szczyt góry. A ten ostatni przy kawałeczek, tak czy siak, trzeba było się wdrapywać pewnie, co?
1: No.
0: I to była pewnie niezła przygoda. Podobało się to tobie? Czy jednak chodzenie po górach to nie jest coś, co ci sprawia przyjemność?
1: Podobało mi się.
0: Podobało ci się fantastycznie. Zatem połknąłeś tego przysłowiowego, przygodowego bakcyla. Bardzo mi się to podoba, bo to oznacza, że będziesz chciał coraz więcej podróżować i poznawać dzikich zakątków naszego kraju. A to są zawsze takie wiadomości, które mnie bardzo cieszą. Teodorze, ja zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że ty dzwonisz do nas w sprawie

0: naszego konkursu Hej Przygodo, właśnie dotyczącego polskich parków narodowych, więc od razu chciałabym się ciebie zapytać, jak według ciebie nazywa się ten park narodowy, którego my dzisiaj poszukujemy?
1: Park Narodowy Ujście Walty.
0: No to słuchaj, no to sprawdźmy z tymi moimi podpowiedziami, czy rzeczywiście on nam tutaj pasuje. Czy to jest polski park narodowy, który powstał tam, gdzie rzeka Warta wpada do Odry? No, właściwie sama nazwa tutaj nam podpowiada, że rzeczywiście to jest tamten rejon. Czy jest on domem dla setek gatunków ptaków wodnych i błotnych? No, muszę ci podpowiedzieć tutaj troszeczkę, że tak, dlatego że tam mieści się też Rzeczpospolita Ptasia, a to oznacza, że rzeczywiście jest to miejsce, gdzie można znaleźć mnóstwo ptaków, więc tutaj też właściwie dajemy sobie plusik. Powiedziałam również, że jest to najmłodszy park narodowy w Polsce i tak jest. Park Narodowy Ujście Warty jest najmłodszym parkiem, ale jeszcze tutaj mówiłam troszeczkę, a zaraz sobie z tobą porozmawiam jeszcze o symbolu tego parku narodowego, bo każdy polski park narodowy ma swój symbol. No i ja powiedziałam, że symbolem tego parku narodowego jest gęś, ale nie powiedziałam, która dokładnie gęś. Czy ty coś wiesz w tym temacie? To ja ci dam do wyboru. Gęś tundrowa czy gęś zbożowa? No, trzeba obstawiać. 50 na 50. Która?
1: Druga.
0: Którą wybierasz? Zbożową czy tundrową?
1: Chyba tą drugą.
0: Tundrową. No i to jest bardzo dobra odpowiedź, bo rzeczywiście aktualnie symbolem Parku Narodowego Ujście Warty jest gęś tundrowa. Ale co ciekawe, ona jest symbolem tego parku dopiero od 2020 roku. Wcześniej tym symbolem była gęś zbożowa. Więc tak na dobrą sprawę to obie odpowiedzi byłyby właściwe, bo jedna i druga gęś była i jest symbolem tego parku, tylko kiedyś była nią gęś zbożowa, a aktualnie jest gęś tundrowa. No wiesz co, Teodorze, tak jak sobie teraz o tym rozmawiamy, no to wszystko się składa na to, że rzeczywiście ten park narodowy, którego dzisiaj poszukujemy, to jest ten, który wskazałeś, czyli Park Narodowy Ujście Warty. Ale na wszelki wypadek jeszcze to sprawdźmy, dobra?
1: Dobrze.
0: No, ja nie miałam żadnych wątpliwości, ale oczywiście zasady są zasadami. Musieliśmy to sprawdzić. Gratulacje ogromne i oczywiście bardzo miło mi jest ciebie poinformować o tym, że gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa w twoje rączki powędruje. Bardzo się cieszę, bo dzięki tej grze będziesz mógł taki swój pierwszy, a właściwie już drugi, bo pierwszy to postawiłeś krok na Śnieżce, wędrując po Karkonoskim Parku Narodowym, ale kolejny dziki, przygodowy krok postawić na szlakach polskich parków narodowych i dowiedzieć się o nich znacznie więcej, właśnie grając sobie w tę grę planszową. Bardzo, bardzo się cieszę, że odważyłeś się do nas zadzwonić i z nami wspólnie pobawić. A powiedz, jak twoje wakacje?
1: Dobrze.
0: Wszystko zgodnie z planem, czy niektóre rzeczy trzeba było poprzesuwać, pozmieniać?
1: Wszystko dobrze.
0: No to idealnie, słyszę, że się uśmiechasz, słyszę uśmiech w twoim głosie, więc rzeczywiście te wakacje muszą być super ciekawe. A jakąś przygodę chciałbyś nam opowiedzieć? Pamiętasz?
1: Chyba nie.
0: No, sporo pewnie było tych przygód, pewnie nawet sam wjazd i później wdrapywanie się na Śnieżkę obrodziło w wiele przygód, ale to rzeczywiście trzeba by było się chwilkę pewnie zastanowić, którą z nich wybrać. W każdym razie, Teodorze, czas teraz na twoje pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamy, tatę, babcię, dziadka, drugiego dziadka, kuzyna, ciocię, wujka i drugą ciocię i drugiego wujka.
0: Super pozdrowienia, świetne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji. A powiedz, czy jakieś plany od

0: odnośnie do odwiedzin w kolejnym Polskim Parku Narodowym macie już rodzinne takie plany?
1: Może będą.
0: O, a jaki to byłby park? Który park macie na myśli?
1: Woliński.
0: No, to super, to skoro byłeś w Górskim Karkonoskim Parku Narodowym, następny Woliński, czyli Nadmorski Park Narodowy, no to rzeczywiście, powiem ci szczerze, że udałoby ci się super to wszystko połączyć i zobaczyć właśnie i Górski, i Nadmorski Park Narodowy. Bardzo fajny plan, bardzo mi się podoba. Teodorze, jak wspominałam, my również bardzo serdecznie ciebie pozdrawiamy. Gra Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa w twoje rączki powędruje i ogromna tylko prośba, jak skończysz ze mną rozmawiać, proszę nie rozłączaj się, dobrze?
1: Dobrze.
0: Świetnie. Do usłyszenia zatem niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa.
0: No i co ja widzę? Widzę, że nasz zegarek wskazuje nam taką informację, że za kilka chwil zamkniemy pierwszą część naszego wakacyjno-radiowego spotkania w radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. Ale nie martwcie się, jeżeli nie zdążyliście zadzwonić. Do godziny 15 jesteśmy razem z Wami.

0: Autopromocja.
1: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
0: Koniecznie.

0: koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
1: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
3: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo.

Proszę, proszę, kolejna godzina naszego radiowo-wakacyjnego spotkania rozpoczęta. Bardzo się cieszę i od razu śpieszę z przypomnieniem tego, jak brzmi nasze dzisiejsze pytanie dnia. Bo z tego, co sobie przypominam, to jeszcze nikt w tym temacie do mnie nie zadzwonił. Jak to się stało? Może potrzebujecie po prostu troszeczkę więcej czasu, by zaplanować takie wspaniałe i niezwykłe, najfajniejsze urodziny na świecie? No, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie tego dotyczy nasze pytanie dnia. Gdybyś mógł zorganizować właśnie takie najbardziej

najbardziej niezwykłe urodziny świata, to gdzie by się one odbyły? Jak by wyglądały? Kogo byście chcieli zaprosić? Jeżeli macie jakieś pomysły z tym związane, jakieś propozycje, śmiało dzwońcie 22 645 2055.

Powiem wam szczerze, że temat urodzin gdzieś tam faktycznie w wakacje nie dotyka mnie osobiście, ale wiem, że kilkoro z naszych słuchaczy w wakacje urodziny swoje obchodzi. Albo ja wiem, wy po prostu jesteście teraz pewnie w fazie planowania takich urodzin i może nie chcecie zdradzić, jakie niespodzianki przygotowaliście, albo jeszcze nie jesteście pewni, które zdecydujecie się wykorzystać. Słuchajcie, na spokojnie, możecie zadzwonić nawet z najbardziej fantazyjnymi pomysłami. Ja obchodzę swoje urodziny co prawda we wrześniu, więc jeszcze trochę czasu do tych moich urodzin pozostało, ale przyznam się szczerze, że już od jakiegoś czasu zastanawiam się i główkuję, co takiego zrobić tego wyjątkowego dnia. Jakie miejsce odwiedzić, oczywiście w czyim towarzystwie ten dzień chciałabym spędzić. No tutaj to nie mam żadnych wątpliwości oczywiście, bo jest to zawsze, są to osoby najbliższe mi i najważniejsze, ale faktycznie wybór miejsca, okoliczności i najróżniejszych zabaw, które towarzyszą mi w tym dniu, no to już jest całkiem poważny wybór. A może wam w takim wyborze też ktoś pomaga? Może macie taką zaufaną przyjaciółkę albo przyjaciela, albo rodzeństwo, albo rodzice z wami współpracują i wspólnie zastanawiacie się, w jaki sposób zorganizować urodziny, by były one niesamowite i jedyne w swoim rodzaju? Jeżeli tak, no to ja bardzo chętnie czegoś w tym temacie się dowiem. A jeżeli może po prostu macie ochotę nam opowiedzieć o swoich wakacjach, bo urodziny macie w zimie i w ogóle jeszcze się tym nie zajmowaliście, to wiecie co? No też jest taka możliwość. Jasne, że możecie zadzwonić, by opowiedzieć o swoich wakacjach. Jak je spędzacie, jak wyglądałyby wasze wakacje marzeń, gdzie najchętniej takie wakacje byście spędzili, gdzie byście pod,

podróżowali, albo jakie macie pomysły, by te wakacje tegoroczne spędzić. Również możecie oczywiście do nas zadzwonić i poopowiadać. 22 645 20 55.

Jak myślicie, czy wakacje mogą być jednocześnie świetną zabawą i wielką naukową przygodą? Oczywiście, że tak. Są, wyobraźcie sobie, półkolonie, podczas których dzieci budują roboty, uczą się programowania, eksperymentują i tak naprawdę przekonują się o tym, że nauka potrafi wciągać równie mocno jak najlepsza gra. O tym wszystkim porozmawiamy sobie już za chwilę z naszymi gośćmi, którzy zbliżają się do nas wielkimi krokami. Koniecznie zatem bądźcie z nami!

0: Ale nam się tutaj muzyczny miks nagle zrobił. Marchewkowe pole z moim szalonym wakacyjnym podkładem. No ale czegóż by tutaj spodziewać się innego, skoro trwają wakacje, zabawa na całego, więc i trochę muzycznego szaleństwa także nam się należy. Ciekawa jestem, na jakie szaleństwo do tej pory przez tę pierwszą część wakacji pokusili się moi dzisiejsi goście. Dzień dobry, jeszcze tak tajemniczo wam powiem. Dzień dobry, drodzy goście.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A wy lubicie sobie czasami poszaleć?
2: Tak.
1: No ja też lubię.
0: A w jaki sposób? Bo my tutaj muzycznie poszaleliśmy. Laura, ty w jaki sposób lubisz sobie czasami poszaleć?
2: Skaczę po taty łóżku.
0: O, to istne szaleństwo.
1: Ja szaleję z maluchami. Codziennie rano.
0: No, ale słuchajcie, tak słucham tych waszych szaleństw i w połączeniu z moim one by idealnie się uzupełniały. Cudownie, bardzo mi się to podoba. A teraz już oficjalnie przedstawię wam naszych dzisiejszych gości. Monika Kirol, organizator Półkolonii Twój Robot oraz Mały Geniusz. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć.
0: Oraz Laura, która jest uczestniczką Półkolonii Twój Robot. Witam cię serdecznie. A Laura, jak te półkolonie się nazywają Twój Robot, to oznacza, że ty tam budujesz swojego robota? Masz takiego swojego robota? Udało ci się go zbudować?
2: Tak.
0: Naprawdę? Jak on wygląda?
2: Jest taki jakby trójkąt z rączkami.
0: Wow, a jakie jest jego zadanie?
2: Że świeci.
0: Ale super! I od razu wiedziałaś, że chcesz takiego robota zbudować?
2: Tak.
0: Od razu, nie musiałaś się nad tym zastanawiać, od razu wiedziałaś, ale super. A ty się robotami od dawna interesujesz?
2: Nie.
0: Od niedawna i od razu taki sukces, że stworzyłaś swojego robota. Wiesz co, to ja mam dużo więcej lat niż ty i jeszcze swojego robota nie stworzyłam. Także jesteś dla mnie świetną inspiracją. Bardzo ci dziękuję. Takich uczestników i osób, młodych osób zainteresowanych właśnie tworzeniem, między innymi tworzeniem swoich robotów jest pewnie bardzo dużo.
1: Tak. Organizujemy takie półkolonie w całej Polsce. Laura przyjechała z Kurnika pod Poznania.
0: Och, jakież to jest ja uwielbiam Kurnik. Uwielbiam, naprawdę. To jest przewspaniałe miejsce. Bardzo często spędzałam tam wakacje, jak byłam w twoim wieku, bo niedaleko mieszkają moi dziadkowie, naprawdę. Ale to przepraszam, to takie wybieg.
1: No dlatego też właśnie organizujemy w całej Polsce, więc uczestników jest bardzo dużo. Właśnie w takim wieku, jak jest Laura, przede wszystkim od 6 do 13 lat, ale takie 7, 8, 9-latki, no to głównie nasi uczestnicy.
0: No i skąd w ogóle narodził się pomysł na takie półkolonie?
1: Półkolonie zorganizowaliśmy wtedy, zaczęliśmy organizować, kiedy powstały kursy robotyki. Realizowaliśmy kursy robotyki i programowania. I pomysłodawcą jest Bożydar, który wymyślił to już 20 lat temu tak naprawdę, więc w Polsce takie kursy organizujemy już od 20 lat. Natomiast jeżeli chodzi o półkolonie, to pomysł powstał trochę później, ale to też nie jest nowy pomysł, bo jakby nie było, takie półkolonie organizujemy gdzieś od 18 lat, więc naprawdę już bardzo długo. Natomiast od 5 lat to jest taka idea, która jest powiedzmy w całej Polsce i w całej Polsce co wakacje, co ferie z dziećmi budujemy, programujemy roboty, ale też nie tylko, bo też na tych

0: półkoleniach mamy chociażby programowanie z Minecraftem, które na pewno jest znane wszystkim i rodzicom i dzieciom.
1: No to ja koniecznie muszę się zapytać, nie wiem, która z pań mi odpowie, czym jest programowanie? Co to takiego?
0: Pamiętasz, Laura?
1: Może nie wszyscy wiedzą, nasi młodzi słuchacze.
2: No, czyli że na przykład się programuje tak, że się pisze już rzeczy, co on ma robić.
1: Ach, ten robot na przykład.
2: Tak.
0: Można na komputerze albo na tablecie, tak, napisać w takim specjalnym programie kod, na przykład w Scratchu i dzięki temu później co, wgrywamy go do robota, tak? I co robot robi wtedy?
2: Rusza się.
0: O, na przykład się rusza. Albo mówi, albo robi różne rzeczy, więc można przy pomocy komputera jakiś fajny program dla robota napisać.
1: Słuchajcie, a czy trudno jest napisać taki kod?
0: Laura, co myślisz? Trudno?
2: Łatwo.
0: Łatwo.
1: Ale to poczekaj, to on się składa tak po prostu z ciągu różnych cyferek, czy trzeba tam jakieś słowa włożyć w ten kod, co tam musi się znaleźć? Czy na przykład muszę tak napisać, bardzo bym chciała, żeby mój robot świecił na zielono. Mogę tak napisać? I będzie działać?
0: Przy pomocy jaja, tak, ale... Ale jeżeli chodzi o nasze roboty, które programujemy, to są specjalne bloczki. Pamiętasz, jak w zeszłym tygodniu układaliście bloczki dla robota? Są takie specjalne bloczki, w których można oznaczyć, co on ma robić, czy jechać do przodu, czy do tyłu, czy które silniki poruszyć i wtedy może się ruszać.
1: Ojej, to już taka wyższa szkoła jazdy, mam wrażenie.
0: Laura, trudne czy proste to było?
1: Chyba proste. Dla ciebie pewnie proste, no tak, ale jak już masz za sobą stworzenie swojego pierwszego robota, no to wcale się nie dziwię, że jest to dla ciebie takie proste i przyjemne. Ale czy to jest w ogóle fajna zabawa?
2: Tak.
1: A dlaczego? Co w tym jest najfajniejszego?
2: Że się rusza.
1: Ach, że można stworzyć coś, co później się porusza i robi dokładnie to, co sobie zaplanowaliśmy.
2: Tak.
1: Rzeczywiście to daje ogromną satysfakcję i podejrzewam, że na buziach uczestników taką satysfakcję to widać w 100%.
0: Tak.
1: Taki zachwyt.
0: Tak, super to jest, bo bardzo często w domu dzieci mają klocki Lego, a uwaga, bazujemy na klockach Lego, czyli budujemy roboty z klocków Lego. I no myślę, że prawie każde dziecko ma chociaż kilka klocków Lego, więc w domu możemy sobie zbudować jakiegoś zwierzaka, jakiś domek, jakiś pojazd, no ale... Rusza się wtedy, kiedy my sami nim poruszymy, tak? Natomiast u nas na półkoloniach wygląda to tak, że dzieci dość, że budują z klocków Lego, co już jest oczywiście fajne, to jeszcze później programujemy to na komputerze i może się ruszać. Może to być strzelająca kusza, albo może to być robot do walk sumo, albo może to być jakaś wyścigówka, więc naprawdę można różne rzeczy robić.
1: Ciekawe. Ale ja z tego, co słyszę, co mi opowiadacie, to mam wrażenie, że tutaj też niesamowicie ważną rolę odgrywa wyobraźnia.
0: Tak. Wyobraźnia też jest bardzo ważna. Natomiast ze względu na to, że te półkolonie organizujemy dla dzieci w różnym wieku i one też są dla dzieci z różnymi umiejętnościami, to na sam start myślę, że to jest też bardzo fajne i bezpieczne dla wszystkich uczestników, że jest podana instrukcja, czyli budujemy z instrukcji. Później też programujemy razem też z instrukcji. Natomiast później jest czas właśnie na tą wyobraźnię, czyli z jednej strony mamy pewność, że każdy uczestnik zrobi robota, który będzie działał, będzie się ruszał, a z drugiej strony można go też zrobić po prostu personalnie pod siebie, pod dany zespół, więc taka opcja też istnieje i wtedy wyobraźnia jest bardzo potrzebna.
1: I wtedy taki projekt stworzenia robota trwa przez cały czas półkolonii? Czy to jest właśnie na przykład jedno spotkanie?
0: Nie, zrobienie takiego robota jest bardzo szybkie i krótkie, bo tak na dobrą sprawę można takiego robota zrobić w sumie w półtorej godziny, dwie
1: naprawdę?
0: Godziny. Naprawdę? To nie jest takie skomplikowane. Szkoda, że nie wzięłyśmy żadnego, ale wystarczy półtorej godziny, dwie godziny w zespołach, zazwyczaj w zespołach, żeby dzieci też tutaj wspólnie się uzupełniały wiedzą. Dwie, trzy osoby są w stanie właśnie takiego robota zrobić w półtorej godziny, dwie i wtedy na naszych półkoloniach, w zależności od tam wybranego programu, dzieci tworzą od dwóch do nawet pięciu takich robotów w ciągu pięciu dni.
1: Niesamowite. I później można takie roboty sobie zabrać? Czy one zostają na pamiątkę?
0: Niestety nie. One zostają w telefonach, często w zdjęciach.

0: zdjęciach na pamiątkę. Natomiast Laura na pewno dzisiaj ma ze sobą, bo też realizujemy na półkoloniach takie robociki, czy takie zabawki, które dzieci tworzą od zera same. Dodają tam jakąś baterię, diodę, czasem silniczek i to są już takie pamiątki, które można zabrać ze sobą do domu. No i jakby nie było, to też są mikro robociki.
1: Ale to jest ten robocik, o którym opowiadałaś tam na początku, czy to jest jeszcze inny twój wynalazek? To jest ten sam, o którym mówiłaś na początku, czy to jest inny? Bo na początku mówiłaś, że już skonstruowałaś.
0: Który świeci
1: robota.
0: Właśnie. Myślę, że to może być ten.
1: To może być ten.
0: Mhm. Pokażesz, jak świeci.
1: Super, ale on ponoć jeszcze jakiś dźwięk wydaje, słyszałam, bo no, światła niestety słuchaczom nie zaprezentujemy, ale dźwięk możemy zaprezentować. Albo ty masz tam więcej. To, słuchajcie, ja wam opowiem. Laura przyniosła cały taki żółty kuferek i w tym kuferku po prostu ma mnóstwo najróżniejszych robotycznych skarbów.
0: Uwaga.
1: Już popatrzę. Uwaga, uwaga, na wszelki wypadek. Dobra. O, rzeczywiście, to był twój mikrorobocik. Możesz opisać naszym słuchaczom, jak on wygląda?
2: Jest taki jakby trójkącik, jak się już jego rączką, to zapala diodę i jak się takie coś specjalnego przyłoży, to piszczy. No i ma oczko i można go sobie przypiąć.
1: I jaki ma kolor?
2: Niebieski.
1: Niebieski. Rzeczywiście wygląda jak taki ludzik, który ma takie pomarańczowe włosy. Tam jest chyba klocek wpięty, taki nosek.
0: Tu są klocki, bo można też dobudowywać inne klocki i można takie diodka na przykład umieścić na pojeździe z klocków Lego.
1: Niesamowite. No właśnie, bo można tworzyć takie indywidualne roboty, takie pojedyncze, ale można też pewnie razem projektować całe konstrukcje. I o takich konstrukcjach między innymi porozmawiamy sobie także po piosence. Koniecznie zostańcie z nami, bo ja dla naszych gości mam jeszcze przygotowanych mnóstwo pytań.

Niech się mama już nie męczy, robot ją wyręczy. Taką rymowankę mogłabym tutaj zapożyczyć z tej piosenki, która przed momentem się pojawiła w naszych radiowych półkoloniach. Śpiewające brzdące wyśpiewały piosenkę pod tytułem

0: robot. A gdybyś ty mogła, Lauro, wymyślić tytuł piosenki o twoim robocie, to jaki to byłby tytuł? Brzęczyk? Albo brzęczące światełko?
1: Tak.
0: O, fajne, nie? Takie zabawne też, no bo cały czas o tym mówimy, że oczywiście programowanie, robotyka to są rzeczy związane z nauką, z eksperymentami, z wynalazkami, ale to także jest fantastyczna zabawa, która pozwala odkrywać świat, który, no cóż, nie ma co się oszukiwać, ale niektórym rodzicom jest po prostu jeszcze obcy.
2: To prawda.
0: I zdarza się coś takiego, że czasami na przykład przychodzą rodzice i opowiadają, że się dowiedzieli jakichś ciekawych rzeczy od swoich dzieci po półkoloniach?
2: Tak, na pewno to, co powiedziałaś też wcześniej, bardzo często rodzice nigdy nie mieli styczności z robotami, w sensie nigdy wcześniej swojego nie zaprojektował, nie zrobił, więc na pewno jest tak, że to, co dziecko stworzy, ten robot, to bardzo często dla rodzica jest po raz pierwszy to, co on sam widzi, więc dla niego jest to nowość, że można tego robota zaprogramować, że on może się ruszać, że on może coś fajnego wykonywać.
0: Nie trzeba być inżynierem.
2: Nie trzeba, naprawdę nie trzeba. A rodzice mają wtedy wielką dumę, tak? Więc to na pewno dlatego też staramy się, żeby było dużo tych zdjęć i filmów z tych robotów, żeby rodzice też tutaj mogli po prostu podziwiać to, co dziecko zrobiło. Na pewno też bardzo często jest tak, że jak mamy programowanie z Minecraftem, to bardzo często też mamy taką sytuację, że rodzic myśli, że dziecko gdzieś tam gra, czy coś tam robi po prostu tylko w formie tego hasła grania, a tak na dobrą sprawę później pokazuje, że tutaj ma jakiegoś agenta, którego zaprogramował, który musi się ruszać, dlatego że on jakieś komendy wykonał, więc jest dużo zdziwienia po stronie rodziców, bardzo często.
0: Monika Kirol, organizator Półkolonii Twój Robot oraz Mały Geniusz, a także 7-letnia Laura są dzisiaj naszymi gośćmi w radiowych półkoloniach i właśnie o takich półkoloniach, ale nie radiowych, sobie rozmawiamy. To są półkolonie robotyczne, robotowe, czy jak właściwie to można nazwać? No bo robotyka to nie zawsze jest, prawda, związana z robotami.
2: Tak, u nas półkolonie, tak jakby nasza firma nazywa się Twój Robot, więc jak sama nazwa wskazuje, ten robot tam występuje.
0: Czyli robotowe.
2: Ale właśnie nie do końca, chciałam powiedzieć, że nie do końca, bo same półkolonie nazywamy odkrywcą, czyli mamy cyfrowego odkrywcę, aktywnego odkrywcę.
0: A, podoba więc, mi się.
2: Tak, u nas przede wszystkim takie najważniejsze hasło to jest odkrywca i odkrywanie, czyli nie tylko mamy roboty, bo roboty to jest tylko jedna z części półkolonii, mamy także Minecrafta, mamy majsterkowanie, tworzymy swoje zabawki w rytmy zasady do it yourself, czyli dzieci od zera tworzą po prostu takie zabawki i zabierają do domu. Mamy też eksperymenty chemiczne i fizyczne, więc tak na dobrą sprawę cała półkolonia kręci się wokół hasła odkrywania, więc mamy tam różne fajne naukowe rzeczy, które można połączyć nauka w formie zabawy, czyli nauka i zabawa.
0: Czyli półkolonie odkrywcze.
2: Tak, tak będzie lepiej pasowało. Dokładnie.
0: Odkrywcze półkolonie, to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale ja tak sobie pomyślałam, że kiedy wymieniałaś te najróżniejsze rzeczy, które się dzieją podczas trwania półkolonii, to one wszystkie się przepięknie uzupełniają i przeplatają.
2: Tak, tak. Dlatego, że stawiamy na to, żeby to była jednak nauka, czyli żeby za każdym razem dzieci mogły wyjść i nauczyć się czegoś fajnego, więc to jest taka główna rzecz, czyli ta nauka, zabawa, trochę myślę, że no jednak tutaj jest więcej takiej nauki cyfrowej, matematycznej, chociaż matematyka od razu źle brzmi, myślę, że trochę fizycznej, chemicznej.
0: Groźnie.
2: Tak, brzmi groźnie, ale tak naprawdę dzieci wychodzą i pierwsze co mówią to, że się super bawiły, więc ta nauka gdzieś tam jest tak pomijana w sensie, że nie czują tego, że się uczą, a mimo wszystko biorą fajne lekcje i czegoś nowego się uczą.
0: A to jest najlepszy sposób nauki.
2: Tak,
0: najlepszy
2: tak.
0: I chyba taki, który największe sukcesy później gwarantuje.
2: Myślę, że to też takie naturalne, bo dzieci uwielbiają odkrywać i się uczyć wbrew pozorom, tylko jak to jest przedstawiane w takiej ciekawej dla nich formie. Czyli my dbamy o to, żeby cała ta forma była taka ciekawa, fajna i żeby finałów dziecko przede wszystkim myślało, że się dobrze bawiło.
0: No to właśnie o tym teraz chciałabym sobie chwilkę z Laurą porozmawiać. O tym, jak wygląda taki dzień na półkoloniach Twój Robot. Od czego się zaczyna? Pewnie od zbiórki.

0: jakiejś.
1: Najpierw zaczęłam od tego małego robocika.
0: No tak, tak, tak, ale jak przychodzisz na tę półkolonię, to od czego się zaczyna? Od spotkania, od powitania, a może od śniadania?
1: Najpierw budujemy z klocków Lego, co chcemy, a potem idziemy na śniadanie.
0: Ach, czyli tak od razu młody człowiek wchodzi i od razu ma się zabierać do pracy. Nie ma tutaj pustych przelotów. Trzeba działać od początku, tak? Ale to chyba sprawia frajdę, co? No tak. Bo przecież umówmy się, w domu zapewne od rana do wieczora nie można się bawić klockami, a tutaj proszę bardzo, wypełniony jest ten czas najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Ale faktycznie, powiedz Lauro, czy podczas takich półkolonii tylko tworzy się najróżniejsze projekty, tylko się programuje, tworzy swoje roboty, czy coś jeszcze tam się dzieje?
1: Robi się różne jeszcze fajne rzeczy, na przykład slajmy. Ktoś stanął na trześle i mu do stołu sięgało, a potem jeszcze na ziemię.
0: Slajmy to są te takie glutki, co się rozciągają i mogą być najróżniejszych kolorów. Czasami też mi się taki trafił, dostałam w prezencie brokatowy. O, tego brokatu później wszędzie miałam pełno. Ale rzeczywiście one są takie śmieszne, można się nimi bawić i rozciągać i formować różne kształty. Co jeszcze ciekawego działo się na półkoloniach?
1: Bawiliśmy się z panią w rekina.
0: A jak się bawić można w rekina?
1: No, czyli jak pani dotknie kogoś, to on też jest rekinem i muszą tak wszystkich złapać.
0: Czyli takie ruchowe zabawy również są. No jasne, no bo ile można siedzieć przy biurku i tworzyć te wszystkie roboty i układać klockami? Od czasu do czasu też trzeba się poruszać, prawda?
1: Tak.
0: Poskakać, no zresztą tak samo jak mówiłaś, że ty uwielbiasz sobie na odrobinę szaleństwa takiego pozwolić, jakim jest skakanie po taty łóżku. Więc czasami trzeba się poruszać, poskakać. Jasne. A jak tam z jedzeniem? Oprócz śniadania jest coś jeszcze?
1: Obiad.
0: Uff, a podwieczorek?
1: Tak.
0: No bo wiesz, obiad bez podwieczorku to się nie liczy. No to rozumiem, że tutaj to też jest ogarnięte. No dobra, a gdzie wy śpicie? Śpicie też tam z robotami? Czy wracacie na przykład do domów?
1: Wracamy do domu.
0: Ach, i to jest właśnie ta podstawowa różnica między koloniami a półkoloniami, tak? Czyli cały dzień spędzamy na zajęciach, ale na noc wracamy do domu.
2: Tak, tak, to jest ta różnica i to też jest taka forma spędzania tego czasu w taki fajny, ciekawy sposób w domu, będąc w mieście. Jak wiemy, są 2 miesiące wakacji, ciężko o urlop na 2 miesiące, więc w związku z czym to jest taka forma, jak rodzic idzie do pracy i tutaj trzeba jakoś zorganizować czas dziecku, to wtedy właśnie jest ta półkolonia ratunkiem, aby na kilka, w sumie 8-9 godzin po prostu móc tutaj dziecko zostawić i wiedzieć, że spędzi fajny czas podczas wakacji.
0: Laura, a powiedz, kto zaproponował tobie wybór właśnie takiego rodzaju półkolonii, żeby to był twój robot?
1: Tata.
0: Tata, czyli tato się interesuje takimi inżynieryjnymi, robotycznymi sprawami, programowaniem?
1: No.
0: Tak? Ale to super, bo jak ty wracasz po takich półkoloniach, to możesz sobie z tatą o tym porozmawiać.
1: Tak.
0: Jak pokazałaś mu robota, to co powiedział tato? Wow.
1: Tak.
0: Też tak myślałam. To jest chyba często takie słowo, które się na ustach rodziców pojawia, jak przynoszą dzieciaki coś do domu albo pokazują, co stworzyły.
2: Tak, jest wielka duma i podziw i no, są zadowoleni, że przede wszystkim tak się mówi, że ten czas jednak w mieście podczas wakacji jest jednak gorszy, powiedzmy, że on może nie jest aż taki pełny jak na wakacjach z rodzicami, a tu się okazuje, że można właśnie dziecko wysłać też na półkolonie, na których spędzi fajny czas i po pierwsze często nie chce wracać do domu, czyli przychodzi godzina 16-17 i dziecko mówi, że jeszcze chce zostać, no a po drugie jest duma, że naprawdę ten czas był wartościowy i że coś fajnego tutaj dziecko zrobiło i może się tym pochwalić.
0: A poza tym nie zapominajmy o jeszcze jednej ważnej kwestii, że spędza się czas w gronie swoich rówieśników, poznaje się nowe osoby, nowe przyjaźnie zostają zawarte. Lauro, ty jak zaczynałaś półkolonie, to znałaś kogoś?
1: Najpierw pierwszą dziewczynkę, potem nagle drugą i już wszystkie dziewczynki poznałam.

0: znałam.
1: Ach, czyli kiedy przyjechałaś na półkolonie, to nikogo nie znałaś, ale od pierwszej chwili udało ci się stworzyć takie grono wspólnych znajomych.
2: Tak.
1: No i fajnie. I to też jest bardzo miłe, prawda?
2: Tak.
1: No bo po pierwsze można sobie z kimś porozmawiać, po drugie dowiedzieć się o różnych rzeczach, a po trzecie, tak jak tutaj się dowiedzieliśmy, ponieważ ty przyjechałaś z Kurnika, to można też poznać ludzi z różnych zakątków świata.
3: Tak,
1: a właściwie Polski. Ale nie, to też jest taki świat.
3: Naprawdę nie tylko z Polski, bo bardzo często mamy uczestników z całego świata. No bo jak wiemy, dzisiaj rodzice nie tylko pracują w Polsce, a pracują w różnych miejscach na świecie, przyjeżdżają na wakacje do Polski. I proszę mi wierzyć, że naprawdę bardzo dużo osób mamy z różnych miejsc na świecie. W zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj w Warszawie chłopca, który przyjechał z Pekinu, więc jak najbardziej mamy osoby z całego świata, jakby nie było.
1: Powiedz mi proszę, Lauro, czy w twojej wyobraźni, w twojej fantazji istnieje jeszcze jakiś taki robot, na pewno tak, ale którego chciałabyś skonstruować? Masz takie marzenie dotyczące tego, jaki robot chciałabyś, by powstał z twojej pracy?
2: Tak.
1: Co to za robot?
2: Taki, który jest jak człowiek i mi na przykład może za mnie posprzątać pokój.
1: O, super sprawa. Mnie to nie dziwi, bo rzeczywiście to jest chyba... To jest chyba jedno z takich podstawowych marzeń wszystkich twoich rówieśników, młodych ludzi, by był to albo taki robot, który posprząta, albo taki, który odrobi lekcje. Ale to, słuchaj, ale co on miałby konkretnie robić?
2: Odrabiać lekcje.
1: A, czyli jednak.
3: Też.
1: Mhm. Co jeszcze?
2: Sprzątać.
1: A co konkretnie miałby sprzątać? Łóżko ścielić pewnie?
2: Nie. Na przykład to, co mama mnie poprosi, to, żeby posprzątał.
1: A, ty, słuchaj, to ja miałam się teraz pytać, jak ten robot by wyglądał, ale rozumiem, że ten robot po prostu wyglądałby tak jak ty i miałby ciebie zastępować w tych takich czynnościach, które nie sprawiają ci frajdy.
2: Tak.
1: O, ty spryciulo. Ale to bardzo sobie fajnie wymyśliłaś. A czy na przykład myślisz, że mogłyby kiedyś powstać, no już istnieją, ale na przykład tak troszkę bardziej zaawansowane, takie roboty zwierzaki? A wiadomo, że nic nie zastąpi prawdziwego zwierzaka, że to jest jednak coś niesamowitego, ale takie, wiesz, roboty zwierzaki, które towarzyszyłyby ludziom, na przykład, którzy mają alergię, albo którzy nie mogą sobie pozwolić na posiadanie prawdziwego zwierzaka. Ma to sens?
2: Mhm.
1: Też mi się tak wydaje. A jakie takie zwierzątko mogłabyś zaprojektować?
2: Psa.
1: I jak on by wyglądał?
2: Byłby po prostu taki pies i tak by jakby szczekałby trochę i na głaskanie by na przykład tańczył.
1: O, a to byłby taki duży pies, taki na przykład dog, czy taki mały jak chihuahua?
2: Taki jak Jack Russell Terrier.
1: Czyli taki średni, akurat. No, ale powiedz mi, czy on by wyglądał tak jak prawdziwy pies, czy jednak byłby tak wyglądem podobny do robota?
2: Podobny do psa.
1: Czyli tutaj trudno byłoby się zorientować, że to jest robot też?
2: Tak.
1: Ach, no powiem ci szczerze, że wymyśliłaś to sobie bardzo sprytnie. Ale wiesz co, ja tak sobie pomyślałam, że byłby na przykład taki, mógłby być jeden element, którym można byłoby rozpoznać, że to nie jest prawdziwy pies. Czyli łapa. No bo jak pies idzie, to mu się odciskają, prawda, te takie opuszki i pazurki, bo koty chowają pazury, a psy nie. A na przykład ten pies robot to miałby po prostu taką jedną łapkę. No bo po czymś trzeba by było rozróżniać te psy, prawda, żeby psu robotowi na przykład nie dać psiej karmy takiej normalnej, bo by się zepsuł, prawda? Bo przecież roboty nic nie muszą jeść, a mogłoby się tam od zalania wodą na przykład coś popsuć.
2: Tak.
1: Mhm, też mi się tak wydaje. Wiesz co, Lauro, powiem szczerze, że mam wrażenie, że ty też jeszcze mnóstwo ciekawostek takich i tajemnic kryjesz w sobie i mnóstwo pomysłów związanych z tym, jakie roboty mogłabyś stworzyć, ale bardzo ci dziękuję, że się chociaż odrobinką tej swojej robotycznej fantazji z nami podzieliłaś. No i przede wszystkim, że pokazałaś nam swoje wspaniałe dzieło, stworzone podczas półkolonii. Ale te półkolonie, o których rozmawialiśmy, twój robot, to jest tylko jedna część. Jest jeszcze, są te półkolonie, które się nazywają mały geniusz.
3: Tak, mamy jeszcze

0: półkolonie organizujemy, w sensie mamy, organizujemy też półkolonie Mały Geniusz i to są półkolonie trochę inne niż Twój robot, ponieważ one nie dotykają aż tak bardzo tej niszy robotycznej i programowania, tylko one oczywiście znowu opierają się o naukę, bo też chcemy, żeby to była nauka w formie zabawy, natomiast jest tam więcej takich lżejszych, powiedzmy, zajęć, więcej jest artystycznych, trochę więcej zajęć sportowych, tam mamy też przewidziane dwie wycieczki, po to, żeby była jedna wycieczka, która pozwala odkryć coś lokalnego, druga wycieczka jest już związana z jedzeniem i z pizzą, ale są to warsztaty głównie pizza. Natomiast tam też jest dużo takich zajęć naukowych, z tym, że one są troszeczkę inne. Trochę mamy jakichś zajęć związanych z językami, trochę zajęć naukowych, trochę zajęć na przykład z jakimiś łamigłówkami, trochę zajęć sportowych, czyli tam jest po prostu bardziej różnorodny program.
1: Lauro, powiedz mi proszę, czy ty polecałabyś swoim znajomym poświęcenie wakacyjnego czasu na naukę programowania i tworzenie swoich robotów?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Bo się robisz fajne slajmy, jakby tylko się bawi.
1: Czyli po prostu można się nauczyć wielu ciekawych rzeczy poprzez zabawę, a wiadomo nie od dzisiaj, że to jest najlepszy na świecie sposób nauki. Moje drogie panie, bardzo pięknie wam dziękuję za wszystkie opowieści. Monika Kirol, organizator półkolonii Twój Robot oraz Mały Geniusz, a także 7-letnia Laura, uczestniczka półkolonii Twój Robot, były moimi gośćmi. I Laura, my mamy taką zasadę, że możesz kogoś pozdrowić. Masz ochotę kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: No to proszę, słuchamy.
2: Wilki na całym świecie. Babcie, tatę, mamę i Lunę, która przeszła bardzo dużą operację.
1: A kto to jest Luna?
2: Mój pies.
1: No to oczywiście my się uśmiechamy, pozdrawiamy serdecznie wszystkie wymienione przez ciebie osoby, też się przyłączamy do tych pozdrowień. No Moniko, ty też możesz kogoś pozdrowić.
0: Ja pozdrawiam wszystkie osoby, które razem z nami tworzą te półkolonie, to jest raz, a dwa pozdrawiam oczywiście moją rodzinę. I Kubusia, i Gabrysię też.
1: Bardzo pięknie, drogie panie, dziękuję wam za wizytę, za wszystkie wasze opowieści i z wypiekami na twarzy, Lauro, będę czekała na jakieś kolejne twoje opowieści dotyczące tego, co jeszcze uda się tobie stworzyć. Mogę liczyć, że będziesz się co jakiś czas do nas odzywać?
2: Tak.
1: Świetnie, bardzo mnie to cieszy. Do zobaczenia zatem niebawem.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...

0: Orkiestra Polskiego Radia.
1: Pozdrawiamy!
2: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieci.

No i proszę bardzo, otworzyliśmy kolejną, trzecią, ostatnią już dzisiaj, co prawda, godzinę naszego wakacyjno-radiowego spotkania, a ja przypominam nasze pytanie dnia. Może ktoś się zdecyduje jednak w tym temacie do nas zadzwonić i opowiedzieć o tym, jak zorganizować najbardziej niezwykłe urodziny świata. Kogo chcielibyście na takie urodziny zaprosić, gdzie by się one odbyły, jak by wyglądały, jeżeli macie ochotę, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55. A jeżeli macie ochotę nie o urodzinach, a na przykład o swoich wakacjach nam poopowiadać, to oczywiście także jest taka możliwość. Zapraszam serdecznie do telefonowania i opowiadania. Ja wszystkie te informacje dotyczące waszych wakacji zbieram. I też niektóre sobie zapisuję, niektóre pomysły, bo są naprawdę fantastyczne, więc bardzo zawsze mnie cieszy, jeśli chcecie się nimi z nami podzielić.

0: No ja nie mogłam się doczekać na propozycje od was dotyczące najbardziej niezwykłych urodzin świata i doczekałam się, mam nadzieję. Ala i Julek się do nas dodzwonili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy wy macie ochotę opowiedzieć o najlepszych, najbardziej niezapomnianych urodzinach świata?
1: Ale ochota powiedzieć o wakacjach.
0: Ach, czyli jeszcze na urodziny muszę poczekać, ale o wakacjach to też się bardzo chętnie dowiem. To powiedzcie proszę, co do tej pory się działo podczas tegorocznych wakacji? Jakie przygody was spotkały?
1: Zaraz jedziemy do Cieszyna.
0: I co będziecie tam robić?
1: Będziemy szli śladami kociej szajki.
0: Wow, super pomysł, rewelacja, bardzo fajny. Zapisuję sobie od razu, żeby też z tego pomysłu kiedyś skorzystać. No dobra, dobra, ale co do tej pory robiliście?
1: Właśnie wracamy z Jeleśni.
0: I co tam się działo ciekawego?
1: Byliśmy u dziadka.
0: Och, wakacje u dziadków to zawsze są najfajniejsze na świecie. I o czym ciekawym dziadek wam opowiedział?
1: Opowiedział nam o tym, jak samolot spadł. Wow. Amerykański.
0: Czyli o takim jakimś niebezpiecznym wydarzeniu, które pewnie widział albo o którym słyszał. No tak to jest, słuchajcie, że dziadkowie to oni są taką skarbnicą różnych ciekawostek, różnych historii, różnych opowieści, że mogą nas niejednokrotnie właśnie takimi historyjkami uraczyć i zaskoczyć. A słuchaj, czy ty rozmawiałeś kiedyś ze swoim dziadkiem o tym, jak on się zachowywał, albo jakim był chłopcem, jak był w waszym wieku?
1: Kiedy był w naszym wieku, to właśnie

0: Wtedy ten samolot amerykański się rozbił.
1: A widzisz, czyli to historia z jego dzieciństwa. Wow, ale super pomysł. A co najbardziej lubicie robić z dziadkiem?
0: To jest pradziadek i bardzo lubimy z nim spędzać czas.
1: Ale w jaki sposób spędzacie czas z pradziadkiem?
0: Właśnie. Jedziemy do niego do domu i z nim rozmawiamy.
1: A właśnie chciałam to dodać, pewnie zanurzając się w takie różne historyjki i opowieści. A powiedzieliście, że teraz jesteście w drodze do Cieszynia, będziecie wędrować szlakiem kociej szajki. Jakie jeszcze macie plany na tegoroczne wakacje?
0: Jedziemy nad morze.
1: Och, no to wy po prostu wędrujecie po całej Polsce w te wakacje. Jesteście wędrującą rodzinką, tak?
0: Byliśmy jeszcze na Kaszubach.
1: O, no to nie, no to naprawdę zapełniacie już tę mapę w tych najróżniejszych fragmentach i punktach naszego kraju. Lubicie podróżować?
0: Tak.
1: A macie swoje ulubione miejsca, do których chętnie wracacie albo gdzie chętnie wyjeżdżacie?
0: Bardzo lubię właśnie do Jeleśni wyjeżdżać.
1: Mhm.
0: I do Starej Kuźnicy.
1: A co tam jest ciekawego?
0: Udawaliśmy tam szała z naszą ciocią.
1: No to wcale się nie dziwię, że lubicie tam wracać, bo jakbym ja mogła zbudować szałas i jeszcze w nim zamieszkać przez kilka dni, to też bym bardzo chętnie do takiego miejsca wracała. Udało wam się nocować w tym szałasie?
0: Nie, bo był za mały.
1: Ach, no to w przyszłym roku trzeba zbudować trochę większy. To już będziecie wiedzieć, że trzeba go troszkę poszerzyć, bo taki nocleg w szałasie to jest przygoda niesamowita. A słuchajcie, powiedzcie mi proszę, Alu, Julku, jakie macie takie wakacyjne marzenia? Co byście chcieli zrobić w wakacje albo gdzie pojechać? Kto pierwszy mi odpowie?
0: Julek.
1: No to poproszę.
0: To ja chciałem polecieć na Kos.
1: Na wyspę? Kos, tak?
0: Tak.
1: Mhm. A dlaczego akurat tam?
0: Bo tam jest gorąco.
1: I ma krótką nazwę, więc łatwo zapamiętać. No, a Alu, a ty? Jakie masz wakacyjne marzenie?
0: Ja bardzo bym chciała do Łodzi pojechać.
1: A dlaczego właśnie do Łodzi?
0: Bo znam takie słuchowisko Kot Mundek na Trowie i on właśnie... Byliśmy jechać kiedyś do Łodzi, żeby iść śladami Kota Mundka, ale nie pojechaliśmy. No i dlatego chciałabym pojechać do Łodzi, żeby jeszcze raz poszukać tych śladów.
1: Żeby zrealizować ten plan podróżniczy. Super! Słuchajcie, ja będę bardzo mocno trzymała kciuki, żeby te wasze wakacyjne marzenia się spełniły. Jak tak się stanie, to koniecznie proszę zadzwonić i dać mi znać, że się udało. No i oczywiście opowiedzieć, jak było, dobra?
0: Dobrze!
1: Bardzo się cieszę. Słuchajcie, czas na pozdrowienia. Kto pierwszy pozdrawia?
0: Ala będzie pierwsza pozdrawiała i ja bym chciała pozdrowić swoją całą klasę.
1: Tak.
0: I całą moją szkołę. I chciałabym pozdrowić całe Polskie Radio 10.
1: Bardzo dziękuję.
0: I mojego kota.
1: Oczywiście, oczywiście, kota też pozdrawiamy, jak najbardziej, pozdrowienia mu się należą. Julku, a ty kogo pozdrawiasz?
0: Całe Polskie Radio 10, całe moje przedszkole, moich kolegów z osiedla.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Bardzo dziękujemy również. No słuchajcie, świetne pozdrowienia. Przyłączamy się oczywiście do nich i was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji i spełnienia wszystkich wakacyjnych marzeń. I tych, o których sobie rozmawialiśmy, i tych, które dopiero gdzieś tam kiełkują w waszej głowie. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Ale zaraz, zaraz, ktoś jeszcze jest z nami. Halo, Hania, halo, Zosia, jesteście tam?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak miło mi was słyszeć. Co u was dzisiaj właśnie słychać? Co porabiacie?
2: No, dzisiaj będziemy jechać do fryzjera.
1: O, no to może być też niesamowita przygoda, zwłaszcza jeżeli na przykład pozwolicie fryzjerowi samemu wybrać fryzurę. Zrobiłyście tak kiedyś?
2: Chyba raz zrobiłam, ale nie wyszło najlepiej.
1: Aha, czyli nie polecamy tej metody. Lepiej nie, lepiej wszystko omówić wcześniej z fryzjerem. Słuchajcie, a czy to jest związane z tą pogodą, która znowu zapowiada takie dosyć spore upały?
2: Też, ale też ja bym chciała ściąć włosy, ponieważ już mi moje przeszkadzają.
1: Mhm, rozumiem, czyli praktyczne takie podejście, ale też pewnie związane troszeczkę z tym, że chcesz zmienić swój wygląd. No i super, i jak najbardziej. Najważniejsze jest to, że to jest twoja decyzja i że się z nią zgadzasz. A powiedzcie mi, jak mijają wam wakacje?
2: Nudno.
1: Jak to? Nic się nie dzieje ciekawego?
2: No niby się dzieje, ale nie aż tak ciekawego.
1: A to co takiego porabiałyście w lipcu?
2: Byłyśmy nad morzem.
1: Nie, no to jednak trochę przygody pewnie było, co nad tym morzem?
2: No trochę.
1: A, ha, ha, ha, ha, czyli jednak. Jaką miałyście nadmorską przygodę?
2: Dobra, w Łazach.
1: Łazy, to jest bardzo ładna miejscowość. I co tam was spotkało?
2: Byliśmy w wesołym miasteczku.
1: I jakaś przygoda tam była?
2: Taki śnieżny, obrotowe krzesło, które się obracało i jak się obracało, to my tak skakałyśmy na tym krześle i to było bardzo fajne, lecz pan wpuścił bardzo głośną muzykę i myślałam, że mi bęki wypadną.
1: A, to powiem ci szczerze, że jak w ogóle opowiadałaś, jak się ta karuzela zachowywała, to mi się już zakręciło w głowie.
2: Właśnie wtedy myślałam, że zwymiotuję.
1: No, tak to czasami jest z tymi karuzelami, że mogą różnie na nas wpływać. A powiedzcie w takim wypadku, jakie jeszcze przed wami plany wakacyjne?
2: Ja będę jechać na obóz, a moja siostra do koleżanki.
1: A na jaki obóz?
2: A w sumie nie wiem.
1: Obóz niespodzianka?
2: Tak, mama coś tam zabukowała, no i jadę, może kogoś poznam.
1: Ale wiesz co, ja uważam, że to jest w ogóle świetny pomysł, taki obóz niespodzianka. Bo to przynajmniej zazwyczaj niespodzianki kojarzą nam się z czymś miłym, więc jeżeli założymy, że ten obóz jest obozem niespodzianką, no to znaczy, że czeka nas tam coś miłego. I myślę, że to jest bardzo fajne podejście. A rozumiem, że siostra do koleżanki?
2: Tak, ona jedzie do koleżanki.
1: I jakie plany macie z koleżanką?
2: Będziemy coś robić na ten.
1: No ale co? Jeszcze tego nie umówiłyście dokładnie?
2: Kruka.
1: To wszystko jeszcze jest, rozumiem, w strefie, chciałam powiedzieć pakowania. Nie w strefie pakowania, tylko planowania. W strefie pakowania to są pewnie rodzice, którzy powolutku szykują się na te wasze wyprawy. A powiedzcie mi w takim wypadku, jak wyglądałyby wasze wakacje marzeń? Kto pierwszy mi o nich opowie?
2: Zosia. Dobrze, no to ja. No to moje wakacje marzeń na pewno byłyby w Japonii i bym się ubrała w kimono i jadła ramen, a później bym poleciała do Polski.

0: na Energylandię, do Energylandii i bym krzyczała na wszystkich rollercoasterach i jadłabym dużo słodyczy, żeby we wrześniu być pączkiem.
1: No to taki, powiem ci, taki plan szalony trochę, ale...
0: Ja jestem szalona.
1: Ale jak najbardziej myślę, że do realizacji, więc będę trzymać mocno kciuki, by się udało. A Haniu, twoje wakacje marzeń?
2: Moje to by były w Korei i z przyjaciółmi.
1: O, a dlaczego akurat tamto miejsce?
2: Bo jest fajne.
1: Po prostu. A dowiadywałaś się już czegoś na temat Korei?
2: Nie.
1: Czyli to też taka byłaby trochę zagadkowa podróż. Nie, słuchajcie, dziewczyny, podobają mi się wasze marzenia. One też są super i pokazują, że chyba jesteście również miłośniczkami podróży, jak nasi wcześniejsi rozmówcy. Lubicie podróżować?
2: Tak.
1: No właśnie, tak też podejrzewałam. Moje drogie panie, czas na pozdrowienia. Kto pierwszy pozdrawia?
2: Proszę. No to ja bym chciała pozdrowić oczywiście te radio. Jeszcze bym chciała pozdrowić wszystkich ludzi na całym świecie. Nawet jeżeli mnie nie rozumieją, no to hello guys.
1: Pozdrawiamy, oczywiście.
2: No i kogo bym chciała jeszcze pozdrowić? Pozdrawiam babcię, mamę, tatę, siostrę, kuzynkę, prapra-kuzynkę. No i ludzi w mojej rodzinie, którzy prawdopodobnie się z nimi nie spotkam, bo już nie żyją.
1: A Hania, kogo chciałaby jeszcze do tej listy dopisać?
3: Moją szkołę.
1: I zamykamy listę?
3: Przyjaciół.
1: Mhm. Kogoś jeszcze, czy to już koniec?
3: Tak.
1: Dobra, super, no to słuchajcie, wysyłamy w świat te pozdrowienia i my was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzę udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, fantastycznych, uśmiechniętych wakacji. No i słuchajcie, oczywiście będę czekała na informacje, czy wasze wakacyjne marzenia się spełniły. To mam nadzieję, słyszymy się niebawem.
2: Mamy taką nadzieję.
1: Do usłyszenia, pa, pa, pa.
2: Do widzenia, miłego dnia.
1: Wzajemnie.

0: Tak sobie pomyślałam, że ponieważ już mamy 27 minut po godzinie 14, a nawet 28 w tej sekundzie dokładnie wskoczyło, to jest to idealny moment na to, byśmy się znowu pobawili. A w co tym razem? A może w to?
1: Bajkowy detektyw.
0: Tak, tak, tak. Czas na kolejną zagadkę. Tym razem tropimy tytuł pewnej zwariowanej bajki, której bohaterowie są mistrzami tajnych misji. A oto moje wskazówki. Tytuł bajki, którego dzisiaj poszukujemy, dotyczy, jak wspominałam, przygód pewnych bohaterów, którzy są mistrzami tajnych misji. Tych bohaterów jest aż czterech. Uwielbiają oni nie tylko te tajne misje, ale w ogóle ratowanie świata. Na co dzień mieszkają w nowojorskim zoo, ale prawdą jest także to, że możemy oglądać, to prawda w innych częściach, ale także ich niezwykłe przygody poza tym nowojorskim zoo. Każdy z tych bohaterów ma inne zadanie i wyjątkowy charakter. I oczywiście tytuł tej bajki nawiązuje do nich, a dokładnie do tego, jakimi są zwierzętami. Jeżeli macie pomysł, o jaki tytuł bajki dzisiaj pytamy, to śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: Bajkowy detektyw.
1: Tak właśnie nazywa się nasza zabawa, która aktualnie trwa w naszych radiowych półkoloniach. Dzisiaj poszukujemy tytułu pewnej zwariowanej bajki, której bohaterowie są mistrzami tajnych misji, ale także i ratowania świata. Co to może być za tytuł? Bardzo się cieszę, że mamy już pierwszą propozycję. Dodzwonił się do nas Jaś. Cześć!
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Gdyni.
1: Z Gdyni? Jaka tam pogoda dzisiaj u was?
2: Piękna, słonecznie jest.
1: Cudownie, nad morzem pięknie i słonecznie. No to wymarzone wakacje.
2: Tak.
1: Jaki masz plan na dzisiaj? Jak popołudnie dzisiejsze spędzisz?
2: Pójdę na jagody do lasu.
1: O, no proszę, no to zaskakujące, bo myślałam, że pójdziesz może na plażę, gdzieś na spacer, ale na jagody to też jest świetny pomysł, ale zupełnie niezwiązany z tym, co ja miałam na myśli. Powiedz proszę, czy ty lubisz oglądać bajki?
2: Tak.
1: A dlaczego?
2: Ponieważ czasami warto się zrelaksować i tak oglądać sobie coś.
1: Tak, też to jest świetny sposób na wspólne spędzanie czasu rodzinnie, bo można sobie razem zasiąść albo ze znajomymi, albo właśnie z rodzinką, pośmiać się trochę, bo bardzo często te najróżniejsze bajki, czy też filmy animowane, albo po prostu filmy dla młodzieży są bardzo zabawne. Masz też takie wrażenie?
2: Tak.
1: No na pewno, jeżeli chodzi o bohaterów tej bajki, o której tytuł dzisiaj pytamy, no to rzeczywiście zarówno ich przygody, jak i sami ci bohaterowie moim zdaniem są bardzo zabawni. Nie wiem, co ty o tym sądzisz?
2: Też tak myślę.
1: No właśnie, to słuchaj, no to sprawdźmy. Jak według ciebie brzmi ten poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł?
2: Myślę, że brzmi Pingwiny z Madagaskaru.
1: No to teraz zweryfikujmy to, czyli sprawdźmy, porównajmy z tymi wskazówkami, podpowiedziami, które wam zaserwowałam. Czy te pingwiny są zwierzętami? Bo mówiłam, że tytuł rzeczywiście nawiązuje do zwierząt. No tak, no tutaj to chyba nikt nie ma wątpliwości. Czy mieszkają te pingwiny w nowojorskim zoo?
2: Na pewno.
1: Okej. Okay. Uwielbiają tajne misje i ratowanie świata?
2: Tak.
1: A każdy z nich ma inne zadanie i wyjątkowy charakter?
2: Tak.
1: No to słuchaj, no to tutaj rzeczywiście wszystko by się zgadzało. Tylko nie rozumiem, dlaczego skoro one mieszkają, te pingwiny, w nowojorskim zoo, to są z Madagaskaru?
2: Ponieważ tam kiedyś popłynęły i chyba stąd to zostało.
1: No, masz rację, faktycznie w innych częściach dokładnie w taką podróż wyruszyły. No to faktycznie, słuchaj, z tego co opowiadasz, to idealnie by nam to pasowało. Zatem sprawdzamy?
2: Słucham?
1: Sprawdzamy? Czy zgadza się odpowiedź, czy nie sprawdzamy?
2: Tak.
1: Sprawdzamy, dobra. Brawa, fanfary i oklaski w twoją stronę teraz, Jasiu, wędrują. Mało tego, bo bardzo miło mi również przekazać tobie

0: wiadomość, że dzisiaj właśnie w tej zabawie, w bajkowym detektywie, do zdobycia był nasz radiowy upominek. Dlatego bardzo proszę, jak skończysz ze mną rozmawiać, nie rozłączaj się. Co powędruje w twoje ręce, czy to będzie bidon, czy koc piknikowy, to jeszcze jest wielka zagadka, to jest taka ruletka. Na pewno będzie to fantastyczny gadżet właśnie Polskiego Radia Dzieciom, nasz upominek, który spowoduje, że będziesz, myślę, na pingwiny z Madagaskaru teraz już dużo, jeszcze bardziej właściwie sympatyczniej zerkał niż do tej pory. A ty masz któregoś z tych pingwinów jako ulubionego bohatera?
1: Bardzo lubię Kowalskiego.
0: Och, tak, on jest taki zawsze, prawda, taki, mam wrażenie, najbardziej poukładany z nich wszystkich. Ma taki plan, prawda?
1: Tak.
0: No bo Rico to już w ogóle nie ma co mówić. Ten to jest szalony. Jak nie ma co. Oczywiście szeregowy, jeszcze mamy tego czwartego, pamiętasz jak się nazywa?
1: Niestety też z nim zawsze miałem problem.
0: A to nie jest Skipper? Skinner?
1: Skipper, tak.
0: Skipper, no właśnie, tak mi się wydawało, dokładnie, dokładnie. No, to są bardzo ciekawi, bardzo rozrywkowi bohaterowie i faktycznie, jeżeli ktoś kiedykolwiek oglądał Pingwiny z Madagaskaru, to na pewno nam przytaknie, a jeżeli nie mieliście okazji poznać tej bajki, to chyba polecamy, Jasiu, nie? Do zobaczenia, tak. Do umilenia sobie popołudnia i pośmiania się troszeczkę z przygód tych bohaterów. A jak mijają twoje wakacje? Przyjemnie?
1: Słucham?
0: Jak mijają twoje wakacje?
1: Tak, bardzo.
0: No to się cieszę. Bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę, za udział w naszej zabawie i teraz oczywiście czas na pozdrowienia. Och, nam się coś tutaj spsociło, ale to na spokojnie. Jasiu, jak będziesz miał ochotę swoje pozdrowienia zaserwować słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, to jak najbardziej możesz również napisać do nas mail i ja chętnie odczytam te pozdrowienia. A w tym mailu, jak do nas go napiszesz, koniecznie uwzględnij jeszcze swój adres, byśmy wiedzieli, na jaki adres przesłać upominek, który tobie się należy za udział w naszej zabawie Bajkowy Detektyw.

0: Jeżeli myślicie, że zapomniałam o naszej trzeciej radiowo-wakacyjnej zabawie, to nie. Pamiętam o niej doskonale i do godziny 15 jeszcze trochę czasu mamy. Zatem bardzo serdecznie teraz chciałabym Was zaprosić na...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Na wakacyjną zgadywankę. A dzisiaj, ponieważ mamy poniedziałek, kategoria sport rządzi i poszukujemy w związku z tym pewnej dyscypliny sportu. I to takiej, która kojarzy mi się ze słowem, niech no ja poczekam, pomyślę, rakieta. Jaki sport może się kojarzyć ze słowem rakieta? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie do nas 22 645 2055. No ciekawa jestem, jakie będziecie mieli sportowe pomysły, które pojawią się w naszej wakacyjnej zgadywance odnośnie do tej dyscypliny sportowej, której dzisiaj poszukujemy, która kojarzy mi się ze słowem rakieta.

0: wakacyjna zgadywanka.
1: To była Kleo i Łowcy Gwiazd, a aktualnie zabawa, do udziału w której Was zapraszam, to wakacyjna zgadywanka, dzisiaj kategoria sport. Jak wspominałam wcześniej, rządzi i króluje i poszukujemy takiej dyscypliny sportu, która kojarzy mi się, tak szczerze mówiąc, bo Wam może się z czymś innym kojarzyć, ze słowem rakieta. I jako pierwszy dodzwonił się do nas Szymon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, Szymonie, ile masz lat?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pytam, ile masz lat?
2: 6.
1: 6 lat. I powiedz, czy ty uprawiasz jakiś sport?
2: No, nie. Ale wczoraj byłem w szkole, biegłam przez różne przeszkody.
1: Ach, no to sprytne. Powiedz mi proszę, Szymonie, czy ty masz telefon blisko buzi, bo my bardzo słabo ciebie słyszymy? Teraz już słyszę ciebie bardzo dobrze. Czyli myślisz, że mógłbyś się zająć w przyszłości biegami?
2: Tak.
1: O, no proszę, proszę, to bardzo brzmi ciekawie. A ten sport, ta dyscyplina, o którą my tutaj pytamy w wakacyjnych zgadywankach, to według ciebie jaki to jest sport?
2: Według mnie to jest tenis. Bo rakiety się kojarzą z tenisem.
1: A, no proszę, proszę. A chodzi tobie o który tenis, bo są dwa?
2: Ten normalny, niestołowy.
1: Ach, ten drugi, niestołowy, czyli ziemny.
2: Tak.
1: No dobra, no to słuchaj, już sprawdzamy. No brawo, brawo. Tak, dokładnie, masz rację, bo tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o tenis ziemny, to tutaj mamy rakiety, którymi gramy, a w tenisie stołowym są rakietki, prawda? To też jest taka różnica. Takie to było moje... Tak?
2: Rakietki to dalej rakiety, tylko że zdrobnienie.
1: Ale zupełnie inaczej wyglądają, prawda?
2: No.
1: Przy tym tenisie stołowym. Ale my dzisiaj pytaliśmy o tenis ziemny. Idealnie udało ci się odgadnąć tę zagadkę. Z jakimi słowami jeszcze kojarzy się tobie ten sport?
2: Z ping-pongiem.
1: Oj, no nie wiem, jakbym powiedziała ping-pong, to ciekawa jestem, czy ktoś by odgadł, że chodzi o tenis ziemny. A kort, myślisz, to dobre słowo?
2: Kort? Mhm. Myślę, że dobre.
1: I na przykład jeszcze, nie wiem, serwis, albo siatka, piłeczka. No tak, myślę, że uzbieralibyśmy całkiem sporo tych najróżniejszych słów. Chociaż oczywiście, jak tak sobie teraz myślę, to gdybym chciała nieco tak utrudnić naszą zagadkę, to faktycznie ping-pong mogłoby być ciekawą podpowiedzią. Szymonie, a jak mijają twoje wakacje?
2: Bardzo dobrze.
1: Jakie masz plany na pozostałą część wakacji, na sierpień?
2: Na sierpień to wyjeżdżamy na Węgry i właśnie wracamy z... No, z kanio... Z nadwody, takiego kanionu piaszczystego.
1: Och, no to ja dzisiaj z samymi młodymi odkrywcami i podróżnikami rozmawiam. Fantastycznie. I jakieś przygody tam ciebie spotkały?

0: No, przygody były takie, że z moją koleżanką Nelą tam się bawiliśmy i wydobywaliśmy glinę.
1: Wow! I to była świetna zabawa.
0: Tak.
1: No i o to chodzi. Tak mają właśnie wyglądać wakacje. Mają dostarczać nam super zabawy. Dlatego bardzo się cieszę, że tobie się to udało. Powiedz proszę, Szymonie, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Całe radio.
1: Całe bardzo dziękuję. Radio. Pięknie dziękuję w imieniu całej naszej redakcji.
0: Wszystkich moich kolegów. I moje przedszkole całe.
1: Dobrze. Czy kogoś jeszcze dopisujesz do tej listy?
0: Chyba już nie.
1: Zatem ją zamykamy i fru wysyłamy w świat, by dotarły te pozdrowienia do wszystkich adresatów. Jak wspominałam, pięknie dziękujemy za te skierowane w naszą stronę i ciebie, Szymonie, także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, wakacyjnych wypraw, uśmiechu, słoneczka i wspaniałych przygód, do których później będziesz powracał, kiedy już te wakacje się skończą, no bo niestety...
0: Dziękuję.
1: Niestety kiedyś ich koniec nastąpi, ale to jeszcze spokojnie, jeszcze całkiem sporo czasu zostało na świetną zabawę. Do usłyszenia zatem niebawem. Pa, pa, pa!
0: Pa, pa!
1: I wam też już powolutku mówię papa, wam także. Pięknie, moi drodzy, dziękuję za te wspólnie spędzone 3 godziny. To była audycja pod tytułem Radiowe Półkolonie, rzecz jasna w Polskim Radiu Dzieciom. Słyszymy się ponownie już jutro, punktualnie o 12:00. Wystartuje kolejna odsłona naszych wakacyjno-radiowych spotkań. Także pamiętajcie, by nastawić sobie budziki, zapisać w kalendarzach, w terminarzach, na karteczkach i ogłosić wszemi wobec, że od godziny 12 jutro spędzacie czas z Polskim Radiem Dzieciom. Do usłyszenia zatem niebawem. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Gdy cię dręczy kłopot, złość czy coś, masz zawsze tutaj mnie.
3: Zobacz, brachu, oto jest tu ktoś, kto chętnie słucha cię.
4: O, szuka góry!

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa po...

Do aniołka mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę, jak im gra. Choć złapałem wiele udia, ule, ule.

czarne sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę. I z damulką taką bym popłynął sobie, wsiądał na złotkie sam na sam. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal.

0: Gunter chce być architektem wnętrz.
1: Ulf ma wielki mit,
2: on piekarzem nie jest złym.
3: Modezna, sługa ta, Andreaszy sobie gra.
4: Chłodia jednorożcy zbiera, moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam,
7: marzenie mam,
6: marzenie mam,
7: marzenie mam.
6: Chcę zobaczyć światło latające.

0: cię!
1: Co za numer!
0: Co ciekawe!
1: Stary!

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szałno. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Ja tutaj zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: siostra, wnuka, wuja, ciotki.
1: Ale ich są całe tabuny.
2: Jak się w tym czasie połapać?
3: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
4: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
5: Sprawdzić listę.
3: A więc Dolores ma słuch wybitny. Kamilo się zmieni.

0: Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdziesz za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: Tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: kogoś widzisz? Czy ktoś tam jest?
1: O tak! Ja!
2: Polskie Radio Dzieciom! Moc radości!

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

Unoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radość.

0: coś nie tak. Nosorożec to nie ptak. Nie, nie, nie. No wiem, że nie.
1: I dlatego, tak dlatego...

0: rządzi.
1: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
6: Stoimy w miejscu, w którym możemy obserwować rodzaj rozgrzewki, konie, młodzież, dzieci, które na koniach jeżdżą.
7: To, co teraz obserwujemy, my stoimy w miejscu rozprężalni, czyli to jest miejsce, gdzie dzieciaki, młodzież przygotowują się do tego, żeby rozgrzać konie, rozgrzać siebie, przygotować się do odpowiednich wysokości, które będą skakały na parkurze. Monika Becker. Jestem dyrektorem w ośrodku Becker Sport Equestrian Center. No i tuż za ogrodzeniem jest oddzielona właśnie duża powierzchnia i to jest parkur, tam gdzie stoją przeszkody. Zazwyczaj jest to 11-12 przeszkód, czy tam 13-14 skoków, jeżeli są szeregi.
6: Parkur to jest takie miejsce, w którym właśnie są przeszkody i zawodnik razem z koniem musi te przeszkody pokonać. Przeskoczyć.
7: Tak, dokładnie. Musi przeskoczyć. Najlepiej oczywiście, jeżeli zgodnie z normą czasu zmieści się w tej normie i oczywiście jeżeli nic nie zrzuci, żeby nie było zatrzymań, wyłamań, żeby nie było oczywiście eliminacji, czyli najlepiej, jeżeli żadna

0: przeszkoda nie spadnie, żaden drąg, który jest ustawiony na przeszkodzie, może tak to nazwijmy, ten, kto przejedzie najszybciej i na czysto, ten jest zwycięzcą. A teraz będę musiała przeprosić, bo ja mam rozprężenie konia, to znaczy konia właśnie już na parkurze swojego.
1: Malwina, gotowa? Idź jeszcze, skocz stacjonatkę szybko. Rozgalopuj stacjonatkę.
2: Ania, zjeżdżaj!
1: Ania, ona zjeżdża, dobra, to chodź.
3: Pięknie.

0: został strącony, no i żeby koń nas posłuchał, żeby koń nam na przykład nie odmówił skoku.
1: A może się tak zdarzyć?
0: Tak, naturalną reakcją konia jest ominąć przeszkodę. To tak troszkę jak człowiek, jak mamy przed sobą kałużę, no to chcemy ją ominąć, a nie przez nią skakać. No i tu jakby duży ukłon w kierunku dzieci, bo one muszą tak tego konia poprowadzić, żeby on przez tę przeszkodę przeskoczył.
1: Ale pięknie jedzie, pięknie skacze.
0: Tak, to jest sport taki bardzo widowiskowy. No tu niestety mamy jedną zrzutkę.
1: No ale to się może zdarzyć.
0: To się zdarza.
2: Rób ojce, zagalopuj! Dobra, jedź, obudź ją, Malwinka, obudź! Hop, hop, hop! Jedziemy, hop! Dalej, hop!
1: Miejsce, które jest zawsze bardzo ważne, tak, czyli tak, stajnie.
0: Tu mamy fajne stajnie, bo mamy takie boksy, gdzie koń ma wybieg swój. Konie to lubią, bo one takie towarzyskie. Tu mamy myjkę, tak, że tu dzieci przygotowują konie.
1: Ka, jesteś piękna.
0: Dzień dobry, Milka.
1: Nie będę się dotykać, bo boję się.
0: Nic
1: czy mogę?
0: Nic nie zrobi.
1: No, ach, pięknie.
0: Milka akurat nie jeździ w tej chwili, bo ma kontuzję.
1: Ka, biało-brązowa, łaciata, śliczna jesteś. No to jest to miejsce odpoczynku dla koni. No, tak jest ich dom.
0: To jest miejsce odpoczynku, to jest miejsce, gdzie śpią, gdzie są przygotowywane do zawodów. Tu w nagrodę wychodzimy na trawkę z końmi. O właśnie, to są też te boksy z tym wybiegiem, także one jak widać wszystkie sobie gdzieś tam wychodzą.
1: Jak ty się nazywasz?
3: Salma.
1: Salma? Dzień dobry, Salma. Mogę tak stać z przodem do niej, tak to tyłem tylko nie można podchodzić do konia. To jest piękny koń i na tym koniu trenujesz i na tym koniu skaczesz i startujesz.
3: Tak. Jestem Weronika Skorek.
1: Jeden koń jest chyba myty, drugi też czeka. A nie, tu jest jakaś lampa. Solarium dla koni.
3: W sensie ona akurat teraz nie działa, no ale jest. Mamy solarium.
0: To jest chyba w okresie zimowym z tego, co wiemy, żeby konie mogły się dogrzać.
1: A wy teraz czekacie też na swoją kolej w myciu?
3: Tak, będziemy jej płukać nogi, żeby ją schłodzić, ale najpierw muszę ją rozsiadłać.
1: Koń ma tutaj mnóstwo elementów na sobie. Możesz mi wyjaśnić, to jest siodło, no to wiem, ale całej reszty nie znam.
3: No podkładka służy do tego, żeby na przykład jak jest siodło trochę gorzej dopasowane, to żeby na przykład plecy aż go tak nie bolały. Czaprak jest po to, żeby tam zbierać pot, no i zabezpieczać przed siodłem i strzemionami. Popręg trzyma siodło, żeby się nie zsunęło. Napierśnik służy do tego, żeby jeżeli siodło zsuwa się do tyłu, to żeby było w dobrym miejscu. No, wodze służą do między innymi kierowania koniem. O głowie no to też służy do tego. Wędzidło koń ma w pysiu, przez co właśnie ułatwia nam to sterowanie nim i dogadanie się z nim.
1: No właśnie, dogadanie się z koniem. Myślę, że to jest taka główna rzecz. Nie znam innych sportów, w których nie wszystko zależy od zawodnika, a tutaj w tym sporcie to jest tak, można powiedzieć, pół na pół.
3: No trzeba się dogadać z żywym zwierzęciem jednak. No i jest to dosyć długa droga, no ale...
1: Rozumiecie się bez słów?
3: No powiedzmy.
1: Podobno trzeba obserwować uszy konia.
3: Tak,
1: ogon
3: uszy,
1: też?
3: Ruchy. Nie, no, ogon za dużo nam nie powie, ale ogólnie uszy, zachowanie konia.
1: Teraz strzyżę uszami, ruszę tymi uszami. Słucha. To co można powiedzieć. Słucha, może być też się... trąca pyskiem. Niesamowite to jest. Po prostu jaki... Ona jest taka delikatna w dotyku.
3: Tak, bo ją wczoraj kąpałam. Przed jazdą trzeba wyczyścić konia, osiodłać. Po jeździe trzeba umyć wędzidło, też rozsiodłać konia. No właśnie tak jak teraz będziemy za chwilę jej płukały nogi, żeby ją schłodzić. No czasami można wykąpać konia przed zawodami.
1: Słyszałam, że tutaj były pieczone ciastka dla koni. Podasz przepis na takie dobre ciastka?
3: Przepis to bardziej robi pani Monika, ale my je dekorowałyśmy, więc...
1: Pewnie z ciastka owsiane.
3: Owsa, różnych innych takich.
1: To jest chyba duża przyjemność dla konia, taki prysznic.
3: Tak, on się w ten sposób chłodzi. Jak my się wykąpiemy po całym dniu 40 stopni, no to też nam jest lepiej, jak się wykąpiemy w chłodnej wodzie.
1: To nie przeszkadzam, kąpcie się. Proszę nie ruszać mojego łapacza. To nie jest jabłko. Chociaż trochę jak jabłko wygląda. To jest gąbka radiowa.
4: Nazywa się to Środecka. Jeszcze na karmelce.
1: przepiękna jesteś, Karmelko. Ona jest taka, no nie wiem, taki brązowy.

0: błyszczący kolor, trochę miedziany.
1: No jest gniada i ma bardzo ładną odmiankę na pysku.
0: Szturcha mnie. Nie wiem, dlaczego ona mnie cały czas liże po ręku.
1: No, ona nie lubi stać i się nudzi po prostu. Trochę się nudzi właśnie, szuka zajęcia, ale nie jest zła.
0: Nie jesteś zła, Karmelko. To dobrze, dobrze. A lubi karmelki?
1: No, koniom szkodzi cukier i najlepiej dawać im naturalne przysmaki.
0: A co jest przysmakiem karmelki?
1: Smaczki.
0: Myślałam, że jabłka. Mam całą mokrą rękę. Dobrze, że oszczędziłaś mój łapacz dźwięków. Bardzo ci dziękuję, Karmelko. Pijesz sobie? To są dźwięki, jak koń pije wodę. Się woda leje, jak się naciśnie pyskiem. I tak pięknie szumi. Wspaniale mi pokazałeś, jak pijesz. Piękny koń. Bolivar. Jaki piękny koń. Przedstaw siebie i konia.
1: Wiktoria Faradowska-Urbaniek i koń to jest Lady Kanta, ale mówimy na nią Bambi.
0: Piękna jest, jest bardzo duża.
1: Duża? W sumie jak na takiego konia, to ona jakby nie jest aż taka wielka. Jest taka średnia, ja bym powiedziała.
0: Jakie skupienie, ale jak ona się przygląda uważnie.
1: No.
0: Tu jest solarium dla koni. Teraz jest wyłączone, ale działa czasami.
1: No, przeważnie w zimę, żeby jak chcemy umyć konia, to żeby go ususzyć, albo po zawodach, żeby nie zmarzł. O.
2: Hop, hop, hop, jedź z kłosa na to.
0: Ojejku. Tak się zdarza. O, teraz się uda. Z jaką gracją. Ja się na tym nie znam. Owszem, nie chciał ten koń przeskoczyć pierwszej przeszkody, ale kolejne przeskoczył przepięknie.
3: No bo to jest świetny koń, bardzo doświadczony. Niestety jest to tylko żywe zwierzę. Dlatego uważam, że to jest najtrudniejszy sport, ponieważ w każdym innym sporcie mamy do czynienia z jakimś przedmiotem. Czy jest to piłka, czy jest to rower, czy nie wiem, są to rolki, narty, no cokolwiek innego. Natomiast w tym sporcie mamy do czynienia z żywym zwierzęciem, którego reakcji niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I to duży ukłon w kierunku zawodników, że muszą sobie umieć w takiej sytuacji też po prostu poradzić.
0: I teraz z koniem gdzie idziemy?
4: Teraz idziemy na małą halę, żeby jak koń ma duży ruch w galopie, no to nie można go zostawić. Może się nadwyrężyć, dlatego trzeba go zawsze rozkusować i rozstępować.
0: Chyba jest zainteresowana moim mikrofonem. Piękna jest, mogę tak ją poklepać?
4: Tak, tak, tak, może pani.
0: Użyłaś trudnych słów, rozkusować.
4: Rozkusować to jest kus i po prostu już taki na luźnej wodze. Woda to jest to, za co trzymamy ręką. Tutaj koleżanka pokaże, jak rozstępować konia i nam zaprezentuje.
0: Ty jesteś przyjaciółką?
5: Tak.
0: Ale jednocześnie tutaj bardzo pomagasz.
5: No tak, jestem tu luzakiem jednak.
0: A luzak to kto?
5: To jest osoba, która pomaga zawodnikowi osiodłać i tak dalej. Po prostu jest taką złotą rączką.
0: No to rozstępuj konia.
4: To jest Marta Pawlak. Ona jest moją najlepszą przyjaciółką. Pomaga mi zawsze tutaj na zawodach. Osiodłać konia, osiodłać to, ubrać po prostu.
0: Jest luzakiem.
4: Tak, luzak to jest osoba pomagająca. No, tak.
0: Co to jest?
4: Ja przenoszę teraz schodki, na które się wsiada. Żeby wsiąść, druga osoba lub osoba, która jeździ, trzyma konia. Nie zapomnijmy o kasku, który jest kluczowy tutaj, bo jeszcze nie daj Boże się coś stanie i będzie to winą niepotrzebną.
0: No. Jejku, ona się tutaj trochę przytula.
4: Tak, ona jest taki... Misio.
0: Ale co ona ma tutaj? Ma takie piękne na łbie.
4: To są nauszniki i są różne rodzaje nauszników. Na przykład są wyciszające, gdzie... Tylko zamkniemy halę. Wyciszające służą do tego, jeżeli przeszkadza dźwięk, to po prostu go nie słyszy, jak jest jakaś muzyka lub coś i tego denerwuje, to po prostu wygłusza to.
0: No dobrze, to... No, ja widzę, że tutaj więcej przygotowań. Tu trzeba odpowiednio strzemiona też dostosować.
4: Tak, to są strzemiona, do których wkładamy nogę, żeby się stabilizować jakoś. Każdy jeździec powinien dopasować do swoich nóg, do swojej długości. I tak to wygląda, że tutaj mamy dziurki. Wkładamy i to się nazywają puśliska.
0: Aha. No i świetnie. I wszystko przygotowane.
4: Tak.
0: Ona mnie trąca nosem cały czas. Mam wrażenie, że...
6: Chciałabym też coś powiedzieć.
0: Po prostu. Tak właśnie mi się wydaje.
7: Jesteśmy w stajni. Stajnia.

0: składa się z 18 boksów. Boks to jest pomieszczenie o wymiarach 3 metry na 3 albo trochę większe, w którym mieszka koń. Ja nazywam się Hucz Grażyna, jestem w klubie jeździeckim instruktorem. Uczę dzieci jeździć konno, w zasadzie od podstaw. Część dzieci, które trenuję, już startuje w zawodach. W takim boksie koń ma ścielone słomą albo trocinami. To jest takie podłoże dla konia. Ma poidło, które sam uruchamia sobie nosem wtedy, kiedy chce mu się pić, naciskając nosem. I ma żłób, do którego dostaję najczęściej owies 3 razy dziennie. Przy każdym boksie jest wieszak na sprzęt, czyli na siodło, na tranzelkę. Przy każdym boksie jest tabliczka z imieniem konia. Czasami są już takie tabliczki, gdzie napisana jest jego data urodzenia i imiona rodziców i jego rasa. Jest napisane, ile miarek owsa ma kondycjować na śniadanie, na obiad, na kolację. Czy ma być wyprowadzony na padok. Padok to jest taki zagrodzony plac, w którym koń sam może sobie pobiegać. I są jeszcze jakieś uwagi. Czasami jest tak, że koń na przykład ma chorą nogę, że trzeba mu ściągnąć opatrunek. Czasami jest tak, że koń lubi dużo zjeść, więc dostaje więcej siana czy częściej. Czasami jest tak, że koń może na padok chodzić tylko z innym koniem, z jakimś wybranym, bo z innym się kopie czy gryzie. Także te wszystkie uwagi są po to, żeby z panom stajennym, czyli panom, którzy zajmują się tym, żeby konie miały czysto posprzątane i były nakarmione, żeby było łatwiej. Ogólnie cały sprzęt jest umieszczony w siodlarni. Siodlarnia to jest takie pomieszczenie, w którym są siodła, ogłowia, czyli to, co koń nosi na głowie, i pozostały sprzęt.
1: To jest siodlarnia,
0: to
1: tak?
0: Jest siodlarnia, tak. Każdy koń ma szafkę podpisaną.
1: Możemy zajrzeć do takiej szafki?
0: Tak,
1: i co tutaj są jakieś
0: to
1: takie.
0: Są ogłowie, jest to mnóstwo pasków skórzanych, i do tego jest wędzidło, czyli to metalowe, co konik trzyma w pysku. Coś, co jest niezbędne do tego, żeby na konia wejść i koniem powodować, koniem sterować i działać na niego.
1: No i siodła.
0: Siodła są różnej wielkości w zależności od konia i od jeźdźca. I w różnych kształtach, w zależności od tego, do czego ma służyć, bo są różne dyscypliny, są skoki, jest ujeżdżenie, są siodła wszechstronne, są siodła westernowe. Tak naprawdę tego sprzętu jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i teraz jest coraz więcej zresztą. W jednej stajnie stoją głównie kucyki i małe konie, więc kucyki to nie są takie tylko koniki najmniejsze. Kucykiem jest każdy koń, który ma 1,48 m w kłębie, czyli którego szyja zaczyna się na wysokości 148 cm. Co tu jeszcze z ciekawości jest w stajni, jest solarium dla koni, w którym koń może wygrzać grzbiet po jakimś intensywnym treningu.
1: To solarium to wygląda jak takie prawdziwe solarium, tylko trochę wyżej umieszczone.
0: Trochę wyżej umieszczone i ono opada w dół, konia się przywiązuje z dwóch stron, żeby nie uciekł, żeby się nie wystraszył. I na solarium bierzemy konika na około 20 minut, dobrze po treningu albo po kąpieli. I jest myjka w każdej stajni, w której po treningu możemy umyć konia, go pielęgnować.
2: Ten koń ma na imię Paloma i to jest mój koń, mój prywatny, i my tutaj go właśnie czyścimy, szorujemy, siodłamy, jeździmy na nim. Teraz go myjemy i jest już po jeździe, była bardzo brudna i trzeba było ją umyć i nasza trenerka właśnie się zgodziła, no i ją teraz myjemy.
3: Czekaj.
2: Właśnie ją spłukujemy teraz, bo już wyszorowałyśmy i teraz trzeba konia spłukać, aby nie był cały w pianie.
1: Masz w ręku coś takiego, co trochę przypomina prysznic.
2: To jest właśnie taki prysznic. Można go używać do właśnie mycia koni. Tutaj są różne, tak jakby typy tego. Taki, tylko taki jeszcze.
1: A koń lubi, jak się go tak myje?
2: Znaczy, ten koń akurat nic nie robi, więc może nie jest to akurat dla niego jakieś tam przyjemne, ale się zgadza.
1: Jesteśmy obok takiego urządzenia. Trochę to wygląda jak karuzela.
0: Karuzela dla koni to jest maszyna stępująca. Urządzenie, które zapewnia ruch koniom, bo konie jest zwierzęciem, które potrzebuje dużo ruchu. I kiedy właściciel nie może przyjechać do konia, konia do takiej maszyny się wkłada i ten koń może się tutaj poruszać stępem i kłusem. I możemy ustalić tempo, w jakim ma to robić, i kierunek.
1: Tutaj dzisiaj 4 konie chodzą, tak?
0: Tak, z reguły chodzi 6 koni, natomiast widocznie teraz tylko zostało 4 konie. To już jest ostatnia tura, bo jest kilka tur, bo u nas w klubie jest około 50 koni. Więc od rana, od 7 rano panowie stajenni wyprowadzają koniki. Po 6, każda taka tura godzinę trwa.
1: A są jakieś takie zasady bezpieczeństwa?
0: Zasada, którą w zasadzie wszyscy powinni znać, do konia nie podchodzimy z tyłu. Jeżeli podchodzimy do konia, to go uprzedzamy głosem o tym, że będziemy do niego podchodzić. Nie głaszczemy koni, jeżeli nie znamy. Bardzo często jest tak, że przychodzą nas do klubu rodzice i głaszczą konie, nie mając pojęcia, czy ten koń jest bezpieczny, czy nie, bo koń tak samo jak piesek potrafi ugryźć. Kolejną taką zasadą, którą wszyscy powinni pamiętać, nie podchodzimy.

0: Przechodzimy do konia, który tuli uszy. Koń, który kładzie uszy, jest najczęściej koniem agresywnym, koniem złym i to jest taki sygnał, że koń ostrzega, uwaga, mogę coś ci zrobić. Także jeżeli podchodzimy do konia, który tuli uszy, kładzie je do tyłu, to nie próbujmy sprawdzać, czy jest niebezpieczny, czy nie, bo on w każdej chwili może ugryźć. I kolejna rzecz bardzo ważna dla wszystkich, którzy odwiedzają konie. Nie karmimy konia cukierkami, kanapkami z serem, kanapkami z kiełbasą. Koń nie je mięsa. I koń nie je świeżego pieczywa. Jeżeli dajemy pieczywo, to musi być ono suche. Suche i twarde. Koń jest zwierzęciem, które nie potrafi wymiotować. Jeżeli dacie coś, czego on nie może strawić, coś, czego nie może zjeść, czy to guma do rzucia, czy to kanapka z kiełbasą, to niestety grozi to śmiercią. Konie bardzo często umierają od tego, że zjadły coś, czego nie powinny zjeść, ponieważ nie mogą tego zwymiotować, tak jak my. Marchewkę jak najbardziej. Natomiast zawsze jest dobrze zapytać się właściciela, bo koń może być po jakiejś chorobie. Czasami jest tak, że jest kilka koni na padoków, podchodzicie, dajecie koniom cukierki, a konie są zwierzętami zazdrosnymi i zaczynają się kopać między sobą i może zdarzyć się nieszczęście.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: Kurka, kurka, złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: patrzyła, a że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stają świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.

0: Polskiego Radia Dzieciom.
1: Misiu, mam plan. Pogramy sobie na komputerze.
2: O, dobrze. Czekaj, gdzie to się wciska?
1: O, nie tu. Naciśnij Enter.
2: Ale co to jest? Enter?
1: Nie wiem, ale dorośli tak mówią.
2: No i nic. Nic nie widać, tylko piszczy.
1: To myszka od komputera. Myszki zawsze piszczą.
2: Chyba coś się stało z komputerem. Ale ja nic mu nie zrobiłem.
1: Już wiem. Do końca.

0: Nie wiem, Margolciu, ale to chyba coś bardzo ważnego.
1: Chyba tak.
0: Wszystkie gry nam wirus zniszczył, a komputer tylko piszczy.

0: odnaleźć i pobawić się. I pobawić się, i pobawić się, pobawić się w sprzątanie.
1: Autopromocja.
2: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Wakacje z duchami.
4: Hu, hu, hu, hu. Na zegarach 18, Jacek Zawada, Renata Żuchowska. To jest kolejny odcinek naszej audycji tajemniczej z dreszczykiem emocji. Audycji pełnej sekretów i niedopowiedzeń. Wakacje z duchami. Jakiś czas temu byliśmy w krainie elfów, później byliśmy w krainie ufolutków, a dzisiaj będziemy w krainie kolejnych duchów i duszków. I razem wspólnymi siłami spróbujemy stworzyć tajemniczą, pełną przedziwnych sytuacji i fantastycznych stworzeń historię. Opowieść, jakiej Polska, jakiej Europa, jakiej cała kula ziemska nie widziała. Czy jesteście dzisiaj z nami na pokładzie audycji Wakacje z duchami? O kim dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, chcielibyście stworzyć pełną tajemnic historię? Może ktoś nas zainspiruje, może ktoś nam podpowie? 226452055, bo jeśli nie, to ja za chwilę z naszego skarbczyka pełnego losów wylosuję jeden los. A na tym losie znikającym długopisem będzie napisane. Będzie jedno słówko z bohaterem lub bohaterami, którzy dzisiaj pojawią się w naszych wakacjach z duchami.

No właśnie, ta piosenka została wybrana nie przez przypadek, drodzy radiosłuchacze. To był Funky Duszek, Alicja Janosz. Niby w takim skocznym, radosnym, tanecznym rytmie, ale jednak w tytule jest ten duch. To znaczy, no nie duch. Gdyby to był duch, to byłby wielki duch. A to był duszek. Co prawda Funky Duszek, ale jednak duszek. I my dzisiaj duchów i duszków będziemy poszukiwać i właśnie o duchach i duszkach będziemy tworzyć razem. Ja z Renatą i z wami będziemy tworzyć naszą opowieść, opowieść z dreszczykiem, jak to w wakacjach z duchami zawsze bywa. Będą to duchy, duszki, może trochę też nocne zmory, ale niezbyt przerażające. Wszelkie stworzenia i stworki, które związane są z legendami słowiańskimi. A skoro legendy słowiańskie, to też Słowianie. Czy wiecie, kim byli Słowianie? Kto z was zastanawiał się nad tym, kto mieszkał na naszych ziemiach setki, a może nawet tysiące lat temu? Zanim powstały te wszystkie miasta, zamki, szerokie drogi. Właśnie, byli to Słowianie. Nasi bardzo dalecy przodkowie, którzy żyli blisko natury, blisko przyrody, blisko lasów, blisko rzek, blisko jezior. A skoro blisko natury, to okazało się, bardzo szybko się okazało, właśnie za czasów Słowian, że oprócz tych pięknych drzew, łąk, lasów, oprócz tafli jeziora czy nurtu rzeki, w tej dawnej przyrodzie i naturze kryły się duchy i duszki. A Słowianie nie zostawili po sobie wielu książek, nie zostawili żadnych prawie pamiętników, dlatego do dzisiaj skrywają mnóstwo tajemnic. A tajemnica jest zawsze główną bohaterką naszej audycji Wakacje z duchami. O życiu Słowian dowiadujemy się z wykopalisk archeologicznych, z dawnych kronik, z legend przekazywanych z

pokolenia na pokolenie. Czasem archeolodzy odnajdują fragment jakiegoś glinianego naczynia albo jakiś stary grot strzały i próbują odczytać z nich historię sprzed wielu, wielu lat. Powiem wam tyle, że nikt nie wie wszystkiego o Słowianach nawet dziś, w czasach szybkiego internetu, w czasach miliona informacji. Nadal ten tajemniczy świat Słowian nas fascynuje. A skoro tak jest, to wyobraźmy sobie teraz gęsty las, w którym między wysokimi drzewami unosi się poranna mgła, a z daleka słychać tylko śpiew ptaków, szum liści i w tej porannej, jeszcze nie do końca przebudzonej naturze nagle pojawiają się stwory, stworki, duchy i duszki. Te wszystkie przedziwne istoty, które lubiły się, które kolegowały się z mieszkańcami naszych terenów setki tysięcy lat temu, czyli ze Słowianami. A czy ktoś z was zna jakieś słowiańskie istoty?

Jak tu fajnie. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się w międzyczasie wylosować z naszego skarbczyka pełnego tajemniczych losów, przypominam, zapisanych zmywalnym po 3 sekundach długopisem, historię rusałek, rusałki. Rusałki to były te przedziwne, fantastyczne istoty, które właśnie żyły na naszych ziemiach dawno, dawno temu, wtedy, kiedy stąpali swymi stopami po ziemi Słowianie. Bo właśnie Słowianie wierzyli, że właśnie wtedy można było dostrzec rusałki, kiedy patrzyło się w jezioro o świcie, a dookoła była przepiękna poranna mgła. Wiecie, kim były rusałki? Tajemniczymi opiekunkami jezior, rzek i leśnych strumieni. Wyobrażano je sobie wtedy jako takie bardzo piękne postaci o długich włosach, które błyszczały jak promienie słońca odbijające się w wodzie. Słowianie mówili, przynajmniej ci, którzy widzieli te rusałki na żywo, że poruszały się one tak lekko, tak leciutko, jakby wiatr uniósł je nad taflą jeziora. Ale rusałki nie tylko pięknie się poruszały, miały też swoje tajemne moce, a ich największą mocą było doskonałe poznanie wszystkich tajemnic, wszystkich sekretów wody. Wiedziały, gdzie mieszkają ryby, gdzie zakwitają lilie wodne, gdzie ukrywają się najczystsze źródełka. I niektórzy wierzyli, że pomagały dbać też o czystość rzek i jezior i że przypominały ludziom, żeby szanowali przyrodę. Kiedy nad wodą pojawiała się mgła albo tafla jeziora, nagle robiła się zupełnie gładka. Mówiono, że właśnie wtedy gdzieś nieopodal może ukrywać się rusałka, może biec swym lekkim krokiem. Dziś wiemy, że mgłę tworzy natura, a nie niezwykłe dźwięki nad wodą. Dźwięki stópek rusałki. Ale gdyby tak przymknąć oczy i przenieść się do tych dawnych czasów Słowian i wyobrazić sobie taką piękną rusałkę w zwiewnej sukni, splecionej, stworzonej z mgły, porannej mgły, to jakby taka rusałka mogła dokładnie wyglądać? Czy miałaby spinki we włosach? Czy byłaby w butach? Jeśli tak, to jakich? Czy jednak miałaby bose stópki? Jak miałaby na imię? Ilu braci i ile sióstr by miała? Taka słowiańska rusałka, może to o niej właśnie dziś stworzymy razem historię? Co wy na to? 22 645 20 55. Zapraszam was. Telefonujcie do nas i pobudźmy naszą wyobraźnię. Stwórzmy pierwszą scenę w naszej słowiańskiej opowieści o duchach i duszkach, a pierwszą bohaterką niech będzie rusałka. Rusałka Ewelina? Nie. Rusałka Klementyna? Nie, też niedobrze.

Strach ma wielkie oczy, niczym nie zaskoczy. Może strach nas niczym nie zaskoczy, ten, który ma największe oczy na świecie, z piosenki Łukasza Jemioła. Ale czym może nas zaskoczyć dziś słowiańszczyzna i te wszystkie duchy i słowiańskie duszki? Któż to wie? Znamy już rusałki, to teraz czas poznać kolejnego bohatera z dawnych, dawnych słowiańskich czasów. Bohatera, który był duchem i opiekunem lasu, czyli znowu jesteśmy na zewnątrz, znowu mamy piękną przyrodę wokół, w głębi puszczy, gdzie dbał o wszystkie zwierzęta i rośliny, tam najczęściej go spotykali. Potrafił zmienić swój wygląd. Raz mógł być wysoki jak drzewa, a innym razem malusieńki jak grzybek leśny. Mógł rozmawiać ze zwierzętami i rozumiał ich mowę. Umiał sprawić, że zagubiony człowiek nie mógł znaleźć drogi z lasu. Dobrym ludziom zaś pomagał odnaleźć ścieżkę do domu. Chronił też wszystkie leśne zwierzęta.

ta przed myśliwymi, którzy polowali bez potrzeby. Pilnował, żeby nikt nie niszczył drzew, żeby nikt nie zaśmiecał lasu i według dawnych wierzeń potrafił wywoływać wiatr i poruszać gałęziami. Czasami naśladował go odgłosy zwierząt, aby zaskoczyć wędrowców. Ciekawe, w jakie zwierzęta mógł się zamieniać ten nasz słowiański duch? Czy raczej odgłosy jakich zwierząt naśladował? Czy była to sowa, a może to był dzięcioł lub jeszcze jakiś inny leśny zwierz? Kto wie, kto wie? Słowianie mówili, że lubił ciszę, że lubił spokój i piękno przyrody. Kim był? Jak się nazywał ten słowiański duch i opiekun lasu? Leszy. A ja ponawiam nasz tajemny apel. Kto z was chciałby opowiedzieć pierwszą scenę w naszej słowiańskiej historii o rusałce? O rusałce, dla której imienia wciąż nie mogę znaleźć. A może to powinna być rusałka Dorota? Nie, też niedobrze. To chyba nie powinno być takie współczesne imię. Jak nazwalibyście naszą tajemniczą słowiańską rusałkę? 226452055. Proszę, pomóżcie mi. A już niebawem, za kilka chwil, pomagać mi w tym będzie nasz dzisiejszy gość. A teraz Natalia Lesz już nas zaprasza bardzo muzycznie do muzycznej, zatem bezpiecznej piwnicy.

oj tam, po jakich schodkach schodzi się do tej piwnicy? Do piwnicy schodzi się, no, nawet się zbiega czasami rzeczywiście po schodkach, ale zawsze jest zapalone światło, więc zawsze jest bardzo dużo oświetlenia, jest jasno i jest bezpiecznie. I dzisiaj w naszej audycji Wakacje z duchami, te duchy tylko są tak naprawdę w tytule tej audycji, to znaczy one też są w tej całej

Całej naszej audycji do godziny 20 będą wędrować tutaj razem z nami i z wami, drodzy radiosłuchacze, ale te duchy i duszki, o których mówiliśmy do tej pory, może kogoś odrobinkę przestraszyły lub zastanowiły, czy na pewno te słowiańskie legendy są bezpieczne. Tak, są bezpieczne. Jesteśmy cali i zdrowi i tacy pozostaniemy do końca naszej audycji. Aby wam to udowodnić, zaproponuję teraz to, żebyśmy poznali domowika, czyli jednego z najbardziej lubianych, najbardziej uśmiechniętych bohaterów dawnych słowiańskich opowieści. Jedni mówili, że domowik przypominał trochę małego staruszka, inni widzieli w nim kudłatego skrzata, może trochę podobnego do naszych radiowych krasnoludków, ale na pewno wiemy to, że domowik miał bardzo ważne zadanie. Pilnował porządku. Więc taki domowik, myślę, że dzisiaj też w wielu domach by się przydał. Opiekował się też zwierzętami gospodarskimi, ostrzegał przed niebezpieczeństwami, a przede wszystkim lubił wszystkich tych, którzy byli pracowici. Ale czy istniał naprawdę? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Może tak naprawdę to tylko legenda, a może każda rodzina również i dzisiaj ma swojego jakiegoś niewidzialnego opiekuna? Gdybyście wy mogli mieć jakiegoś niewidzialnego opiekuna z kart, książek, baśni lub z filmów, to kto to by był? Kubuś Puchatek? Smerw Ważniak? Wajana? Czy może właśnie taki słowiański duch domowik? Bardzo sympatyczny, uśmiechnięty i bardzo pracowity. Tyle duchów, tyle duszków, tylu bohaterów skrywają te legendy słowiańskie. Zaczynam się powoli w tym gubić. Potrzebuję pomocy. Mam nadzieję, że nasz gość, który zbliża się już do studia Polskiego Radia Dzieciom, wesprze mnie w tych bajaniach, w tej historii o dawnych słowiańskich bohaterach.

0: Uff, drodzy radiosłuchacze, posiłki przybyły, posiłki przyjechały. Mamy gościa, który razem ze mną i razem z wami będzie tworzył dzisiaj, teraz, tu i teraz naszą opowieść o bohaterach z legend słowiańskich, ale takich bohaterach, którzy istnieli lub nie, lub też takich bohaterach, których my sobie wyobrazimy, że mogliby istnieć w czasach Słowian. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Katarzyna Berenika Miszczuk, polska pisarka, wydawczyni, scenarzystka, ale też lekarka i specjalistka medycyny rodzinnej. Wszystko się zgadza, Kasiu?
1: Tak jest. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dzieciaki.
0: Dzień dobry. Kasiu, powiedz nam, gdybyś mogła spędzić jeden dzień w świecie dawnych słowiańskich wierzeń, to czego najbardziej chciałabyś doświadczyć, albo kogo byś chciała najbardziej spotkać, jeżeli chodzi o takich właśnie słowiańskich bohaterów, duchy i duszki?
1: Jeśli chodzi o słowiańskie demony i duchy, chyba najbardziej chciałabym poznać ubożęta. Ich nazwa jeszcze chyba nie padła dzisiaj w audycji. Nie. Ubożęta to, można tak powiedzieć, domowe duszki, trochę podobne do domowika i do domowichy, czyli jego żony, ale ubożęta mają bardziej dziecięcą formę. To są takie małe dziecięce stworki, istotki, duszki, które opiekują się ogniskiem domowym, pilnują, żeby pająki robiły swoje sieci tylko tam, gdzie wolno, a nie koło łóżka, żeby myszy nie wchodziły do domu, żeby okruszki nie leżały pod podłogą. I tym naszym domowym ubożętom trzeba było zostawiać na noc miseczkę mleka albo kawałek chleba w podziękowaniu za opiekę nad naszym domem.
0: Tylko jeden posiłek, a śniadanko sobie same organizowały?
1: Najwyraźniej to z tych okruszków.
0: Aha, a jak wyglądały dokładnie ubożęta?
1: Tego nikt nie wie, bo były niewidzialne, ale można było znaleźć czasem ich ślad na rozsypanej mące albo w kurzu niekoniecznie, bo raczej go zamiatały, ale w tej rozsypanej mące na przykład można było zobaczyć odciski małych stópek.
0: Ubożęta. Czy ubożęta były dziećmi domowika i domowichny? Dobrze zapamiętam?
1: Domowicha, tak. Domowicha i domowik. Nie były z nimi spokrewnione. Często to były takie echa dawnych mieszkańców danego domu, tak? Dzieciaków, które kiedyś mieszkały w danym miejscu, takie echo tych dzieci zostawało w postaci małych ubożątek, które się opiekowały kolejnymi dzieciakami.
0: Czyli zupełnie nie wiemy, jak wyglądały, prawda?
1: Nie. Kompletnie.
0: Myślisz, Kasiu, że możemy zadać taką zagadkę naszym radiosłuchaczom, żeby pobudziły swoją wyobraźnię i wymyśliły, jak takie ubożęta mogłyby wyglądać, jak mogłyby być ubrane, gdyby były widoczne?
1: Dokładnie, tak. Myślę, że możemy zadać. I też trzeba sobie zadać pytanie, czy miały na przykład skrzydła, a może umiały wysoko skakać. No jakoś do tych pajęczyn się musiały dostawać, więc myślę, że dzieciaki mogą coś wymyślić.
0: Fajnie. Czyli najpierw szukamy kostiumu. Ja bym dał takim, jakby to był chłopczyk i dziewczynka, to chłopca ubrałbym w ogrodniczki, a dziewczynkę w zielone ogrodniczki, a dziewczynkę w niebieską spódniczkę. A ty?
1: Świetny pomysł. To ja bym im jeszcze dodała skrzydełka, złote skrzydełka, żeby na nich potrafili latać do góry.
0: Ale fajnie. No to już mamy pierwsze elementy kostiumów, mamy skrzydełka. Co jeszcze, drodzy radiosłuchacze, dodalibyście do tych naszych ubożęt? 22 6 4 5 20 55, dzwońcie do nas, zapraszamy, my z Kasią będziemy razem z wami je tworzyć, a potem spróbujemy je umiejscowić w jakiejś konkretnej przestrzeni. Dobrze, to mamy ubożęta, mamy rusałki, o których dzisiaj mówiłem, jest taka postać jak Leszy, a jakie jeszcze postaci z legend słowiańskich, z tamtych czasów, takie nie za bardzo straszne tylko, Kasiu, bo my lubimy się bać, ale tak odrobinkę tylko, jakie postaci z dawnych słowiańskich legend mogłabyś nam jeszcze przywołać, które by pasowały do naszej dzisiejszej opowieści?
1: To ja myślę, że należałoby wymienić jeszcze bannika, czyli małego demona łazienkowego, łaziebnego, który pilnował, żeby woda w wannie zawsze była albo w bali ciepła, żeby kamienie w saunie były nagrzane na przykład, w takiej przydomowej.
0: To bardzo przydatny taki bannik.
1: Bannik, tak, dokładnie. Więc bannik pilnował, żeby w łazience było miło, nie za zimno.
0: Czy bannik też dbał o to, żeby w łazience były wszystkie przybory do kąpieli? Czy tylko

0: Ta temperatura wody była najważniejszą funkcją bannika.
1: Tylko ta temperatura wody. Niestety mydłami się nie zajmował.
0: No to jest bannik, ubożęta. Czyli bannik i ubożęta, tak jak i domowik, i domowichna, to są duchy i duszki słowiańskie w obrębie mieszkania, w obrębie domu, prawda?
1: Tak, tak.
0: Czy jeszcze warto wspomnieć o jakimś duszku, który należał do przestrzeni domowej?
1: Tak, w środku.
0: Bo te duszki były takie, tak jak i ty mówisz, Kasiu, i ja wspominałam dzisiaj na początku, takie bardzo pomocne, przynajmniej te duchy i duszki domowe, prawda?
1: Tak, tak, one raczej nie broiły, tylko
0: nie
1: pomagały. Tak, pomagały gospodyni, gospodarzowi, dzieciom. No to jeszcze mógłby być gumiennik w postaci albo małego człowieczka, albo dziwnego kota się pojawiał.
0: Gumiennik?
1: Tak.
0: Czy, dobrze, słucham.
1: I on pilnował, wbrew swojej nazwie, nie żadnej gumy, tylko jedzenia w spichlerzu, jakichś zapasów, w spiżarce, żeby tam też właśnie myszy się nie zakradły, żeby nikt tam nie zabrał, żeby się nie zepsuło. Przy okazji pewnie sam też coś zjadał, ale ogólnie pilnował.
0: Czy te wszystkie duchy i duszki, jeszcze na razie bądźmy w domu, te domowe duchy i duszki słowiańskie, czy one się razem ze sobą kolegowały, przyjaźniły, czy w ogóle nic o sobie nie wiedziały? Taki domowik, czy wiedział, że jest, może w drugim pokoju skrywa się gumiennik, a za drugą ścianą bannik, czy niekoniecznie?
1: Ja myślę, że on nadzorował. Jednak, tak jak w takim szlacheckim domu mógł być takim kamerdynerem, lokajem, który pilnował innych członków, jakby... No nie wiem, no nie ciężko powiedzieć służby, ale jakby pomocników.
0: Że była taka
1: tak?
0: Hierarchia, tak?
1: Tak, myślę, że tak.
0: Mhm. No dobrze, to teraz chciałam cię zapytać, Kasiu, o to, czy większość tych duchów, duszków, stworów i stworków słowiańskich przypominała bardziej kształtem swojego ciała ludzi, czy bardziej zwierzęta, może owady?
1: Raczej zwykle przypominali ludzi. Zwykle byli dużo mniejsi albo mieli wielką brodę, tak jak krasnoludki, tak w bajkach, ale potrafili się zamieniać w zwierzęta. Właśnie ten gumiennik potrafił się przemienić w kota. Bannik, co ciekawe, też w kota, więc te koty gdzieś zawsze się tam kręciły po tych naszych słowiańskich domach. No ubożęta, jak wyglądały, to nikt do dzisiaj nie wie, poza tym, że zostawiały odciski swoich stóp. Więc tak, jakąś tą formę taką ludzką zawsze miały. Ale były też stworki też z ogrodu, z naszego podwórka, do których
0: no właśnie,
1: możemy później podejść.
0: Wychodzimy teraz już na zewnątrz, jesteśmy w ogrodzie przydomowym i kogo tam spotkamy? Czy tam będą też takie dobre, pomocne duszki słowiańskie, czy już się będzie bardziej działo więcej, czy będzie więcej łobuzowania i rozruby?
1: Jeżeli to jest ciągle w obrębie naszego ogródka,
0: tak,
1: to raczej
0: tak,
1: będą tylko tak, to tylko te pomocne raczej się pojawiały, wbrew pozorom, bo był na przykład dworowy, nazwa sugeruje, dwór, czyli taki trochę większy dom rzeczywiście z ogrodem, dworowy właśnie pilnował obejścia tego, żeby nikt niepowołany nie wszedł na teren danej posiadłości, danego domu, dworu, żeby wszystko tam oczywiście było zadbane, żeby konie miały co jeść, żeby zwierzęta gospodarskie miały co jeść, od tego był dworowy, taki trochę odpowiednik tego domowika. Domowik w domu, dworowy
0: tylko,
1: na dworze.
0: Tak. Dokładnie.
1: A takie inne małe demony, no na przykład bzionek mieszkający pod krzakiem czarnego bzu. Dawni Słowianie bardzo wierzyli w moc leczniczą różnych ziół, drzew, traw, kwiatów i mieli kilka roślin, które obowiązkowo sadzili przy swoich domach. I na przykład był to krzew czarnego bzu. Jak dzisiaj wiadomo, ma on działanie lecznicze.
0: Tak
1: są
0: jest.
1: Nalewki, są syropy, są herbatki z czarnego bzu, z kwiatów.
0: Tak.
1: No dzisiaj wiemy, że rzeczywiście na przykład taki syrop z kwiatu czarnego bzu działa przy gorączce, bo powoduje pocenie się, czyli ma medyczne wytłumaczenie. A nasi przodkowie uważali, że pod takim krzakiem czarnego bzu mieszkał sobie bzionek, czyli mały słowiański demon opiekuńczy, który leczył z różnych chorób.
0: Aha, czyli taki malutki pan doktor.
1: Tak, tak. I kiedy dziecko gorączkowało, można było je zanieść pod krzak bzu, położyć i poczekać, aż bzionek zabierze od niego gorączkę.
0: Ile czasu trwało to zabieranie gorączki? Czy były jakieś
1: widełki
0: nie. czasowe?
1: Nie było widełek czasowych.
0: Czekało się aż do skutku, tak?
1: Najwyraźniej, tak.
0: No, powiem ci szczerze, Kasiu, jak zaczynam ciebie teraz słuchać i wtapiać się w tę przestrzeń tych duchów i duszków domowych i przy

0: domowych, to trochę mi się to kojarzy z trochę z wioską Smurfów, gdzie każdy mały stworek miał swoją funkcję i był odpowiedzialny za jakieś małe, ale bardzo ważne, tylko jemu przydzielone zadanie, prawda? Tak było?
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Te słowiańskie stwory były jakby ściśle ukierunkowane na różne przestrzenie, czy to na przykład na jakiś żywioł, czy na jakąś roślinę, czy na jakieś miejsce.
0: A czy były takie stworki słowiańskie, duchy lub duszki, które miały kilka różnych funkcji? Trudno powiedzieć, ojej, bo tak naprawdę to chyba z tego, co ja wiem i z tego, co ty dzisiaj mówisz, to chyba jednak każdy miał swój jeden wytyczony kierunek, prawda?
1: Raczej wydaje mi się, że było ich na tyle dużo, że musiały się podzielić tymi zadaniami. Zdecydowanie. Mhm. Ale teraz przypomniał mi się jeszcze jeden ciekawy słowiański stworek, o którym mogę opowiedzieć, mianowicie chowaniec.
0: O chowanego będziemy grać.
1: A, nie, nie. Chowaniec to ktoś, kogo możemy sobie sami wyhodować. Czyli on nie mieszka w naszym domu, tylko chowańca możemy sobie, drodzy słuchacze, sami stworzyć. Wiąże się z tym ciekawa legenda, w zależności od źródła z różnym czasem tworzenia. W każdym razie musimy znaleźć jajko, które złożyła czarna kura. I to ma być pierwsze jajko, które ta czarna kura złożyła w swoim życiu. A następnie musimy je sami wysiedzieć, nosząc pod pachą. W zależności od legendy 7 dni lub 9 dni. I teraz śmieszne, nie można się myć. Przez ten cały czas trzeba nosić pod pachą i nie wolno się myć, wolno tego jajka zmoczyć.
0: No ale co ty mówisz, Kasia, jak mamy spać?
1: No ostrożnie.
0: No to ostrożnie teraz zrobimy przerwę, żeby ostrożnie wejść w klimat piosenki. Jak tu ciemno. Zaraz wracamy.

0: Drodzy radiosłuchacze, to była piosenka Jak tu ciemno. Za chwilę będzie potworna piosenka, ale potworów na razie nie będziemy spotykać w naszej krainie słowiańskiej, krainie słowiańskich legend i opowieści. Gościem Polskiego Radia Dzieciom nadal jest Kasia Bereńka-Miszczuk. Pisarka, która co nieco, a nawet bardzo dużo wie o legendach słowiańskich i o ich bohaterach. Prawda, Kasiu?
1: Tak, dzień dobry. Ja bardzo dużo napisałam już książek rzeczywiście na ten temat, w tym dla dzieci. O rodzeństwie, które przeżywa przygody właśnie w słowiańskim świecie i poznaje słowiańskie demony, Klub Kwiatu Paproci.
0: I od tego wszystko się zaczęło, prawda? Twoja fascynacja też tym światem słowiańszczyzny? Czy to już, czy to zaczęło się właśnie wtedy, gdy miałaś 15 lat i napisałaś, popełniłaś pierwsze dzieło literackie?
1: Nie. Wtedy to były wilkołaki. Później przeróżne stwory, także anioły i diabełki. A w tę słowiańszczyznę wpadłam prawie 13 lat temu, kiedy po raz pierwszy pojechałam do województwa świętokrzyskiego zobaczyć właśnie Łysicę, Górę Czarownic, Łysiec i zakochałam się w tamtejszej mitologii, jakby legendach tamtego regionu. No i spacerowałam po Świętokrzyskim Parku Narodowym, w którym naprawdę czasem można się zacząć zastanawiać, czy gdzieś jakiś leszy nie spaceruje.
0: Myślisz, że to byłaby najlepsza scenografia i sceneria do takiej opowieści o czasach słowiańskich, właśnie te rejony polskie, w Polsce?
1: Myślę, że całkiem tak, ponieważ właśnie z Łysą Górą jest mnóstwo legend związanych. Są jeszcze resztki takich wałów kultowych z czasów słowiańskich. I w Parku Świętokrzyskim też można znaleźć różne takie miejsca, dawne miejsca kultu. Ale także z takich słynnych gór, można powiedzieć, to jest Ślęża. Chyba najsłynniejsza słowiańska góra, tak? Na którą też ciągle można wejść i zobaczyć, o co to chodziło, czemu tam nagle się znajdowaliśmy bliżej tych niebios i tych słowiańskich bóstw.
0: Ale my wróćmy jeszcze do naszego bohatera, do tej legendy, w której był chowaniec i to jajko, które trzeba było, jak powiedziałaś, wysiedzieć i miał to zrobić człowiek. Czy mógł to zrobić człowiek, tak?
1: To nawet musiał zrobić człowiek, tak. Chowaniec powstawał tylko wtedy, kiedy człowiek znalazł to jajko i dzielnie przez cały tydzień nosił pod pachą, unikając prysznica.
0: Ale Kasiu, jeszcze tylko wtrącę się na chwilę. Nawet na momencik nie można było odłożyć tego jajka na bok?
1: Nie. Na tym polegała cała trudność tego zadania i tego wychowania. I to i tak nie dawało 100% szansy, że ten chowaniec wyjdzie z tego jajka. Miało się tylko jakąś małą szansę, że to się uda.
0: No ale jak ktoś już rzeczywiście przez 9 dni tak bardzo ostrożnie spał, tak bardzo ostrożnie korzystał z... bieżącej wody, albo w ogóle nie korzystał, nie brał prysznica po to, żeby tego chowańca wyhodować, to jajko pękało i co dalej?
1: I wykluwał się chowaniec, który następnie z nami postanowił zamieszkać. Musieliśmy mu zorganizować jakiś ciepły kącik koło pieca, bo on bardzo się lubił wygrzewać i codziennie trzeba go było karmić mlekiem i chlebem. Nie wiem, ile posiłków, tego w przepisie nie było. Aczkolwiek taki właśnie dopieszczony przez nas chowaniec postanawiał dla nas pracować. A mówiąc krótko, chodził po okolicznych sąsiadach i kradł, a te ukradzione dobra przynosił nam!
0: Ale chowaniec... No i... To niegrzeczny ten chowaniec.
1: No troszkę.
0: Nie podoba mi się ten chowaniec, Kasia. Ale no i co on przynosił na przykład od sąsiadów? Jakieś owoce, jakieś warzywa? To były tego typu fanty?
1: Obawiam się, że bardziej błyskotki niestety, bo chowaniec był trochę taką sroczką współczesną i właśnie podkradał, tak jak sroki potrafią widelec ukraść i zanieść do swojego gniazda, to myślę, że chowaniec tak samo. Być może nie rozróżniał widelca od złotej koli, więc czasem przyniósł nam widelec, czasem złotą koli od sąsiada.
0: Ważne, żeby błyszczało.
1: Żeby błyszczało, dokładnie. To musiało być coś takiego, co sroczka też by zwróciła uwagę.
0: Kasia, dobrze. Był dom, był ogród przydomowy. Biegnijmy na słowiańskie pola, łąki i lasy, a spotkamy tam oczywiście rusałki, spotkamy tam leszego i spotkamy tam kogo jeszcze?

0: Oj, bardzo, bardzo dużo różnych stworów. Słowianie uważali, że słowiańskie stwory mieszkają na ziemi, unoszą się w powietrzu, czasem żyją w roślinach, mieszkają także pod wodą, w rzekach, w jeziorach, a także w morzach. Chociaż tam akurat jest więcej takich bardziej morsko-północnych legend, można powiedzieć. I trochę się różnią w zależności od regionu naszego pięknego kraju. Ale jak już wyszliśmy na to podwórko, na ten dwór i zaczął wiać silny wiatr, to mogliśmy spotkać na przykład chmurnika, czyli takiego ducha, który przesuwa chmury po niebie, dba, żeby chmury miały piękny kształt, żeby miały odpowiedni kolor, żeby raczej z nich nie padało, a jak już padało, tylko tak troszkę.
1: Czyli taki pogodynek chmurnik trochę.
0: Tak, tak.
1: Taki meteorolog.
0: Tak, troszkę tak. Więc był chmurnik i chmurnik też się zajmował popychaniem tych chmur za pomocą wiatru. Więc tych chmurników było całe mnóstwo. Niektórzy mieli swoje imiona, tak jak na przykład Halny, czyli najsłynniejszy polski wiatr.
1: Najsłynniejszy polski wiatr. Tak? Czyli chmurnik kumplował się bardzo po prostu z wiatrem.
0: Dokładnie, dokładnie. A oprócz chmurnika mogliśmy jeszcze spotkać na przykład planetnika. Ale co ciekawe, planetnik akurat nie jest duchem, więc troszkę nie pasuje do tej naszej audycji, bo planetnik był człowiekiem, który tak, za sprawą bogów słowiańskich został wytypowany na takiego superbohatera, który musiał, umiał latać na chmurach i podczas burzy wznosił się do góry, przepędzał tą burzę, pilnował, żeby pioruny nie trafiały w budynki mieszkalne, a jak w chmurach się czaił jakiś smok, bo smoki się czasem potrafiły w chmurach chować, to on i tak warczały, przez to te grzmoty się pojawiały, bo grzmoty były warczeniem smoków, to on je przepędzał za pomocą swoich błyskawic.
1: No dobrze, tuż po godzinie 19 będziemy próbowali już rozpocząć naszą opowieść, słowiańską opowieść, czy też opowieść opartą o niektóre z postaci z legend słowiańskich. Gdybyś miała wybrać jedną ulubioną postać ducha lub duszka, to kto to by był? Jeśli założymy, że nasza opowieść będzie się toczyła w domu i w przydomowym ogródku. O!
0: W domu i w przydomowym ogródku? No to ja wybieram te ubożęta. Ubożęta, które tam w nocy czasem gdzieś potupią, pozbierają okruszki, które rozsypaliśmy, być może też klocki poprzestawiają w jakąś śmieszną budowlę, a może nawet dorysują coś czasem na naszym rysunku.
1: Ubożęta, a ja wybieram chyba, zastanawiam się między i waham się między bannikiem a gumiennikiem, ale bannik, niech będzie bannik, bo przyjemnie
0: wygrywa.
1: Tak, przyjemnie w ciepłej wodzie się kąpać. W takim razie już za kilka chwil wracamy do naszej opowieści. Kasiu, jeszcze możesz przez chwilkę być z nami? Dobrze.
0: Tak jest.
1: Drodzy radiosłuchacze, już po 19 możecie do nas cały czas dzwonić 226452055.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Wakacje z duchami.
7: Drodzy radiosłuchacze, na zegarach 19, Jacek Zawadar, Natasza Żuchowska i Kasia Berenika Miszczuk. Jesteśmy z wami i zaczynamy naszą opowieść, naszą słowiańską opowieść. Teraz będziemy szukać przestrzeni, w której umieścimy naszych bohaterów. Ja już wiem, zresztą słyszeliście o tym, ja wybrałam bannika, ale nie ma jeszcze i imienia ten bannik. Czy bannik może mieć, Kasiu, swoje takie indywidualne imię, tak jak Kasia, Jacek, Renata?
8: Oczywiście, że tak. Musimy mu wymyślić.
7: Wymyślimy imię bannikowi i te ubożęta, które ty wybrałaś. Ile tych ubożęt będzie?
8: O, myślę, że całe statko. To tutaj trochę... Tak? Tu nie wiem, czy damy radę wszystkim wymyślić te imiona.
7: Ale piątka, dziesiątka?
8: O, myślę, że pod dwudziestkę nawet by mogły być. Ich musi być dużo, żeby zająć się wszystkimi pająkami.
7: Kasia, ale my do dwudziestej tylko tu jesteśmy, to czym
8: zdążymy. Zmniejszmy do pięciu.
7: To do piętnastu. Do dziesięciu. Krakowskim targiem, dobrze? Drodzy radiosłuchacze, my tutaj uknuliśmy pewną niespodziankę. Dla pierwszych dwóch osób, które zadzwonią do nas, mamy niespodzianki. Jedno z was lub jedna z was musi wymyśleć imię mojemu bannikowi, a druga osoba będzie musiała wymyśleć może pięć pierwszych imion ubożęt?
8: Piątkę poprosimy.
7: A resztę my wymyślimy, zgoda? 22 6 4 5 20 55. Czekamy na dwa telefony. Prosimy o waszą pomoc, a niespodzianki czekają na was. No dobrze, to ubożęta, bannik, czyli dom. A w tym domu kto mieszka? Ludzie. Jacy ludzie? Kto tam może być? Czy to byłaby rodzina jakaś dawna, stara rodzina słowiańska, czy kto twoim zdaniem?
8: Ja myślę, że to może być całkiem współczesna rodzina i nie wiem, czy mogę się teraz posiłkować trochę moimi powieściami dla dzieciaków.
7: No dlatego ciebie, Kasiu, zaprosiliśmy tu oczywiście.
8: To w mojej serii Klub Kwiatu Paproci, tom pierwszy to tajemnica domu w Bielinach, właśnie takiego tajemniczego domu. I tam mamy rodzeństwo, czwórkę rodzeństwa, Bogusię, Tosię, Leszka i Dąbrówkę, którzy ze swoją mamą przeprowadzają się na wieś do właśnie takiego starego domu, w którym mieszka ich dawno niewidziana ciocia. Tak do końca nie wiadomo, czy to ciocia, czy babka stryjeczna, wujka, siostry, kogoś tam dalej. Nikt do końca

0: Babcia nie zna tego pokrewieństwa, ale są spokrewnieni i oni do niej jadą. I na miejscu okazuje się, że babcia, ciocia Mirka była w młodości szeptuchą.
1: Kim? A kto to taki?
0: Szeptucha to taka dawna wiejska lekarka, zielarka, która zajmowała się leczeniem prostych schorzeń, tak jak dzisiaj nasz lekarz w POZ-cie, lekarz rodzinny, czyli pomaga.

0: takimi szeptuchowymi metodami, tylko jednak takim syropem z apteki, a nie zerwanym w lesie i zrobionym samodzielnie, ale leczę. I to właśnie też robiła szeptucha. Leczyła proste schorzenia, była takim lekarzem pierwszego kontaktu, plus dodatkowo znała się na słowiańskich duchach, demonach, różnych zabobonach i czarach, bo ona potrafiła robić eliksiry miłości, różne nalewki, które mają nam na przykład przynieść szczęście. Też pomagała, co zrobić, żeby krowa dawała więcej mleka. I to były różne ciekawe sposoby, bo na przykład trzeba było zakopać kamień na rozstaju dróg i wtedy krowa dawała mleko.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ciekawe, czy ktoś kiedyś to wypróbował, ten sposób z kamieniem.
0: Myślę, że tak. To musimy iść na jakiś rozstaj dróg i zacząć kopać.
1: No dobrze, póki co nie będziemy kopać, bo jesteśmy w studiu Polskiego Radia Dzieciom i tworzymy naszą słowiańską opowieść o duchach i duszkach, a tymczasem mamy pierwszy telefon. Dodzwoniła się do nas Mila. Ciekaw jestem, kto taki, tutaj Renatka mi podpowie. Lila, ja po prostu muszę uszy sobie przedmuchać, bo nic nie słyszę, Kasia, słuchaj, wiesz, co do mnie mówią? Lila. Już teraz wiem, że to jest Lila. Dzień dobry. O, Lila uciekła gdzieś. Nie martwimy się. Mam nadzieję, że Lila jeszcze raz do nas zadzwoni. Czasami tak się dzieje z naszą linią telefoniczną. I już teraz mamy kolejną osobę. To będzie Tymon, a na telefon od Lili cały czas czekamy. Zapraszamy cię serdecznie. 226452055. A tymczasem jest z nami Tymon. Dzień dobry, Tymonie.
2: Dzień dobry.
1: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Warszawy.
1: My też jesteśmy z Kasią w Warszawie. Witamy cię serdecznie.
2: Nie z Kasią, tylko Tymonie.
1: Tak, ja wiem, że ty, Tymonie, jesteś Tymonem, tylko powiedziałam, że my z Kasią, z naszą gościnią serdecznie cię witamy. Kasia tutaj się śmieje i chichocze. Kasia, możesz głośno się śmiać.
0: Cześć, Tymon, cześć.
1: Czyli słuchajcie, żeby było wiadomo. Ja jestem Jacek. Kasia, ty jesteś Kasia.
0: Ja jestem Kasia, zgadza się.
1: A Tymon, jesteś z nami cały czas jako Tymon? Dobra, czyli Jacek, Tymon, Kasia. Słuchajcie, kochani, to teraz Tymon, piłeczka po twojej stronie. Kogo wybierasz? Czy tego bannika od tej ciepłej lub zimnej wody w łazience, czy ubożęta? Komu chcesz wymyśleć imiona?
2: Bannikowi.
1: Bannikowi, tak? No dobrze, to jak myślisz, jak ten bannik mógłby się nazywać? Jakieś takie fajne...
2: Majek.
1: Bajek?
2: Nie, Majek.
1: Majek. Bannik Majek. A dlaczego akurat tak?
2: Bo mam koleżankę Majek.
1: Fajnie. Kasiu, jak ci... Rozumiem. Kasiu, jak ci się podoba taki bannik Majek?
0: Bardzo mi się podoba. Myślę, że Majek robi świetną kąpiel w wannie, taką pełną bąbelku.
1: Ale fajny pomysł. No dobrze, Tymonie, to powiedz jeszcze, jak wygląda ten bannik? W co jest ubrany?
2: Może być ubrany stare ubranie. Niebieskie. Spodniami.
1: Niebieskie spodenki to nawet by pasowało. Woda, prawda? Niebieski
0: tak,
1: kolor.
0: Tak, dokładnie.
1: A jakieś buciki, jakiś kapelusz, czapka, czy nie?
2: Nie ma czapki ani kapelusza. Ma szare włosy.
1: Ale takie nastroszone, czy takie ulizane, gładkie, długie, krótkie?
2: Krótkie i gładkie.
1: A czy bannik nosi okulary, czy nie?
2: Nie.
1: Nie.
0: Zaparowałyby przecież w wannie.
1: Kasia, masz rację. On nosi soczewki. On nosi soczewki. Albo w ogóle nie nosi, bo jest malutki, młodziutki i ma dobry wzrok, prawda? O właśnie. Tymonie, ile ten bannik Majek ma, może mieć lat?
2: 10.
1: On ma 10 lat. To słuchajcie, spróbujmy teraz wymyśleć taką historyjkę, krótką historyjkę, w której będzie bannik i to rodzeństwo, o którym Kasia wspominałaś, czyli czwórka braci i sióstr, tak?
0: Tak jest.
1: Dwoje braci i
0: dwie
1: siostry?
0: Nie, jeden. Trzy dziewczyny, jeden chłopak.
1: trzy dziewczyny, jeden chłopak. Tymonie, to mamy trzy dziewczyny.

0: dziewczyny, jednego chłopca, oni wszyscy są rodzeństwem, mamy bannika Majka. No i jaka scena mogłaby się rozegrać między tymi postaciami? Jak
1: że
0: myślisz?
1: Że chłopiec spotkał bannika i powiedział im siostrom, a siostry mu nie wierzyły i one się spotkały i potem mu wierzyły.
2: Wspaniała historia, Tymon. Super.
0: Słuchajcie, to może w drugiej scenie jakąś kąpiel zrobimy z tym bannikiem? Czy on będzie... No właśnie, jak myślisz, Tymonie?
1: Ten chłopiec spotkał go w toalecie, no bo musiał zrobić siku.
0: A, no właśnie, no tak, no toaleta, łazienka, wszystko się zgadza. Czyli mamy bannika, mamy to wesołe rodzeństwo, a i może Kasia nam teraz pomoże jeszcze dokończyć tę scenkę. Co mogłoby się dalej wydarzyć?
2: Ja myślę, że Leszek odkręcił wodę, a ona zamiast ciepła zaczęła lecieć zimna.
0: I co, i krzyknął, ała, zimna!
2: Tak, a on tam już był w środku, w tej wannie. I myślę, że strasznie się podziębił. Ale potem na szczęście bannik się pojawił i pokazał mu, który kurek jest który, żeby on już dobrą tą wodę odkręcił.
0: No właśnie, jak taki prawdziwy profesjonalista, prawda?
2: Dokładnie.
0: I jak kończymy tę scenę, Tymonie? Jak myślisz?
1: Że oni razem przeżywają różne przygody.
0: Fajnie, bo to jest, wtedy szansa na kolejne, byśmy dzisiaj powiedzieli, na kolejne sezony, na kolejne odcinki, na kolejne części, na kolejne sceny tej opowieści, prawda?
1: Tak.
0: Świetne pomysły. Czy ty myślałeś kiedyś, żeby zostać pisarzem, tak jak Kasia?
1: Może zostanę.
0: No, to trzymamy mocno kciuki za ciebie, a tymczasem poczekaj, Tymonie, na chwilkę, bo chcę przywitać Lilę. Lila, jesteś z nami, cześć i czołem?
3: Tak.
0: Witamy cię serdecznie, za chwilę do ciebie wracam, tylko pożegnamy się z Tymonem, zgoda?
3: Tak.
0: Tymon, to kogo chciałbyś pozdrowić na koniec naszej opowieści wspólnej o tym banniku Majku i o wesołym rodzeństwie i o tej szalonej kąpieli?
1: Pozdrowić?
0: Tak.
1: Ale co?
2: Może mamę i tatę chciałbyś pozdrowić?
1: Tak.
0: A słuchajcie, a może pozdrowimy bannika Majka? Bo kto wie, czy on nas nie słucha, co? Kasia, pozdrawiamy bannika Majka.
2: Pozdrawiamy Majka, tak. Niech pilnuje nam ciepłej wody.
1: Tak.
0: Żeby zawsze była ciepła, szczególnie zimą. Tymonie, masz przepiękną wyobraźnię, prawda, Kasiu?
2: Tak, musisz zostać kiedyś pisarzem. Słuchaj, naprawdę.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie, trzymamy kciuki za twoją literacką twórczość. Nie rozłączaj się, Renatka na pewno oznaczy w swoim notesiku twój adres, żeby na ten adres przesłać ci niespodziankę. Trzymaj się, pa, pa.
2: Cześć.
1: Do widzenia.
0: Do usłyszenia. A teraz Lila, jesteś z nami cały czas?
3: Tak.
0: Lila, mam do ciebie takie oto pytanko. Zostały jeszcze ubożęta. Ubożęta, czyli te postaci, o których tak pięknie Kasia opowiadała. Jakie imiona moglibyśmy nadać tym ubożętom?
3: Sekundkę, naradzę się z bratem.
0: Narada trwa, a my, Kasiu, przypomnijmy tylko, ubożęta to były jakie postaci?
2: To były miłe, domowe duszki, które dbały o to, żeby okruszki nie leżały pod stołem, żeby pająki grzecznie siedziały w swoich sieciach, tylko w takich bezpiecznych miejscach, wysoko pod sufitem, a nie koło dziecięcych łóżek. I żeby było zawsze ciepło, żeby w palenisku był ogień, żeby nie gasło pod kuchnią.
0: Takie są ubożęta, takie moce mają, o to dbają, o czym teraz nam przypomniała Kasia. Jesteś z nami, Lila?
3: Tak, jestem i już wymyśliłam imię.
0: Proszę bardzo, słuchamy.
3: Burbek.
0: No dobrze, to fajny pomysł. To niech będzie jedno ubożątko.
2: Ubożę. Ubożę.
0: Jeszcze raz, jakie to imię?
3: Burbek.
0: To proszę bardzo, tak jak zapytałem przed chwilą Tymona, to teraz ciebie pytam, jak taki burbek jest ubrany? Jakie ma ze sobą rekwizyty, przedmioty? Jak on dokładnie wygląda w twojej wyobraźni, twoim zdaniem?
3: Taki burbek ma kroksy, puchate.

0: Fajnie.
1: I sweterek. Taki cały czerwono-złoty z Harrym Potterem.
2: O!
0: Fajnie, czyli lubi też filmy fantasy, prawda?
1: Mhm. Tak.
0: Jest wysoki, niski, grubiutki, chudziutki?
1: Niski.
0: Mhm. A czy ma jakieś takie charakterystyczne przedmioty właśnie jak...
2: No kroksy przecież.
0: No ale to kroksy muszą mieć jakiegoś kolegę lub koleżankę. Okulary, albo kapelusz, albo czapeczkę, albo wachlarz, bo tam na pewno jest bardzo gorąco. Co byś na to powiedziała, Lila?
1: Ale coś magicznego.
0: Coś magicznego, ja bym też tak pomyślał, że coś magicznego, bo te buciki, no to takie mało magiczne, coś magicznego by się przydało. Co to mogłoby być?
1: A mogę dwie rzeczy?
2: Oczywiście.
0: Tak, możesz nawet trzy, proszę to bardzo.
1: Magiczne pączki, to mój brat Typek wymyślił. Mhm. Tak akurat nie smaku. Donatowym. Okay. I jeszcze laskę. Mhm. Taką magiczną, z kryształem.
0: I ta laska z kryształem to jest trochę tak jak taka różdżka?
1: Tak.
0: I co ten nasz burbek mógłby wyczarować?
1: Słucham?
0: Co ten nasz burbek mógłby wyczarować z pomocą tej magicznej laski?
1: Magiczne pączki, bobry, kapibary, dziobaki, grzyby, które pomagałyby mu sprzątać.
0: Aha, czyli wszystko to, co by wyczarowywał, to pomagałoby mu sprzątać, tak?
1: Tak.
0: Czy burbek kolegowałby się z bannikiem Majkiem, czy nie?
1: Tak.
0: To spróbuj jeszcze razem z Kasią i razem ze mną, spróbujmy stworzyć taką scenę, w której właśnie mamy burbeka, Majka... I te
1: Burbka,
0: masz rację, oczywiście, masz rację. I te wszystkie magiczne elementy, które ma burbek. Co mogłoby się wydarzyć? Minęła godzina 19:17, tak jak teraz, ale powiedzmy, że jest jesień, za oknem późny październik, czyli jest zmrok. I co się dzieje?
1: No to skoro jest jesień, to jest dużo liści. No i burbek może... Sprząta liście, nie pączki.
2: Obowiązkowo.
0: Dobry wybór. I co dalej? A co w tym wszystkim zrobi bannik Majek?
1: No, on przyjdzie, tak przypadkowo, całkiem, i zobaczy burbka.
0: Spotkają się po raz pierwszy, tak?
1: I poprosi burbka o pączka.
0: Bo nie jadł cały dzień.
2: No właśnie, tylko siedział w łazience.
0: Tak, bo przygotowywał tę ciepłą wodę pewnie, prawda?
1: Słucham?
0: Bo przygotowywał tę ciepłą wodę w łazience. Bardzo ci, nasza droga Lilu, dziękujemy, że do nas zadzwoniłaś. My dalej za chwilkę będziemy tę historię kontynuować. A teraz czas na pozdrowionka. Kogo byś chciała pozdrowić?
1: Mojego brata, który ma ksywkę Grzyb. Mojego tatę, moją mamę. Moją całą rodzinę, mojego psa. I całe polskie radio z dzieckiem.
0: A my pozdrawiamy ciebie, prawda, Kasia?
2: Oczywiście, dziękujemy i pozdrawiamy cię.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Gdyby burbek gdzieś się pojawił obok ciebie, to pozdrów go od naszych radiowych krasnoludków. Zgoda?
1: Jeszcze pozdrawiam burbka i Majka.
0: Myślisz, że nas słuchają?
1: Nie wiem.
0: Jakby słuchali, to pozdrawiamy. Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Będą przekonane. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: drodzy radiosłuchacze, wakacje z duchami. Jesteśmy jeszcze przez pół godziny do 20, a w studiu cały czas nasz gość, czyli Kasia Berenika Miszczuk, autorka wspaniałej serii książek fantasy dla dzieci Kwiat paproci. No właśnie, o czym jest Kwiat paproci, Kasiu? Bo te książki, które wydałaś pod tym szyldem, bardzo rezonują, bardzo łączą się z naszą dzisiejszą opowieścią o słowiańszczyźnie.
1: Dzień dobry Państwu. Tak, Kwiat paproci jest to seria stworzona raczej dla dorosłych i dla młodszych dorosłych, a z tego uniwersum jest jeszcze Klub Kwiatu Paproci, czyli właśnie. Cztery tomy napisane dla dzieciaków, powiedzmy tak 8-12 lat, ponieważ pojawiają się tam czasem też troszkę straszniejsze momenty i straszniejsze duszki, stwory i potworki. Jest to opowieść, ta dla dzieci, o czwórce rodzeństwa, 12-letniej Bogusi, 10-letnim Leszku, 8-letniej Tosi i rocznej Dąbrówce, które to ze swoją mamą przeprowadzają się do małej wsi o nazwie Bieliny. To naprawdę taka wieś istnieje, słuchajcie, w województwie świętokrzyskim.
0: Właśnie tam.
1: To jest prawdziwe miejsce. I tam przeprowadzają się do takiego starego domu swojej dawno niewidzianej cioci Mirki, która w młodości była szeptuchą, czyli była taką zielarką, lekarką, ale też znawczynią magii, różnych magicznych mikstur, a także radzenia sobie ze słowiańskimi demonami i duchami. I tam w tych opowieściach dzieciaki w każdym tomie muszą pokonać jakiegoś słowiańskiego demona czy ducha, rozwiązać jego zagadkę, bo to jest zawsze jakaś tajemnica z tym związana, a także przeżywają takie różne swoje dziecięce przygody. W pierwszym tomie pod tytułem Tajemnica domu w Bielinach dzieciaki mierzą się z przeprowadzką, z tym, że trochę zmieniła się ta ich cała rodzina, bo przeprowadzili się tylko z mamą, bez taty, więc jest nowe miejsce, nowi przyjaciele, nowy dom, ale także jakaś tajemnica w tym domu, ponieważ nieważne ile razy oni go sprzątają, koszą trawę i ścierają kurze, to następnego dnia rano trawa jest odrośnięta, a kurze znowu są wszędzie. Czyli coś w tym domu jest, co im brudzi i oni muszą rozwiązać zagadkę, co to za zły stworek.
0: Czyli to jest spotkanie, bo wszystko dzieje się współcześnie, prawda?
1: Tak.
0: Spotkanie współczesności z tymi stworami z dawnych legend słowiańskich.
1: Tak. Dzieciaki pochodzą z Warszawy i właśnie też jest ta dla nich duża zmiana z dużego miasta do małej wioski, gdzie trzeba jechać na rowerze, żeby się gdzieś dostać, gdzie nie można wyskoczyć do centrum handlowego, bo go zwyczajnie nie ma, tylko gdzie można iść na boisko, pokopać piłkę, pobiegać po polu, pozbierać truskawki, iść na spacer do lasu i spotkać czasem tam jakiegoś słowiańskiego leszego właśnie. Poza tym przekonują się, że magia istnieje, że demony, duchy, ten cały magiczny świat, ale także na przykład boginka Marzanna spaceruje sobie czasem i można z nią porozmawiać i zapytać, co tam u niej słychać i czemu wiosna
0: ta
1: jeszcze
0: Marzanna,
1: nie przyszła.
0: Ta Marzanna, którą utopimy wiosną?
1: Tak, dokładnie. Ta Marzanna.
0: Ale wspaniale. A którą z czterech opowieści lubisz najbardziej i dlaczego? Masz taki swój prywatny ranking, czy wszystkie są równie ważne dla ciebie?

0: dość porównywalnie ważne, ale chyba najbardziej lubię tom trzeci. Tom pierwszy mówi o przeprowadzce, tajemnica domu w Biinach. Tom drugi, tajemnica Dąbrówki, mówi o nowej niani i o tym, co jest, kiedy się pojawia ktoś nowy w domu i się zaczyna nami opiekować. A tom trzeci, czyli tajemnica ognia, mówi o tym, żeby rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi i że dzieci naprawdę dużo rozumieją i czasem warto im coś wyjaśnić. A dodatkowo w tym tomie mała Dąbrówka postanawia wyhodować sobie swojego własnego chowańca.
1: O, nie wiem dlaczego, ale ten chowaniec chyba najbardziej, przez tę opowieść o tym jajku noszonym przez 9 dni, najbardziej mi zapadł w pamięć. No właśnie, takie stworki, duchy, duszki słowiańskie. Co jest dla ciebie najbardziej fascynującego w tych dawnych słowiańskich opowieściach? Dlaczego po to sięgnęłaś?
0: Przede wszystkim dlatego, że to jest nasze. Jesteśmy Słowianami, nie wyprzemy się tego. Tak jak cała północ Europy, to mitologia nordycka. Każdy wie, że był Bóg Thor, że machał swoim młotkiem, chociaż tutaj filmy Avengersi chyba zrobili dużą robotę. Każdy wie, że Grecy to mitologia grecka, Zeus, Afrodyta. No a co my mamy? A my też mamy swoich słowiańskich demony, swoich słowiańskich bogów. I to jest strasznie fajne, bo my to wiemy, ale nie do końca, bo na przykład topimy marzannę, ale dlaczego? Kim jest ta marzanna? A chyba nie ma osoby, która by nie wiedziała, że marzannę na wiosnę się topi, żeby przyszła wiosna.
1: Ale powiem ci szczerze, że ja nie wiedziałam do dzisiaj, gdybym cię nie spotkał, to nadal bym nie wiedział, że marzanna związana jest ze słowiańszczyzną.
0: A widzisz, a to jest boginka, taka boginka zimy i tego takiego snu zimowego, że wszystkie rośliny, zwierzęta właśnie udają się
1: tak,
0: w ten sen zimowy.
1: To
0: i to jest marzanna. Mhm. I marzanna ma swoją siostrę, ewentualnie w zależności od legend to jest też ona, tylko się zamienia w dziewannę, w bogini wiosny.
1: Aha.
0: I kiedy marzanna odchodzi, pojawia się dziewanna i wtedy wszystko zaczyna rozkwitać.
1: A jak przychodzi lato, to dziewanna mówi do widzenia i przychodzi ktoś inny?
0: Nie, dziewanna już czeka do jesieni. Już czeka do jesieni, aż wtedy marzanna mówi, cześć siostra, teraz moja kolej.
1: Kasiu, a czy marzanna jest właśnie tą najbardziej znaną postacią ze słowiańszczyzny? Nawet dla takich osób, które nie sięgnęły nigdy po legendy słowiańskie? No bo jest to postać, która jest kulturowo u nas w Polsce no, bardzo znana. Topimy bardzo często marzannę wiosną.
0: Wydaje mi się, że tak, że większość na pewno przedszkolaków wie, kim jest marzanna, bo robi te kukiełki
1: tak.
0: I topi w fontannie, tak jak ja w dzieciństwie.
1: Tak.
0: Ale oprócz tego wydaje mi się, że jeszcze jest kilka słowiańskich demonów, które świetnie znamy, chociażby z naszych polskich przysłów. Myślę, że każdemu się zdarzyło powiedzieć, a niech to licho. A licho to słowiański demon.
1: Ohohoho.
0: Albo bieda piszczy. A dlaczego bieda piszczy? Bo też jest słowiańskim demonem.
1: Czyli to wszystko jest ze sobą powiązane, a my nawet często, no... albo czasem nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, prawda?
0: Tak, tak. Mnie to bardzo fascynuje. Ja tu mogłabym godziny Państwu opowiadać na temat tego, co przetrwało do dzisiaj, o czym właśnie nie wiemy. A te nasze słowiańskie stwory żyją w przysłowiach, ale także w naszych zwyczajach, w paleniu zniczy na grobach święto zmarłych, w zostawianiu wolnego talerza na Boże Narodzenie. To też jest echo talerza dla duchów przodków. Sianko pod obrusem to nie sianko ze stajenki, tylko to dawna wróżba gospodarska, gdzie się ciągnęło, kto będzie miał dłuższą. Mnóstwo tych rzeczy zostało do dzisiaj, tylko niestety ta wiedza o tym, że to jest właśnie to echo dawnych jakichś słowiańskich wierzeń, legend, zabobonów czasem, przesądów, że to jest to. Trochę o tym zapomnieliśmy, chociaż nasze babcie na wsiach mogą pamiętać i nam opowiadać.
1: Aha. Może jakaś babcia nas teraz słucha i chce dorzucić kilka swoich kamyków do tej rozmowy. Zapraszamy, dzwońcie do nas 226452055 albo może zadzwonić babcia z wnuczką lub z wnukiem. Zapraszamy, Kasiu, do rozmowy.
0: Oczywiście, chętnie posłuchamy.
1: Powiedz mi jeszcze na koniec naszej rozmowy między mną a tobą. Tak bym wiedział, jak kontynuować z naszymi radiosłuchaczami naszą opowieść o banniku Majku i Burbeku. Burbku, tak? Ubożę Burbek, to jest druga postać. Jak ty tworzysz i tworzyłaś swoje opowieści dla dzieci? Czy siadałaś do komputera, czy do zeszytu z czystymi kartkami codziennie, czy wtedy, gdy miałaś wenę? Jak w twoim przypadku ten proces twórczy się odbywa?
0: Ja siadam do komputera, bo piszę

0: znacznie szybciej na klawiaturze niż ręcznie długopisem, więc po prostu jest to wydajniejsze. A piszę, odkąd mam sama dzieci, jestem mamą, to piszę tylko wtedy, kiedy mam czas, albo kiedy dzieci śpią.
1: Po 22 zaczynasz?
0: Czasem w ciągu dziennych drzewek, albo jak są w przedszkolach, ale tak, piszę, kiedy mam okazję, kiedy mam ten czas i wtedy po prostu podążam za moimi bohaterami bez planu, bez notatek, tylko na żywioł.
1: I co? I wtedy ty masz rozszalałą wyobraźnię, która prowadzi cię gdzieś tam, gdzie jeszcze godzinę wcześniej nie wiedziałaś, że dotrzesz?
0: Dokładnie tak jest.
1: Ale fajnie. No to jest chyba najlepsza recepta dla nas, żebyśmy razem ze słuchaczami kontynuowali naszą podróż. Przypominam, nasi bohaterowie to Ubożę Burbek i Bannik Majek, a wspaniałym gościem Polskiego Radia Dzieciom była Kasia Berenika Miszczuk, nasza wspaniała pisarka, lekarka. I czego ci, Kasiu, życzyć?
0: Czasu.
1: Życzymy ci czasu. I kiedy piąty tom?
0: Piąty tom właśnie piszę, jestem już za połową i premiera w przyszłym roku. I jeżeli mogę jeszcze teraz tutaj wspomnieć, to chciałabym powiedzieć, że w wydawnictwie Mięta w przyszłym roku wznowimy wszystkie 4 tomy w przepięknych nowych wydaniach z kolorowymi ilustracjami i właśnie wtedy ukaże się ten tom piąty, Tajemnica kapelusza.
1: Jaki duszek słowiański się tam pojawi? Czy na razie jeszcze nie zdradzamy?
0: Mogę powiedzieć, bo już mówiłam na spotkaniach dzieciakom, będzie to Kikimora.
1: Kikimora. Czekamy na opowieść o Kikimorze w autorstwa Kasi Bereniki Miszczuk już w następnym roku. Wpadniesz wtedy do nas opowiedzieć o przygodach z twojej Kikimory?
0: Bardzo chętnie.
1: Dzięki, Kasiu, serdecznie za wspaniały twórczy czas.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

Drodzy radiosłuchacze, przypominam, że nasi bohaterowie dzisiejszej opowieści opartej o legendy słowiańskie to Bannik Majek. Bannik Majek, czyli ten duszek, który dbał o to, żeby woda, pod którą się myliśmy, kąpaliśmy, żeby była ciepła, i ubożę Burbek, który dbał o to, żeby był porządek wszędzie w domu, w każdym kącie i kąciku. To teraz wyobraźmy sobie, że Majek i Burbek spotkali się w jednej izdebce, w starej słowiańskiej

chacie. I co wydarzyło się dalej? Pamiętacie, Lila mówiła o tym, że Burbek ma pączki i Burbek ma taką magiczną laskę. Co wyniknęło z tego spotkania Majka i Burbka? 22 645 2055. Zachęcam Was, dzwońcie do nas. A jeśli nie chcecie dzwonić, to możecie też wysłać do nas pracę plastyczną z kilkoma ostatnimi obrazkami, tak jak w komiksie, za pomocą których przedstawicie, co się wydarzy w tej scenie, co się wydarzy i co wyniknie z tego spotkania Majka i Burbka. dzieci@polskieradio.pl to adres mailowy, na który możecie przesyłać swoje prace plastyczne. Jeśli uda nam się je otrzymać jeszcze przed 20, to ja na pewno o nich opowiem, a jeśli stworzycie je później lub jutro, albo na przykład w środę, to w dalszym ciągu możecie je przesyłać na adres dzieci@polskieradio.pl, tak byśmy opowiedzieli o nich już za tydzień. A tymczasem zespół Gong zaśpiewa nam piosenkę pod tytułem Czym są duchy?

Nasz dzisiejszy gość bardzo zainspirował mnie tym, że ta słowiańszczyzna i te postaci słowiańskie są gdzieś wokół nas ukryte w polskim języku, w polskich przysłowiach, również w legendach i w dawnych opowieściach. I w międzyczasie udało mi się ustalić, że ten zwrot licho nie śpi, o którym trochę krótko, ale tak pięknie wspomniała Kasia, związany jest jak najbardziej ze słowiańszczyzną. A co oznacza licho nie śpi? No tyle, że kłopoty mogą pojawić się wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Dlatego po prostu warto być uważnym, warto być ostrożnym. I tak jak zaczęła nam tę opowieść o lichu, słowiańskim lichu Kasia, to teraz ja spróbuję tę krótką opowiastkę dokończyć, bo to właśnie powiedzenie ma korzenie w dawnych słowiańskich wierzeniach, kiedy to licho było tajemniczą istotą, która przynosiła trochę pecha, trochę nieszczęście. Czasami Słowianie wyobrażali ją sobie jako chudą staruszkę, czasami jako dziwnego ducha, albo jako niewidzialną siłę. Nie było żadnym potworem, ale takim symbolem nieszczęścia, które człowiek czasem może spotkać. Zatem licho nie śpi. Czasem sobie o tym przypominamy, o tym zwrocie i ono nadal, i ten zwrot nadal funkcjonuje w języku polskim, a jak się okazuje, ma swoje korzenie, ma swoje początki dawno, dawno temu, w słowiańszczyźnie, z której pochodzi bannik. Majek Bannik to zaś nasz współczesny bohater i uboże Burbek również. Jak byście rozegrali tę scenę spotkania pomiędzy nimi? Czy ma ktoś

0: pewnie wy nie wiecie.
1: Jesteśmy, drodzy radiosłuchacze, i przez cały tydzień będziemy czekać na wasze prace pisane lub też prace plastyczne, które dokończą naszą dzisiejszą tajemniczą, pełną niedopowiedzeń opowieść na podstawie legend słowiańskich. Opowieść, w której mamy bannika Majka i uboże Burbka. A jak ja bym dokończył tę opowieść? Może na przykład tak. Kiedy bannik Majek odwiedził Burbka w jego domu, to zobaczył ze zdziwieniem, że Burbek trzyma czarodziejską laskę w jednej dłoni, a w drugiej wielki talerz pachnących pączków, z których wyciekała czekolada pyszna, słodka i gorąca. Gdy Burbek dotknął laską stołu, w całym domu zgasło nagle światło, rozległo się tajemnicze stukanie i na strychu coś zaczęło tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, ciężko dreptać. Przez chwilę Majek i Burbek myśleli, że w domu ukrywa się jakieś niezwykłe, przerażające stworzenie. Weszli przerażeni na górę i okazało się, że to był zwykły domowy kot, który zjadał właśnie największy pączek Burbka. No i przypadkiem tak hałasował, że wywołał całe zamieszanie. I Burbek, i Majek zaczęli się głośno śmiać i poszli razem z kotem spałaszować wspólnie kolację. A na kolację było mleko i pączki. A my za dzisiejszą audycję Wakacje z duchami dziękujemy wam serdecznie. Jacek Zawada, Renata Żuchowska. Jeśli macie gdzieś pod ręką jakiś pyszny pączek, to możecie go wsunąć dzisiaj sobie na deser. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
1: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
4: Chyba jestem trochę zmęczony.
1: Też mi się tak wydaje.
4: To jak się położę na kocyku, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
1: Mhm, i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
4: To inne dzieci też chcą spać?
1: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
4: A można by było jakąś straszną?
1: Ale taką, co przerazi wszystkich, czy tylko najmłodszych? Czy też te starsze dzieci?
4: Nie no, aż taka to nie, trochę jakby mniej.
1: No dobrze, a co jest dla ciebie straszne? Czego się boisz, Michasiu?
4: Jak ktoś z tyłu krzyknie, albo coś upadnie, albo się wywróci, albo jak jest burza.
1: Boisz się tego, co nagłe i niespodziewane?
4: No, ale tylko tak trochę.
1: No wiem, jesteś przecież tak naprawdę bardzo odważnym niedźwiedziem.
4: No, ale przecież wszyscy mogą się czegoś wystraszyć, prawda? Wszyscy?
1: No oczywiście, każdemu może się zdarzyć, a czasem to nawet specjalnie.
4: Jak to? Nie rozumiem.
1: Zamykaj oczy i posłuchaj. A wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
4: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
1: Dawno, dawno temu. No, może nie tak dawno. Może nad morzem, a może niedaleko gór lub nad jeziorami.
4: To gdzie w końcu?
1: Tu, na poduszce.
4: Jak to na poduszce? To bajka poduszkowa?
1: Połóżcie głowy na poduszce. Zamknijcie oczy, żebym mógł zacząć opowieść z magicznej krainy skrzatów na najwyższych półkach biblioteki.
4: No nareszcie.
1: Jak pamiętacie, w skrzatowie było wszystko. No, to co w każdej ludzkiej osadzie, wiosce czy miasteczku. No, prawie, bo ludzie przestali szanować rzeczy. Przestali je zupełnie szanować. Kiedyś naprawiali, a dzisiaj zazwyczaj wyrzucają, bo sklepy muszą sprzedawać nowe i nowe. A skrzaty w tych sprawach są bardziej staroświeckie. Bez potrzeby niczego.

niczego nie wyrzucają. Młodsi nosili ubrania po starszych, meble tak samo było można wymienić, a jeśli się porysowały czy połamały, naprawiało się. A jeśli czegoś nie potrzebowano, przerabiano na coś innego. I tak przedłużano życie większości przedmiotów. Wszystko toczyło się tak, jak

ubrania. Wszędzie stały ławki, na których można było odrobić lekcje, poczytać, wydziergać szalik na drutach czy złożyć latawiec. Większość skrzatów miało wiele zainteresowań i zdolności. Kazimierz szył i kleił buty, ale umiał zaplatać też piękne warkocze. Berenika szyła ubrania, suknie, kaftany, spodnie i płaszcze, ale umiała też skomponować piosenki i zagrać je. Petronella gotowała zupy. Przygotowywała i przyprawiała pyszną zapiekankę, ale potrafiła też wyleczyć zapalenie ucha piaską i kotą. Co więcej, skrzaty nie potrafiłyby żyć bez sztuki. No, to prawda. Niezwykle często można było zobaczyć Patryka wracającego przez park z teczką z biura, który raptem odkładał teczkę na ławkę, porywał siedzącą, robiącą na drutach babcię Brunhildę i tańczył z nią między kwiatami. Dlatego, że oprócz liczenia w biurze, skrzat Patryk był instruktorem tańca i akurat przyszedł mu do głowy nowy krok taneczny. A że większość skrzatów doskonale tańczy, to babcia Brunhilda doceniła pomysł Patryka i nawet pomogła mu jeszcze poprawić ów nowy taniec. No, wszyscy uwielbiają najróżniejsze rodzaje sztuki. Śpiewają, rzeźbią, malują, tańczą, piszą wiersze. Wymyślają wspaniałe budynki, pomniki, alejki, chodniki. Ze starych przedmiotów robią zupełnie nowe. Czasami niestety do niczego nikomu niepotrzebne. Ale uwielbiają występować, tym bardziej im więcej skrzatów siedzi na widowni. Lubią chodzić do teatru, do opery, na balet, na występy taneczne, kabarety, na wystawy malarskie, rzeźbiarskie i wszystko mieli w Skrzatowie. Tak, nie było supermarketów, nie marnowali na chodzenie po nich cennego czasu, ale mieli operę i balet. Nie było tam tylu różnych sklepów, w których kupować mogliby niepotrzebne rzeczy, ale mieli teatry i kluby ze scenami. Dzień był, jak zawsze w wakacje, znacznie spokojniejszy niż w roku szkolnym. Po bibliotece leniwie przechadzali się ludzie w poszukiwaniu książki na wyjazd nad morze, ale czytelnia, zwykle zapełniona do ostatniego miejsca, świeciła pustkami. Lato, rozgrzane powietrze, leniwie mielące powietrze, obracające się wiatraki pod sufitem i upał. No nie do wytrzymania. Przez szklane płachty dachu widać było przesuwające się ciemniejące chmury, zwiastujące deszcz. No chyba dopiero w nocy, na pewno nie wcześniej niż wieczorem, no bo chyba nie za chwilę. Oho! A jednak niebo coraz bardziej ciemniało. Skrzaty zatrzymywały się w drodze do domu, podnosiły wzrok ku górze i coraz częściej przyglądały się biegnącym coraz szybciej chmurom. Stały i kiwały na boki głowami, cmokając z zaciekawieniem. Ciekawe, kiedy będzie deszcz. Będzie czy nie będzie? Zagrzmi, czy zobaczymy pioruny, czy wszystko się rozejdzie? No, nie powinni przecież się niczego bać, bo przez dach i ściany deszcz nie spadnie do środka biblioteki. A grat i pioruny zostaną też poza skrzatowem, zatem nie ma się czego bać, kochani. A jednak, kiedy nagle zaczęło błyskać, zamarli w oczekiwaniu. Za chwilę usłyszeli dziwny, niespotykany dotąd grzmot, długi i drgający, jakby z wielkiego, olbrzymiego bębna. Kolejny błysk i grzmot, taki bardziej metaliczny, jakby ktoś uderzał w wielkie, puste garnki, a do tego jeszcze przerażający dźwięk, jakby tłukącego się szkła, szklanek, wazonów, porcelanowych kubków, filiżanek. Bardzo nieprzyjemne odgłosy, oj, bardzo. Ci najbardziej strachliwi schowali się pod ławki, odważniejsi pod dachy, ale niektórzy zaczęli się uśmiechać, a po chwili wybuchnęli śmiechem. Tych wesołków zaczęła tak rozsadzać radość, że ich wspólny śmiech brzmiał głośniej niż te słyszane przed chwilą grzmoty. Wśród tego hałasu skrzaty zauważyły Puchatka. Skrzata Puchatka, który wypadł z budynku, w którym przechowywano naczynia kuchenne, garnki, szklanki i kubki. Puchatek to skrzat wiecznie głodny, który uwielbiał jeść. Był pulchnym, sympatycznym grubaskiem. Trochę niezgrabnym i trochę roztrzepanym. Mówiono o nim, że jest jak słoń w składzie porcelany. Dlatego, kiedy kogoś odwiedzał, zazwyczaj chowano wszystkie mogące się stłuc przedmioty. No, chyba już wiecie, co się stało. Puchatek pomylił drzwi i wszedł po ciemku do magazynu. Zaczepił brzuszkiem o półkę, na której stały kuchenne naczynia i tak Puchatek zapewnił wszystkim skrzatom prawie teatralne doznania. Występ jak w filharmonii, operze czy w teatrze. Oj, dali się nabrać, biorąc hałasy wywołane przez Puchatka za odgłosy prawdziwej burzy. Dlatego, kiedy usłyszycie ogromny hałas, nie bójcie się. Jeśli usłyszycie wycie, krzyki, wrzaski czy inne nieprzyjemne dźwięki, nie bójcie się, nie ma czego. Rozejrzyjcie się, czy to aby nie skrzat, albo ktoś, kto przypadkiem potrącił stos pudełek

muszek, a najlepiej w ogóle nie zwracajcie na to uwagi. O, widzę, że ta straszna opowieść ukołysała Michasia. Nie wystraszył się ani burzy, ani piorunów, ani hałasów spadających garnków. Położył głowę i cicho pochrapuje. A wy? Ciii, zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

Sandra Gałązka, Burzowy wakacyjny dzień. Czyta Patryk Bartoszewski. Wakacyjny poranek rozpoczął się

0: cudownie. Mania cieszyła się na ten dzień, ponieważ poprzedniego wieczoru z obozu w końcu wrócił jej brat. Choć sama się zdziwiła, bardzo stęskniła się za nim. Mieli więc w planach wspólne bieganie po swoim ukochanym lesie, podglądanie żab przy małej domowej sadzawce i objadanie się czereśniami na hamaku. Zapowiadał się piękny dzień. Halo, wstawaj, pobudka! Chyba się już wyspałeś, krzyknęła Mania, wbiegając do pokoju Maćka.
1: Jeszcze troszkę sobie pośpię, odpowiedział zaspany Maciek.
2: Nie ma mowy, idziemy, mamy napięty grafik, powiedziała stanowczo Mania i z poważną miną wyciągnęła brata z pościeli.
0: Zjedli pyszne śniadanie, przygotowane przez babcię, a Maciek opowiadał w tym czasie swoje przygody z obozu. Skończyli jeść i zaczęli się zbierać, chcąc zrealizować zaplanowany wakacyjny dzień.
3: Nie oddalajcie się dziś zbyt daleko od domu, coś wisi w powietrzu. Czuję nosem burzę, powiedziała babcia.
0: Nie przejmując się przestrogą babci, postanowili ruszyć do lasu, by, tak jak zaplanowali, spędzić wspólnie dzień. Gdy tylko wychylili głowy z domu, spadła pierwsza kropla deszczu, potem kolejna i kolejna. Z zawziętymi minami, w kaloszach i płaszczach przeciwdeszczowych kierowali się w stronę furtki. Mieli już chwycić za klamkę, gdy niebo podzielił na pół potężny błysk.
3: Raz, dwa, trzy,
0: powiedziała babcia stojąca w progu domu i usłyszeli potężny grzmot.
3: Burza jest od nas niecały kilometr. Zapraszam z powrotem do domu. Dziś dzień spędzimy w środku.
2: Och, to niesprawiedliwe, że akurat teraz musiała przyjść burza,
0: powiedziała, zawracając do domu smutna Mania.
3: Zgadzam się, dodał niepocieszony Maciek, ale ciekawi mnie to, skąd babcia wiedziała, jak daleko jest burza.
0: Weszli do domu oboje, zastanawiając się, skąd babcia wie tyle o burzy oraz jak spędzą resztę tego deszczowego dnia.
3: Dzieciaki, chodźcie szybko do salonu, zawołała babcia.
1: Co tu robią te wszystkie poduszki? Zapytał zdziwiony Maciek.
2: I koce?
0: Dodała Mania.
3: Pogoda jest jaka jest, ale my nie zrezygnujemy z zabawy. Czas zbudować bazę, odpowiedziała podekscytowana babcia.
0: Przystąpili więc do pracy. Przestawili fotele w salonie tak, żeby zawiesić między nimi a kanapą koce. Sprawiało to wrażenie wielkiego namiotu, którego podłoże wypełnili ogromną ilością poduszek. Babcia dorzuciła też kilka dodatkowych kocy, wielki dzbanek wypełniony herbatą z cytryną i sokiem malinowym, a do tego upieczone tego ranka jagodzianki. Mogli się już ukryć w tym miejscu we trójkę przed całym światem. A aktualnie przynajmniej przed szalejącą za oknami burzą.
2: Babciu, tu jest cudnie. Kocham tę bazę, powiedziała szczęśliwa Mania. Opowiedz nam teraz jakąś historię, najlepiej o burzy.
3: Tak, o burzy, dodał Maciek. Dobrze, już dobrze, a więc historia o burzy, zgodziła się babcia. Usiądźcie wygodnie w naszej bazie i słuchajcie. Dawno, dawno temu pewna dziewczynka chodziła po lesie i zbierała jagody. Wieczorem mama dziewczynki miała zrobić na kolację pierogi z jagodami, więc z racji tego, że uwielbiała jagody, wybierała tylko najpiękniejsze okazy. Spędziła spacerując i wrzucając do słoika leśne owoce już sporo czasu, a zatracona w tym zajęciu nie zauważyła nadciągającej burzy. Nagle w lesie zrobiło się ciemniej, ptaki ucichły, a drzewa zaczęły coraz głośniej szumieć.
1: Przestraszona dziewczynka chciała wrócić czym prędzej.

0: do domu, ale zaczął padać potężny deszcz i nie widziała już swojej ścieżki. Schowała się więc pod drzewem i czekała, aż burza ustąpi. Niestety, na to prędko się nie zapowiadało. Burza przybierała na sile. Halo, kto tam siedzi pod drzewem w taką burzę? Zawołał nieznajomy głos. Chodź tu szybko, dziewczynko. Mała dziewczynka wstała i pobiegła do pana w kapeluszu i zielonym mundurze. Jestem leśniczym i wyszedłem w tę burzę, ponieważ moja krowa Lucyna, przestraszona donośnym grzmotem, uciekła ze stodoły. Lucyny jeszcze nie znalazłem, ale odnalazłem ciebie. Bardzo niebezpieczne jest spędzanie burzy w lesie, a szczególnie pod drzewem. Należy znaleźć jak najszybciej schronienie w budynku lub innym bezpiecznym miejscu. Widziałaś ten piorun? Teraz policzymy sekundy. Do momentu grzmotu. 1, 2, 3, 4, 5. I rzeczywiście usłyszeli głośny grzmot. Chodźmy już. Musimy się gdzieś schować. Burza jest niecałe 2 kilometry stąd, dodał leśniczy. Ruszyli razem, by znaleźć jak najszybciej wyjście z lasu. Na szczęście leśniczy doskonale znał drogę powrotną. Deszcz i grzmoty przybierały na sile. Gdy tylko wyszli z lasu na ścieżkę, usłyszeli głośne muczenie. Ujrzeli biegnącą krowę, a za nią biegnącego dziadka dziewczynki, który próbował ją dogonić. To krowa Lucyna i mój dziadek, powiedziała zdziwiona dziewczynka. Łapcie ją, próbuję ją złapać już odkąd przebiegła pod naszym domem w szaleńczym prawie że galopie, powiedział zasapany dziadek. Na szczęście leśniczy złapał już swoją krowę Lucynę, która widząc go trochę się uspokoiła.
1: Dziękuję bardzo za pomoc, widzę, że ja znalazłem kogoś panu bliskiego, wnuczkę,
0: powiedział leśniczy.
1: Chodźcie wszyscy do mnie na gorącą herbatę, bo coś czuję, że ta burza jeszcze nie pokazała swojego najgorszego oblicza.
0: Tak też zrobili. Leśniczy, dziewczynka oraz dziadek z krową Lucyną poszli do leśniczówki. Gdy weszli, poczuli woń aromatycznej herbaty przygotowanej przez żonę leśniczego. Dotarli w ostatniej chwili, ponieważ burza rozszalała się na dobre.

0: to promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio Dzieciom.

0: promocja. Każdy...
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj.

0: Proszę, tylko przy tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
1: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z twojej pomocy.
0: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
1: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
0: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem, Damian Sikorski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest ze mną gość Marcin Sójka.
2: Dzień dobry, witam.
1: Marcinie, czy bycie muzykiem?

0: Patrząc z perspektywy faceta, to my po prostu zamykamy drzwi za sobą, a wtedy żona jest w tej całej walce w domu. No i oczywiście to żart. Jeszcze też taka ciekawostka. Dowiedziałem się ostatnio, jak odbierałem najmłodszego syna z przedszkola. Dowiedziałem się tego, że mama ma pracę, a tata jedzie na koncert. Okay. Dowiedziałem się też, co mnie w ogóle pani powaliła na kolana. Mój najmłodszy syn powiedział, na pytanie, co twój tata robi? Odpowiedział, mój tata tylko siedzi i pilnuje mojego królika. Także Boże. Jestem w domu od pilnowania królika. No, jak to jest być muzykiem i rodzicem naraz? Cóż, powiem szczerze, chyba fajnie, bo mimo tego, że czasami zdarza się okres taki, że znikam na, przypuśćmy, 2 dni, 3 dni, to jednak też mam szansę być dużo w domu. Mhm. Bo porównując to na przykład do etatu 8-godzinnego, to jest tak, że ja jak mam wolne, to jestem z tymi dziećmi, z rodziną, jestem w domu przez cały czas, nie od 16 do nocy, tylko przez cały czas. I wydaje mi się, że można śmiało to pogodzić i moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajna rzecz.
1: A w jakim wieku masz dzieci?
0: No ja mam taki rozstrzał troszkę, bo mam syna 13 lat, to już tam się zaczynają miłostki i różne takie rzeczy. 7 klasa, to już tam...
1: Inne problemy.
0: Inne totalnie, bo to jest tak, że małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem. To tam już jak wjechała chemia na przykład i fizyka, to ja już synowi nie jestem w stanie pomóc. Jakby, okay. I matma już na poziomie 7 klasy, to mówi, tato, chodź zobacz, tutaj mam takie zadanie. Ja przychodzę, tak drapię się w głowę i mówię, zawołaj mamę.
1: A mama potrafi?
0: Mama jeszcze, tak, mama.
1: No,
0: mama,
1: widzę, że mama tutaj na każdym polu jest wyjątkowa.
0: No, nie byłaby moją żoną, jakby nie była.
1: No i brawo, pięknie.
0: I ogólnie jeszcze mam córkę w środku. Córka ma lat 10. I najmłodszego 4-latka, właśnie ten, co widzi mnie, że pilnuje królika.
1: No. Okej.
0: Okay. Przekrój jest naprawdę duży.
1: Ja mam jedno dziecko, mam syna 4-letniego i też mówi w domu, że mama pracuje, tata chodzi do radia, ale ogólnie jest muzykiem.
0: No tak.
1: I tak. Chociaż był kilka razy ze mną w radiu i powiedział, tato, Ale to nuda.
0: No ja czasami zabieram dzieci na koncerty. Oczywiście biorę ich pojedynczo, bo w całej gromadzie, bo oni są po prostu nie do okiełznania, więc jakby nie chcę zrzucać problemu menadżerowi swojemu, bo sam jakby wtedy muszę robić coś zupełnie innego. Córka zaczyna śpiewać też jakby, więc ona bardzo zainteresowana, bardzo skupiona.
1: A jednak, czyli niedaleko pada jabłko od jabłoni.
0: No z tego wniosek. Syn, widzę, że też jest bardzo muzykalny, ten najstarszy, ale jego ciągnie w ogóle zupełnie w inną stronę. Ten mały też chodzi, śpiewa po prostu wszystkie piosenki świata, wszystkie zna.
1: A twoje?
0: Też zna. Mama, okay. Mama go, że tak powiem, szkoli w aucie, jak jeżdżą, nie? To wtedy tata leci w Oplu, bo on jest takim strasznym samochodziarzem.
1: Czyli jak taty nie ma w domu, to słucha rodzina twoich piosenek?
0: Znaczy w domu nie. Wiem, że to się odbywa w aucie, tak.
1: Bo chciałem cię też zapytać, czy może marzy ci się, żeby mieć swoich następców i żeby dzieci poszły w twoje ślady, czy raczej odradzasz im bycie muzykiem?
0: Powiem szczerze, tak analizując swoje życie, nie wiem, co ja bym mógł robić innego. Więc jeżeli tylko którekolwiek wyrazi jakąkolwiek chęć do tego, żeby chciało pójść w moje ślady lub w tą muzyczną drogą, to ja jak najbardziej będę wspierał. Oczywiście
1: no masz już swoje doświadczenie, prawda? I już wiesz, co z czym się je.
0: Troszkę już tak. Natomiast to już kwestia i

0: indywidualna. Na pewno nie będę nikogo do niczego zmuszał, bo to jest jakby mija się z celem zupełnie.
1: A które z obecnie dzieci wyraża taką chęć śpiewania i występowania na estradzie?
0: Hania, córka wyraża taką chęć, nawet chodzi, długo ją namawialiśmy z żoną. Ona się strasznie broniła przed tym, no więc daliśmy spokój. No i po prostu minął rok, półtora i ona mówi, tato, a kręcnąłbyś do tej pani, co uczy śpiewać? Ja mówię, jeżeli tylko chcesz, to ja już tam dzwonię.
1: A powiedz mi, dzieci potrafią być pierwszymi recenzentami twoich nowych piosenek?
0: To dobre pytanie.
1: Znaczy, no bo wiesz, dziecko prawdę powie.
0: Tak, ale niekoniecznie nam. Okay. mogę pójść właśnie do przedszkola i spytać się pani, która się, to na pewno mi powie. Znaczy widzę, że ten najmłodszy nie ma oporów jakichkolwiek jeszcze, więc on tam mu się to podoba. Córka widzę, że tak, no tam fajnie. Ale gdzieś chodzi i nuci, jakby, więc ja słyszę to, że gdzieś jej to weszło w głowę. Natomiast nie mogę rozgryźć tego najstarszego syna. On gdzieś, ale mówię, on już tam swoje drogi
1: obiera. Ale on wchodzi też w taki wiek, tak. Raczej bunt się zacznie w domu na pokładzie.
0: Już się zaczął. Żyjemy na niewielkiej przestrzeni i czasami jest ciężko po prostu, no bo to są trzy różne charaktery, właściwie jest pięć różnych charakterów razem z nami, ale to wszystko wygląda, no po prostu trzeba sobie z tym jakoś poradzić.
1: A jak sobie dzieci radzą z tym, że mają popularnego tatę?
0: Może inaczej. Pytanie, czy ja jestem w ogóle popularny? Wydaje mi się, że raczej nie za bardzo. Na przykład nie mam kłopotu, żeby pójść do sklepu i obskakują mnie ludzie i robią sobie zdjęcia. Absolutnie
1: ale
0: nie.
1: Ale myślę, że miałeś taki pik w swoim życiu, że naprawdę no, byłeś cały czas na tapecie.
0: Tak, zwłaszcza w moim mieście, gdzie odprowadzając syna do szkoły, ktoś przyhamowuje i otwiera szyby. Marcin, busowałem, w ogóle super. Takich rzeczy było dużo. W tym momencie no, przygasło to troszeczkę, ale na przykład grałem ostatnio u siebie w mieście taki koncert poświęcony piosenkom Krzysztofa Krawczyka i miałem dwie pełne sale.
1: Super.
0: Więc to znaczy to ma dwa znaczenia. Albo ci ludzie przyszli popatrzeć na mnie, albo przyszli dla Krawczyka. To jest albo to i to.
1: Albo to i to. To muszę, trzymajmy się tego, że to i to.
0: Że to i to, tak. Ale ogólnie bardzo nie spodziewałem się, że to może tak porwać tych ludzi. Od połowy koncert oni w ogóle stali, śpiewali razem ze mną, bujali się, klaskali. Wyśmienitego.
1: A czy w życiu edukacyjnym twoich dzieci byłeś wykorzystywany jako wokalista?
0: Znaczy widzę, że na przykład mój syn ma łatwiej, jeżeli chodzi o przedmiot związany z muzyką. Córka widzę, że nie. A to jest ta sama pani, więc nie wiem, co tam się wydarzyło.
1: Ale wpadałeś do szkoły lub do przedszkola na jakieś recitale, żeby coś zaśpiewać z okazji?
0: Nie, powiem szczerze, nie chciałem powodować tego, żeby na przykład jakieś dzieci się śmiały z moich dzieci, że no, no tata tam śpiewa albo coś tam, nie? Więc raczej staram się unikać tego typu tematów.
1: Bo przypomina mi się sytuacja, którą Eric Clapton opowiadał, bo okazuje się, że tam, gdzie on mieszka, też jest coś takiego, że chodzi ksiądz po kolędzie i był u niego w domu. I tak patrzy i mówi, o, widzę, że pan chyba gitarzysta, tyle gitar w domu. Tak ładnie to wszystko wygląda. Może kiedyś by pan wpadł do kościoła i również u nas pograł? Eric Clapton na to mówi, dobra. No i tak. Przyszedł.
0: I przyszedł
1: na nabożeństwo i zaczął grać na gitarze. No i wyobraź sobie, zdziwienie ludzi, którzy widzą i rozpoznają Erika Claptona, że to jednak on, a ksiądz cały czas nie jarzył, że to jest Eric Clapton i w ogóle nie miał pojęcia, z kim ma do czynienia. I okazuje się, że no, to jest taki sam człowiek jak i my, który chodzi, oddycha i no po prostu, jeżeli ma taką ochotę, to zagra sobie też w kościele.
0: No tak, a jeszcze przy okazji jest świetnym gitarzystą i świetnym wokalistą, no tak.
1: Tak.
0: Przy zupełnej takiej okazji.
1: Tak. No i na koniec ksiądz mu

0: że no bardzo ładnie, naprawdę, bardzo ładnie pan gra i świetnie śpiewa. Więc Eric Clapton tę anegdotkę czasem wspomina. Jakie zmiany w twoim podejściu do pracy jako muzyk zauważyłeś po tym, jak pojawiły się dzieci w twoim życiu?
1: Znaczy tak, najstarszy syn pojawił się jakby przed tym, jak zacząłem taką solową karierę. Mimo tego, że ja właściwie na scenie stoję od dziecka w Centrum Kultury i Sztuki, zaczynałem, stawiałem tam swoje pierwsze kroki, najpierw w takim klubie piosenki, później to był Teatr S, a później wybyłem na parę lat do Warszawy i byłem Piotrusiem Panem w Romie. Później wróciłem znowu i znowu na tą scenę, więc jakby muzyka i dzieci są bardzo od dawna są ze mną. Więc
0: a to potrafią być twoją inspiracją?
1: Czy potrafią być inspiracją? Tak, bo to jest coś wyjątkowego. Dużo czułości, dużo miłości, dużo uśmiechu. Gdzieś to wszystko przekłada się na to, że totalnie inaczej też odbieramy muzykę, inaczej odbieramy teksty, czyli treść piosenki. Gdzieś zawsze jest tak, że te dzieci są z tyłu głowy. Na przykład teraz mam koncert kolęd i znalazłem taką pastorałkę, to się nazywa Kolęda Józefa. Gdzie jakby Józef dziękuje Jezusowi, że mógł być chociaż przez chwilę jego tatą. Dla mnie to jest taki tekst, który gdzieś tam ściska mnie za serce.
0: Bo jesteś tatą.
1: Bo jestem tatą. I żeby to zrozumieć, to po prostu trzeba nim być.
0: Prawda. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że zupełnie inaczej moje życie wyglądało 4 lata temu, a teraz, gdy syn pojawił się na świecie, to nastąpiła taka wolta, że nie potrafiłem sobie tego wyobrazić, że aż tak może moje życie się zmienić.
1: Tak, to
0: jest. Inaczej odbieram też muzykę i myślę, że wiele innych rzeczy. Akurat no, muzyka działa wyjątkowo na mnie, bo jest to takie uczucie, które, jedyne uczucie, które możemy usłyszeć jeszcze w momencie, tak, gdy ta wrażliwość jest bardziej poruszona tym, że ma się dziecko, to już w ogóle ten świat zupełnie inaczej wygląda. Bywały takie sytuacje, że musiałeś z pewnych planów zawodowych zrezygnować, bo są dzieci?
1: Nie.
0: Ponieważ żona tam ogarnia bardzo dobrze.
1: Znaczy moja żona jest też śpiewająca, więc bo ogólnie w czym mógłby być problem? W tym, że na przykład moja żona nie zdawałaby sobie sprawy z tego, jak czym jest zawód muzyka wokalisty i wtedy mogłoby po prostu dojść do takiego nieporozumienia. Moja żona jest śpiewająca i ona doskonale rozumie to co ja robię i po co to robię, jak to się odbywa, więc może przez to ja nie mam kłopotów w domu. Po prostu.
0: No tak, no to łatwiej z pewnością.
1: Dużo łatwiej.
0: Jest wejść w taki twój świat.
1: Tak, bo ja po prostu nie muszę jej opowiadać coś, co
0: jak
1: się dzieje.
0: Jak wygląda backstage, tak, całej tej
1: dokładnie
0: pracy.
1: Ona to po prostu wie. To bardzo dużo ułatwia i widzę też, że ona mi po prostu daje taką przestrzeń, żebym ja mógł robić to, co robię. To jest bardzo dużo.
0: Na jak dzieci reagują na backstage, który czasem widzą?
1: Jak reagują? No raczej są zafascynowane tym, co
0: no
1: się
0: potrafi
1: dzieje.
0: To być fascynujące,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Oczywiście, że tak.
0: Zwłaszcza, jak wygląda to z drugiej strony?
1: Zwłaszcza, że widzę, że to są takie wrażliwe dusze, więc ich to wszystko jara. To jest takie nowe, to jest takie fajne i jeszcze fakt, że nie każdy kolega i koleżanka może jakby zobaczyć to, co widzą oni, też na pewno gdzieś podbija tą fajność jakby tej pracy.
0: Czy dzieciaki potrafią cię zaskoczyć nowościami muzycznymi? Czy to raczej ty jesteś tym edukatorem w domu?
1: Nie, niestety nie jestem. I niestety widzę, że jakby ten młodzieżowy świat muzyki idzie zupełnie nie w tą stronę, w którą ja bym chciał, ale to wiadomo, są inne gusta i już jakby inne pokolenie totalnie. Staram się przemycać jakieś takie fajne rzeczy, jak Andrzej Zaucha, Zbigniew Wodecki, Gregory Porter leci u mnie w domu. Wiele takich rzeczy.
0: Tak,

0: pewnie Gregory Portal, to i Michael Kiwanuka też się znajdzie.
1: Tak, no sam jest taki przekrój takich dla mnie najfajniejszych numerów, a jak na przykład przychodzi córka i puszcza mi jakąś tam jej ulubioną piosenkę i się pyta, czy to jest fajne moim zdaniem, to czasami nie wiem, co mam jej powiedzieć. Mówię, córciu, no fajnie, no fajne i niefajne. No, ale ja mam trochę inny gust.
0: Jan Kleosia, Bambi, coś
1: nie,
0: w tę
1: nie,
0: stronę?
1: Nie, ale tam jakiś taki był, jakiś jest taki boys band.
0: A boys band?
1: Jakiś taki boys band jest.
0: Ojejku, myślałem, że już nie ma boys bandów. Ja tam zatrzymałem
1: jest,
0: się bardziej...
1: Jest, jakiś ci chłopcy są tacy...
0: Pamiętam, że One Direction, ale to raczej nie, jak my to byliśmy
1: nie, to,
0: młodzi.
1: Nie, to jest jakieś coś jeszcze... Nawet Coldplay z nimi zrobił jakiś numer. To jest jakaś znana grupa jakby w tej kategorii wiekowej, ale muszę przyznać, że nie pamiętam, bo po prostu
0: okay.
1: Oni się nazywają.
0: Ale jak Coldplay z nimi zrobili duet, to może całkiem dobry boys band.
1: Chyba tak. To My Universe? Taki
0: też
1: numer.
0: Też nie kojarzę.
1: A akurat Coldplay to u mnie leci w domu.
0: Okej, to dobrze.
1: Leci Coldplay.
0: Mój syn jest cały czas zafascynowany Melody Gardo i cały czas w ogóle muzyka jazzowa go bardzo ekscytuje. Tak. Ale gdy włączyłem o Prince'a, to płakał.
1: Płakał.
0: Powiedział, że słaby.
1: A że słaby. No cóż, miejmy tylko nadzieję, że dorośnie i zmieni zdanie.
0: A wiesz, co jest ciekawe? Gdy moja żona była w ciąży, dużo słuchaliśmy muzyki jazzowej i właśnie wtedy wychodził nowy album Melody Gardo. Mhm. I gdy pojawił się na świecie i kąpaliśmy go w wanience i słuchaliśmy sobie Melody Gardo, on rozpoznawał te dźwięki.
1: Tak?
0: Tak.
1: No kurczę.
0: No bo jednak go coś tam słyszał,
1: coś
0: jak
1: tam
0: był w brzuszku.
1: No jasna sprawa.
0: I do dziś tą Melody Gardo uwielbia, chociaż ostatnio jego ulubioną piosenką, a nawet nie piosenką, jest hymn, który cały czas śpiewa.
1: Hymn.
0: Potrafi wejść do sklepu.
1: I marsz Dąbrowski.
0: I jedzie na środku po prostu sklepu, marsz Dąbrowski.
1: No to ja kiedyś miałem taką fazę, oczywiście ja jej nie pamiętam, znam ją tylko z opowieści moich rodziców. Ja jestem 86 jakby rocznik i tata mi opowiadał, że był taki czas, że nosił mnie na barana. I ja śpiewałem na całe gardło Michał, coś ty durniu narobił. No, ale mówię, wiem to tylko z opowieści mojego taty i mojej mamy.
0: Czy powiedziałeś o podróżowaniu samochodem? Jak jedziecie całą rodziną, to każdy układa swoją playlistę, żeby nie było sprzeczek?
1: Nie. Jak jedziemy wszyscy razem autem, to leci przeważnie radio.
0: A to super.
1: To super.
0: To radiowca to cieszy, wiesz?
1: Tak, no, wiem. Znaczy ogólnie to wtedy jest tak, że nie da się przełączyć, nie da się wziąć innego numeru, ma być po prostu to, co jest.
0: Okay.
1: A jak jadę sam, to ja wolę w ciszy. Jednak skupić się na tym, że jest droga, jest duże zamieszanie i u mnie radio jest wyłączone.
0: Czy dzieci wchodzą w szczegóły twojej pracy artystycznej? Jak to się wszystko odbywa i interesuje ich ten cały backstage, background tego, jak tworzy się piosenki, jak wygląda praca w studiu, gra na instrumentach?
1: Najmłodszy jeszcze nie. Widzę, że największą taką ciekawość wykazuje właśnie córka, która zaczyna też śpiewać. Ona interesuje się i instrumentami, interesuje się jakby też trochę sprzętem, bo też tych gratów trochę w domu jest. No jakby od mikrofonów przez uszy.
0: No pomyślałem
1: uszy
0: tak pod tym kątem właśnie. No.
1: Tak i widzę że ona się tym interesuje. Oczywiście pyta, czy może wziąć i zobaczyć i się pobawić. No to zawsze mówię, jeżeli to jest instrument, to proszę uprzejmie, tylko delikatnie, bo to nie jest zabawka. No i więc widzę, że ona wykazuje taką chęć. Też mam taki statyw w domu z trzema gitarami. Najmłodszy syn to sobie bierze ukulele i tam sobie próbuje coś tam brzdąkać. Serce się raduje, jak się widzi, że oni po prostu chcą to brać do ręki, chcą cokolwiek z tym robić.
0: No tak, i to się nie dziwię, bo jednak no, sam wspomniałeś, że twoja żona również jest muzykalna, jest
1: tak.
0: Wokalistką, prawda?
1: Jest.
0: Mhm. No to gdy oboje jesteście tacy muzykalni, to wiesz,

0: dzieci, gdyby poszły chociaż w minimalnym stopniu wasze ślady, to ma się takie poczucie, że coś zostało po tym, co jest w nas i ta muzyka mimo wszystko przechodzi dalej. A jakie masz podejście do szkoły muzycznej? Chciałbyś, żeby dzieci, nawet jeśli nie wiążą swojej przyszłości z muzyką, to żeby kształciły się muzycznie? Bo to uwrażliwia?
1: No właśnie nie wiem. Mam takie mieszane uczucia. Ja sam miałem takie przygody ze szkołą muzyczną. Kiedyś chciałem grać na gitarze. I właśnie jest u nas w Siedlcach szkoła muzyczna. Ale okazało się, że jestem już za stary na pierwszy stopień. Ojej. Więc musiałbym podejść do egzaminu już jakby na drugi stopień. Więc tą wiedzę gdzieś było trzeba zdobyć wcześniej. Więc zostało mi ognisko muzyczne. Tam się uczyłem grać. Ostatecznie nie podszedłem do egzaminu, więc jakby ta szkoła mnie gdzieś minęła. Później miałem też takie aspiracje, żeby się dostać tutaj na Bednarską, na wokal. Też okazało się, że no, mógłbym być jako wolny słuchacz, a później zdawać już na wyższy stopień. Powiem szczerze, nie wiem, czy jestem do końca przekonany. Na pewno ta szkoła muzyczna i sama wiedza i praktyka nuty na pewno jest czymś ważnym i czymś potrzebnym, ale powiem szczerze, ja nie znam nut, ja nie mam wykształcenia muzycznego i jakoś tam sobie radzę, więc wydaje mi się, że chyba można bez.
0: Nie no, historia muzyki nam pokazuje, że wielu nie miało ukończonych szkół muzycznych i dziś tworzy historię przecież światowej muzyki. Można. Czasem może to takie wewnętrzne wyczucie i nieznajomość pewnych podstaw, dźwięków, nut jest lepsze niż jeśli wiesz, bo za dużo wtedy analizujesz, a tak śpiewasz prosto z serducha.
1: Wydaje mi się, że tak. Poza tym jeszcze zauważyłem taką zależność, nie wiem, być może, że tak nie jest, ale tak jak z tego, co słyszę, że wokaliści, którzy kończą daną szkołę, ja mogę nie wiedzieć, że oni skończyli tą szkołę i będę śpiewał, ja będę to słyszał. Tak. Oni tak mają poustawiane te gardła, że to po prostu gdzieś tam się barwowo jest bardzo blisko siebie.
0: Więc niemalże każdy wokalista po Akademii Muzycznej w Katowicach tak śpiewa identycznie.
1: No tak.
0: Ma aparat ustawiony po prostu. Tak. Tak.
1: Więc to mówię, są plusy
0: szkoły. Na siłę każdy chce być Kubą Badachem.
1: Tak, no niestety Kubą Badachem nie można być. To jest wyjątkowy człowiek. Nawet nie ma co próbować.
0: Jakie plany muzyczne u Marcina Sujki? Co obecnie dobrego u ciebie się dzieje? Bo dzieje się, bo widzę, że dzieje się. Znam też twojego menadżera Michała, tak, który relacjonuje mi cały czas i wspomina o twoich rzeczach, więc pochwal się.
1: Co się dzieje teraz? Teraz wystartowaliśmy ze świąteczną piosenką. To już czwarta piosenka, którą wydałem. Więc można powiedzieć, że mam nadzieję, że to się stanie tradycją, że co roku będę wypuszczał jakąś świąteczną piosenkę i może uda się z tego zrobić jakiś album, taki mój własny, świąteczny. Raz tylko mieliśmy przerwę, ponieważ rozchorowałem się tak mocno, że nie mogłem po prostu wejść do studia i termin już nam uciekł. Co dalej? Dalej trasa koncertowa z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, właśnie, która premiera była u mnie w Siedlcach, u mnie w mieście. Pokazało nam to, że trzeba to po prostu kontynuować, bo to jest bardzo, bardzo fajny projekt. Projekt Intymnie to są utwory akustyczne z mojej płyty. Wpletliśmy jeszcze tam kilka takich moich szczególnie ulubionych utworów innych wykonawców, takich jak Andrzej Zaucha, czy właśnie pani Grażyna Łobaszewska. Pojawia się też medley Stinga, więc tak jest dosyć ciekawie. Akustyczne granie jest nas trzech, gitara, piano. No i ja gram też na kachonie, na tamburynie, różne przeszkadzajki, mam kalimbę, mam właśnie ukulele, więc to taki bardzo, bardzo ciekawy projekt. Trochę się go obawiałem, ponieważ wydawało mi się, że może być to nudne trochę, bo nikt nie skacze po scenie, nikt nie krzyczy, nikt nie biega. Okazuje się, że ludzie potrafią słuchać. I to jest...
0: No to jest chyba najpiękniejsza, to jest najwspanialsza wartość.
1: Rzecz. Najwspanialsza rzecz. Ja też staram się tam nie mówić zbyt dużo. Raczej te piosenki są longiem, są tam chyba dwa

0: albo trzy miejsca, gdzie tam coś powiem i widzę, że ci ludzie po prostu słuchają. I to jest wspaniałe w tych czasach, gdzie pędzimy, biegniemy, jeździmy wszędzie, robimy kilometrów, to i wszędzie jest chaos. Tak patrzę na tą widownię, która jest tak błogo spokojna, że serce się raduje wtedy.
1: A ty będziesz miał trochę spokoju w 2025 roku?
0: Myślę, że na pewno coś się znajdzie.
1: Przy trójce dzieci?
0: Tak. To jak wyjdę z domu, to będę miał spokój wtedy.
1: Marcinie, zatem bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Trzymam kciuki, żeby ten nadchodzący rok i kolejne również przecież podcastu możecie słuchać i za 2 lata, i za 3 lata. Ciekawe, co powiedzą twoje dzieci, gdy usłyszą ten podcast, na przykład jak już będą dorosłe.
0: No, to jest bardzo ciekawe.
1: I życzę ci tego spokoju, dużo inspiracji muzycznych. No i niech rosną zdrowo.
0: Muszą rosnąć zdrowo, nie ma innego wyjścia.
1: Marcin Sujka był z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: będę ja.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

To, co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.